mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedy.

czy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba?

0: SK Siedlce.
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Orzeźwienie razy dwa. Teraz napoje Helena 1,25 litra, tylko 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A 1,5-litrowe napoje Nesty, tylko 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: I po reklamie.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: SK Siedlce.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów za złotówkę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: 25% taniej. Tylko 16,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 23,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko do soboty, prosto z lady, łopatka wieprzowa bez kości, aż 41% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 16,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Już 2 sierpnia Festiwal Wsi Polskiej w Borkach Kosach. Od godziny 13 wielkie otwarcie, debaty rolnicze, koła gospodyń wiejskich, stoiska handlowe, ekozabawy, mały inżynier i strefa chillout. Po południu koncerty Kossakowska, Ines, Milano, Bajera, Classic i DJ Dziekan. Wstęp wolny. Festiwal Wsi Polskiej. 2 sierpnia. Do zobaczenia.
4: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
2: Teraz pyszne polskie pomidory malinowe z kartą klienta 20% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: I po reklamie. SK Siedlce News.
6: Monika Półbratek, a ze mną w studiu Radia SK Siedlce lokalna artystka Bronka, czyli Dominika Szcześniak, która za chwilę opowie nam więcej o swojej twórczości. No właśnie, może zacznijmy od przedstawienia. Powiedz nam, czym się zajmujesz?
7: Cześć, jestem Bronka i jestem wokalistką i producentką. Piszę swoje utwory, ale także utwory dla innych wokalistów i artystów. Głównie zajmuję się muzyką.
6: I pochodzisz z okolic Łukowa.
7: Tak, tak. Z Wojcieszkowa dokładnie.
6: Powiedz może, jak rozpoczęła się twoja przygoda z muzyką, bo chyba od dziecka się tym zajmujesz.
7: Tak, tak. Od dziecka jakoś muzyka była w moim sercu, jakoś tak się zaszczepiła, że tak powiem, że została ze mną na dłużej i chyba takim pierwszym momentem to było, kiedy kupiłam swoją pierwszą gitarę w wieku 12 lat. To była gitara akustyczna i zaczęłam się na niej uczyć i to był taki trudny proces, ale bardzo piękny. I wtedy zaczęły powstawać takie pierwsze piosenki, więc to był taki pierwszy etap, kiedy ta muzyka była jakąś taką, z jakimś takim ważnym elementem w moim życiu i tak niby na początku to taka zabawa, nie? Bo to pasja, to pewnie mi przejdzie, jak moi rodzice czasami, mój tato tak zawsze się troszkę śmiał z tego. Nie śmiał się w sensie, że to nie jest nic poważnego, tylko bardziej w sensie takim, że
6: słomiany zapał.
7: Tak, tak, tak, że czasami tak chyba jest, nie? Że tak patrzymy. Ja mam uczniów też, dlatego tak porównuję czasami rodzice, a że przyjdzie i już jej się znudzi, nie? Że jest takie gdzieś tam przeświadczenie. No ale to zostało na dłużej, stało się

0: bardziej poważną taką, nawet w jakimś tam stopniu moją pracą, tak? Poważnym jakimś takim elementem i zawodem w moim życiu, więc no tak to się zaczęło.
1: A podobno też w Siedlcach śpiewałaś.
0: Tak. Pamiętam, chyba z 10 lat temu chyba to była. Występowałam razem ze swoim zespołem na festiwalu, Hosanna Festival jest w Siedlcach i razem z kontrabasistą i z pianistą mieliśmy wtedy taki skład, takie trio i wygraliśmy wtedy ten festiwal, więc no taka fajna to była też dla nas przygoda i też no, takie docenienie naszej pracy, więc tak, rzeczywiście była taka tutaj przygoda nasza, moja artystyczna i też mojego zespołu na tamten czas, także super.
1: Kto jest dla ciebie takim muzycznym wzorem do naśladowania?
0: Ja mam chyba dużo jakichś takich inspiracji muzycznych, bo one są dosyć takie że chyba nie mam takiego typowego stylu, który jest dla mnie jakiś taki, tak jak niektórzy, że to jest rock albo dance, albo muzyka bardziej taka klasyczna. Dla mnie z każdej muzyki wyciągam jakąś inspirację dla siebie i słucham, mogę powiedzieć, co aktualnie słucham jakichś zespołów i czym się inspiruję. Myślę, że z takich polskich zespołów to jest Kasia Sochacka, które teksty bardzo gdzieś tam przemawiają do mnie i są bardzo piękne. Kasia Linz też, która w ogóle też bardzo inspiruje mi swoim stylem. Nie tylko muzycznym, ale też całym jakby tą swoją kreacją. Też Måneskin, jeżeli z takich zagranicznych zespołów, też Tiesto, David Guetta, z takich bardziej dance'owych producentów muzycznych. Myślę, że gdzieś ten styl muzyczny trochę też ostatnio jest mi bliższy, tak myślę. Więc to są takie moje inspiracje, z których gdzieś czerpię i które są dla mnie jakoś tak na ten moment gdzieś inspirujące.
1: Sama piszesz teksty swoich utworów?
0: Tak, sama piszę teksty. Tak, zazwyczaj ja też sama. Chyba wszystkie teksty, które napisałam, były napisane przeze mnie. Jeszcze nie miałam okazji zaśpiewać. A, nie, przepraszam, teraz taki projekt, nie mogę za dużo powiedzieć, ale pracuję z takim artystą nad projektem, w którym rzeczywiście będę śpiewała teksty napisane przez innego artystę.
1: A podobno też DJ-ką się zajmujesz.
0: A tak, to jest też taka jedna z moich no, jakichś zainteresowań, tak? Bo gdzieś ta muzyka towarzyszy mi pod każdym kątem, też w produkcji, więc gdzieś tam ta DJ-ka chyba się tak mocno gdzieś znalazłem, więc jest spójna, więc gdzieś też mnie zainteresowała bardzo mocno i jest jakąś tam działką w moim życiu, którą też zaczęłam wykonywać i która jest bardzo dla mnie fajna, inspirująca i ciekawa też. Więc tak, zajmuję się DJ-ką. jakby ktoś chciał, to zapraszam. Obsługuję różne imprezy i też jest to fajna zabawa.
1: A może powiedzmy na początek, gdzie można cię posłuchać?
0: Można mnie posłuchać na Spotify'u, na wszystkich platformach streamingowych, na YouTubie. Również tak, to są te. Oprócz tego jeszcze mam swoją stronę internetową. Jak ktoś ma ochotę, to tam wszystko jest w jednym miejscu, więc można łatwiej też mnie poznać, bo też są różne zakładki, w których jest konkretna informacja o tym, czym się zajmuję. Adres tej strony to www.bronkaart.pl. Więc zapraszam oczywiście do odwiedzania mojej strony internetowej. Tam są różne zakładki, bo też zajmuję się produkcją, też miksem i masteringiem, DJingiem, no i też jakby swoją twórczością, tak? Czyli też piszę i komponuję swoje utwory.
1: Skąd w ogóle pomysł na taki pseudonim artystyczny?
0: To jest moje drugie imię po babci, więc tak zostało. Gdzieś tam na studiach zawsze każdy do mnie, Bronka i chyba tak zostało, nie? Że gdzieś w pewnym środowisku to było tak mocno akcentowane, czy też tożsame ze mną i już chyba tak zostało i jakoś zaczęłam tworzyć pod tym pseudonimem i gdzieś jest to już takie spójne ze mną, prawda? Moja babcia też śpiewała, więc myślę, że to gdzieś jest takie, prawda?
1: Tradycja rodzinna.
0: Tak, tradycja rodzinna, ale myślę, że to drugie imię też coś znaczy i jest po niej, a że ona też była ze sztuką w jakimś tam stopniu związana na tamten czas, w którym była, więc to też myślę, że to też takie właśnie spójne w sobie jest.
1: To może opowiedz o swoich takich dokonaniach muzycznych z ostatnich lat, bo wiem, że już kilka singli było.
0: Tak, było kilka singli. Nagrałam, ostatnio myślę, że może zacznę od początku. Nagrałam swoją autorską płytę, to było przed pandemią, więc taki niefortunny czas to było. Wtedy akurat wydałam płytę i wszystko, był lockdown, więc totalnie wszystko pozamykane, ten pierwszy etap, więc tak wszystko to opadło. Ale to był taki czas chyba też mojej wewnętrznej jakby dojrzewania mojego, tak bym mogła powiedzieć, bo gdzieś tam ja też poszukiwałam swoją drogę taką twórczą i artystyczną. Współpracowałam z różnymi artystami i też pisałam teksty dla innych artystów i komponowałam. I w pewnym momencie jakoś tak we mnie dojrzewało to, gdzie jakby w którą stronę gdzieś ta moja twórczość zmierza. I myślę, że przez ostatni taki rok, to jest taki rok dla mnie, gdzie ja tak może odżyłam, nie? Twórczo, że nagrałam jeden singiel, to pierwszy singiel po takim dłuższym czasie był razem z moim takim przyjacielem Dominikiem, Ostatnia Stacja. Nagraliśmy wspólnie, gdzie już wyprodukowałam ten utwór jakby sama i całą tą produkcję się zajęłam też jakby kompozycją. Później jeszcze wydałam singiel z Michaelem, który pochodzi z Afryki, więc jest taki bardzo multikulturowy ten singiel, taki afropopowy, bardzo, bardzo fajny summertime, więc na pewno wnoszący dużo pozytywnej energii. No i teraz ostatnio wydałam kolejny singiel, to jest Obudź Mnie, taki, myślę, że taki singiel, który jest takim zawieszeniem pomiędzy zostawieniem czegoś, a nadzieją na przyszłość, nie? Więc jest to taka dosyć ciekawa też, myślę, kompozycja, bo cały ten tekst jest trochę taki refleksyjny, a muzyka trochę energiczna, więc to jest taki mój singiel ostatni, który też jest takim przełomowym chyba singlem, myślę, w mojej twórczości, tak?
1: Powiedziałaś, że chętnie współpracujesz z innymi artystami. Czy jakieś plany na kolejne współprace?
0: Myślę, że jak najbardziej. Jestem bardzo otwarta i gdzieś na ten moment jeszcze jestem w procesie jakby tworzenia, więc też za dużo nie mówię. Ale myślę, że w niedługim czasie pojawią się produkcje, czy też utwory przy współpracy z artystami, że tak powiem, bardziej znanymi niż ja na scenie polskiej. Więc mam nadzieję, że będę mogła się wtedy z wami podzielić efektami tej pracy. Także zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę również stworzyć coś wspólnie, to bardzo chętnie. Jestem otwarta na wszelkie propozycje muzyczne, ponieważ uwielbiam współpracę też z różnymi artystami. Jest to dla mnie taki wspaniały proces powstawania i myślę, że nawet sam ten efekt jakby procesu tworzenia jest dla mnie niesamowity, a już efekt końcowy już nie jest. Już wtedy jest taki, jest to coś super, ale ten efekt pracy, tworzenia, jakby, bo to wiesz, sięgasz tak głębiej do siebie, nie? I gdzieś wygrzebujesz pewne rzeczy z siebie, jakby tak mogła ująć i to jest dla mnie niesamowite, bo to jest, tak śmiesz czasami, że to trochę nawet taka terapia, nie?
1: A czy w ogóle muzyka to jest dla ciebie też sposób zarobkowania, czy to jest takie jakby bardziej coś takiego obok, typu hobby, a jednak zarabiasz inaczej?
0: Myślę, że jest sposobem do zarabiania. Ja gram też w agencji eventowej, więc jestem gitarzystką w agencji eventowej. Oprócz tego też produkuję bity dla raperów. Jakby ktoś miał ochotę, to również zapraszam. Też mam taką możliwość. Też jestem DJ-ką, więc też w ten sposób jak najbardziej zarabiam. Więc już gdzieś ta pasja przeszła w taki etap też zawodowy, więc też teraz już jakiś czas nie piszę, ale pisałam przez jakiś czas też teksty dla innych osób. Też teraz zajmuję się produkcją, tak, dla innych artystów, więc też taką mam możliwość, żeby jeżeli ktoś ma ochotę stworzyć utwór i chciałby stworzyć go, a nie wie gdzie, to też zapraszam, bo również takie rzeczy robię, tak, na zlecenie, także też oczywiście zawsze się odbywa na tej zasadzie, że ja lubię się bardzo spotykać z artystami i z nimi tworzyć. I to ostatnio miałam z takim raperem nawet taką przygodę, że on do mnie, że chciał, żebym zrobiła dla niego beat, ja mu zrobiłam taki szkic beatu i on do mnie okej, a ja mówię, że oczywiście to jest szkic, zobacz, czy będzie okej. No on mówi, że super, że coś tam jeszcze będzie się zmieniało, że fajnie, że bardzo mu od razu ten beat jakby jest okej, okay, ale ja mówię okej, okay, ale dalsza część to dopiero jak się zobaczymy, jak nagrasz część tekstu i dopiero ja wtedy dalej z tobą będę mogła siedzieć w studiu i robić, nie? Ja najbardziej lubię taką formę pracy. To jest bardziej czasochłonne, ale dla mnie jest to twórcze, bardziej artystyczne na tej zasadzie, że ja wtedy indywidualnie do ciebie dobieram klimat, to jak to ma zabrzmieć, jakie instrumenty jeszcze, co będzie fajnego w tym charakterze tego utworu, czyli jeżeli nagrasz tą zwrotkę, jaki jest tam tekst, jaki jest zamysł, to wtedy jest o wiele fajniej jakby dopasowywać też melodię, czy barwę nawet instrumentu, bardziej chodzi o instrument, jaki fajnie by tam zabrzmiał, więc jak najbardziej też to jest dla mnie, i w ogóle jakby proces produkcji jest dla mnie niesamowity, nie? Więc lubię tak pracować i lubię tworzyć dla innych, nie? Muzykę, i nawet jeżeli ktoś ma zaczęty jakiś część utworu, a nie wie, co z nim zrobić, to zapraszam, na pewno coś stworzymy razem.
1: A czy w ogóle sama lubisz występować na dużych scenach, czy wolisz takie kameralne koncerty?
0: Pamiętam, bardzo mnie stresowały większe takie eventy. Mnie to tak stresowało, że wiesz, że normalnie nie mogłam utrzymać jakby gitary i gdzieś te moje ręce się tak mega odmawiały mi gdzieś tam współpracy, nie? Ale myślę, że to było bardziej stresujące, ale gdzieś już ten stres chyba mam za sobą i lubię, to zależy od klimatu, bo jeżeli to jest bardziej taka elektronicznie, rockowo, no to lubię rzeczywiście, jak jest publiczność, jest, wiesz, to też jakby publiczność nakręca, bo jak ona się dobrze bawi, to ty też jeszcze wchodzisz w taki fajny stan, że ty też się w tym wszystkim bawisz i jest to takie obopólna wymiana energii dla mnie, nie? Pomiędzy, wiesz, nami, jak jesteśmy na scenie, a tymi osobami, które gdzieś tą energię chłoną i nam oddają w jakimś tam stopniu, więc to jest super, ale kameralne też lubię, ale w takim bardziej akustycznym klimacie, gdzie możesz też przenieść jeszcze w inny taki emocjonalny stan może swoją publiczność, więc też jest to dla mnie niesamowite. Bardzo lubię na przykład koncerty takiej Kasi Sochackiej, które są takie intymne, mogę powiedzieć, więc to też jest jakąś taką formą rzeczywiście przyjemną. Nie wiem, czy jest to dla mnie jakaś różnica. Tak się śmieję, że zależy od dnia, nie? Na co masz ochotę, nie? Czy dzisiaj bardziej spokojnie, czy dzisiaj bardziej energicznie, i chyba też tak jest z występami, nie?
1: Ale mam wrażenie, że w ogóle zawsze szukasz takiego kontaktu z odbiorcą.
0: Tak, jest to istotne, bo wiesz, myślę, że to jest tak, że jak nawet tworzysz i dajesz część siebie, to jest niesamowite, kiedy nagle ktoś się odnajduje w twoim utworze i okazuje się, że przeżył podobnie albo ma podobne odczucia, nie? Więc myślę, że ostatnio tak jechałam sobie autem i sobie pomyślałam, że jak piszesz nawet teksty czy utwory, jak nawet słucham innych artystów, to jest niesamowite, że oni piszą i ja to czuję, nie? Czyli oni nazywają to, czego my nie zawsze potrafimy nazwać, nie? Mhm. I to jest dla mnie super i to jest piękne generalnie, więc to tak wiesz, no myślę, że artysta bez też publiczności, to też tak jest chyba to potrzebne i no na pewno jest to potrzebne, więc publiczność i odbiorca jest potrzebny, tak? Więc szukam kontaktu, ponieważ jest dla mnie ważną osobą, tak?
1: Dają sobie nawzajem taką siłę, chyba ja mam wrażenie.
0: Tak, dokładnie, więc coś sobie dajemy wzajemnie, tak myślę, więc to jest na pewno, no nie, to super, nie?
1: A skąd czerpiesz inspirację do tekstów na przykład?
0: Z życia. Myślę, że ze swojego życia. Moje teksty są bardzo gdzieś tam osobiste. Śmieję się, że ostatnio takie dosyć ciężkie, emocjonalnie trochę, ale z życia, z tego, co gdzieś sama przeżyłam, czego nie potrafiłam nazwać, myślę, gdzieś, co gdzieś we mnie było i w końcu gdzieś się pokazało w takiej formie artystycznej. To jest dla mnie jak taka forma też, wiesz, terapii. Myślę, że każda sztuka jest formą terapii i w jakimś tam stopniu dla mnie jest gdzieś możliwością na to, żeby powiedzieć to, co we mnie jest, tak? Co przeżyłam, albo co we mnie żyje, albo co gdzieś było trudne i nie potrafiłam tego powiedzieć w inny sposób może, nie? Mhm. Więc myślę, że życie moje jest taką inspiracją, ale nie tylko, bo też jeżeli piszę dla innych teksty, to myślę, że też inspiracja tej osoby, jej życia, jej przeżyć, jej emocji, nie? Więc to też jest taka kwestia, żeby zrozumieć na tyle tą osobę, jej emocje, żeby potrafić jakby stworzyć i zainspirować się ten tekst, który będzie jej, a nie moim, nie? W jakimś tam stopniu, czyli znalezienie tego wspólnego jakby punktu. Więc te emocje, życie, nie tylko moje, ale też innych, myślę, że też lubię w ogóle poznawać ludzi i nawet jak tworzyliśmy utwór z Majkiem, to gdzieś tam ta produkcja cała była też bardziej, chciałam, żeby jego, żeby było więcej charakteru, wiesz, tego trochę afropopowego i gdzieś tam na przykład czerpałam z niego, nie? Czyli to, jaki on jest, w jaki sposób jaki ma charakter i jaki jest ekspresyjny, nie? Spontaniczny. Bardziej to było pod tym kątem, że to on był inspiracją, można tak powiedzieć, nie?
1: Jak w ogóle go poznałaś?
0: No, to było takie ciekawe, bo samochód mu się popsuł i akurat na moim osiedlu i wychodziłam ze swojego auta i on do mnie podszedł i się zapytał, czy mu pomogę odpalić od mojego samochodu, to wiesz, że musiał podłączyć coś. I ja się tak przestraszyłam na początku. Myślę sobie, że ciemno, nie? Podchodzi do mnie i ja w ogóle tak, a ja mówię, ale gdzie to masz to auto? A on do mnie, że tam. No to jeszcze bardziej, gdzieś mi pokazuje, że tam, jeszcze pytam kłamanym polskim, nie? Trochę po angielsku, więc to trochę mnie tak zestresowało. Ale, no, a ja mówię tak, i mówię, dobra, wiesz, tylko zaniosę gitarę do domu, bo akurat chyba jakieś zajęcia miałam i wtedy wrócę, nie? Tak zachowawczo. A on do mnie, że o, grasz na gitarze. No i tak się zaczęło i zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że on też śpiewa i gra. No i później napisał do mnie, oczywiście pomogłam, odpalił sobie ten samochód i później napisał do mnie, czy nie stworzylibyśmy razem utworu.
1: Tak to jest rządzenie losu.
0: No śmieszne, nie? I okazało się w ogóle, że niedaleko mnie mieszka, więc śmieszna sytuacja strasznie dla mnie była to. A wiesz, a to było jakoś po jakimś takim czasie, kiedy napisałam swój singiel poprzedni i tak czułam w środku, że taką miałam potrzebę stworzenia czegoś i nagle jego spotykam już na środku ulicy, więc gdzieś to było ciekawe bardzo.
1: To powiedz może o tym najnowszym utworze więcej.
0: Mój najnowszy singiel Obudź Mnie jest dosyć ciekawą kompozycją, tak myślę, ponieważ łączy w sobie takie elementy utworu, w którym tekście jest dużo refleksji, nie? Dużo takiej, dużo emocjonalności, jest emocjonalny ten tekst, a zarazem też dający taką mocną nadzieję, tak? Oczywiście nie będę zdradzała wszystkiego, bo zachęcam do słuchania, ale pod kątem produkcji myślę, że to jest utwór, który przełamuje we mnie pewne rzeczy i ja odnajduję w tym utworze też siebie i swój styl, jakby też jak będzie wyglądała dalsza moja płyta, bo są już plany na to, więc jest utworem refleksyjnym, a zarazem też ta dynamika tego utworu jest dosyć dynamiczny, synth popowy, dance pop, jest energia w nim, czyli jest przełamanie pomiędzy takim niepokojem i takim troszkę zestawieniem czegoś i takim smutkiem, a nadzieją. I to później w trakcie tego utworu rozwija się, tak, że on się kończy bardzo energicznie, czyli od takiego momentu przejścia mojego też, nie? Czyli od momentu takiego przejścia bardzo, bardzo smutnego i refleksyjnego po taką nadzieję, którą ona jest wypuszczona, nie? Zresztą Obudź Mnie, czyli gdzieś tam początek tekstu Obudź Mnie, gdy będzie wiosna, czyli gdzieś tam ta nadzieja jest, przychodzi. I on zapowiada mój album, bo gdzieś tam już mam potrzebę, żeby stworzyć więcej, tak? Czyli poprzednie single były przy współpracy z innymi artystami, a teraz ten singiel zapowiada jakby moją płytę. Także zapraszam do słuchań. Myślę, że taka artystyczna w ogóle praca jest taką formą terapeutyczną i gdzieś tam, jak wcześniej wspomniałam, jest formą wyrażenia tego, że wyrażenia swoich emocji, że których nie jesteśmy w stanie w inny sposób wypowiedzieć może, które są bardzo głęboko gdzieś zakorzenione. I ja pracuję też z młodzieżą popołudniami, prawda, w ramach takiej placówki wsparcia dziennego, gdzie mamy studio i również pracujemy w tym studiu i tworzymy różne utwory, gdzie oni też mają możliwość na to, żeby rozwijać siebie pod kątem takim artystycznym. Wiadomo, że teraz jest bardzo popularny rap, więc wszyscy rapują, tak jak kiedyś był rock i wszyscy grali na gitarach, nie? Albo zakładali skóry i wiesz, i śpiewali rockowe piosenki. Tak teraz jest bardzo popularny rap i oni w ten sposób też budują trochę też siebie, wyrażają siebie i myślę, że to jest dla nich też taka forma terapeutyczna, ale przede wszystkim też, wiesz, ostatnio mieliśmy też taką możliwość, że stworzyliśmy utwór w ramach jakby placówek, taki hymn współczesny z dwójką osób, z Nadią taką i Aleksem, pozdrawiam serdecznie. I rzeczywiście to też dla nich, myślę, że był taki super moment, bo oni też w ten sposób przełamują coś w sobie, nie? Bo wiesz, występujesz na scenie, więc te etapy są też takie dla nich jakby przełamywaniem w sobie pewnych rzeczy i też budowaniem takiego, że takiej wartości, myślę też w jakimś tam stopniu, że odkrywasz w sobie pewne rzeczy niesamowite i masz możliwość pokazać je dalej, nie? Więc to jest taka forma też fajnej pracy terapeutycznej, myślę, nie? I myślę, że każde miejsce powinno mieć taką możliwość, żeby w taki sposób pracować z młodymi ludźmi, bo to jest fajne, to jest też możliwość dotarcia do młodzieży, nie? Tak myślę sobie, że do młodych osób, które gdzieś są, myślę, też zagubione w tym współczesnym świecie, bo jesteśmy zalewani przez różne rzeczy, więc te media społecznościowe i odkrywanie takiej trochę siebie, indywidualności swojej, nie?
1: Więc wydaje mi się, że w ogóle jesteś takim szczęśliwym człowiekiem, który od dziecka wie, co chciałby robić i całe życie idziesz w tym kierunku.
0: Ja? Coś ty. Ja w swoim życiu... u mnie tak nie było. Może ja głęboko gdzieś miałam to, że wiem, co chcę, ale ja zawsze się bałam po to sięgnąć, nie? Wiesz, u mnie tak było, że to zawsze było, o, dodatek, nie? Muzyka to jest, a, dodatek, a, tu zespół, ale nie na 100%, a, tu coś tam. A mimo wszystko ja full czasu na to poświęcałam, wiesz, że tu praca, a tutaj muzyka i nigdy nie mogłam jakby, wiesz, przełamać w sobie tego, że jednak to może jakby być moim też zawodem, że gdzieś tam, a, okej, to jest z boku, nie? No i w pewnym momencie pamiętam, bo wiesz, ja i byłam przedstawicielem handlowym, co lubiłam bardzo, uwielbiam poznawać ludzi i gdzieś pracowałam w różnych jakby branżach i ja pamiętam, że w pewnym momencie coś we mnie pękło i myślę sobie, no nie, jest to fajne, ale to nie jest spójne do końca ze mną, nie, to nie jest moje i albo coś z tym zrobię, albo po prostu całe życie będę myślała o tym, że mogłam coś zrobić, a nie zrobiłam, nie? I myślę, że dosyć późno coś we mnie się tam przełamało, ale cieszę się z tego i tak na 100% zaczęłam się angażować w to, co robię i oczywiście też to jeszcze łączę też z pracą innozawodową, ale cieszę się, że w tej pracy też mam jakby, spotykam się ze sztuką, tak? Czyli też tam pracuję na relacjach, ale też na artystycznych jakby narzędziach, więc to jest dla mnie super, bo to już to jest spójne, nie? Więc może rzeczywiście ja w środku od dzieciństwa czułam i szłam w tym kierunku, ale nigdy na serio, znaczy przez dłuższy czas nie na serio, nie? Bo właśnie zawsze wydawało mi się, tak jak teraz widzę w młodych osobach, że one nie widzą w tym, a okej, nie? Że to jest zabawa, nie? No nie musi być do końca zabawą, nie? To jest kwestia po prostu powiedzenia sobie na 100%, że tak, że to jest to i że idę w to, nie? Tyle.
1: Mówimy sporo o twoim najnowszym utworze, więc może posłuchajmy fragmentu.

0: Wracając do mojej piosenki najnowszego singla Obudź Mnie, jest on dostępny na wszystkich platformach streamingowych, na socialach, także można go tam posłuchać. I też jest teledysk na YouTubie, dosyć specyficzny, tak myślę. Tworzył go mój przyjaciel Mateusz Micha, którego pozdrawiam również serdecznie, i również który dogrywał mi chórki do utworu. Jest tam męska też energia w tej piosence, które wypełniły gdzieś przestrzeń. Bardzo fajnie, myślę, w tym utworze, więc zachęcam bardzo serdecznie też do obejrzenia klipu.
1: W ogóle tworzenie nowego teledysku, to mi się wydaje, że całkiem nowa przygoda już zupełnie.
0: Tak, ten teledysk jest troszkę taki inny, bo rzeczywiście jest minimalistyczny, niewiele się dzieje, ale myślę, że jest taką też możliwością do samodzielnej interpretacji tego klipu, czyli tego teledysku, i też jest minimalistyczny, ale myślę, że emocjonalny też, więc zachęcam bardzo serdecznie też do obejrzenia.
1: A czy planujesz jakieś koncerty w ogóle tutaj w regionie nawet?
0: To jeszcze się dopiero gdzieś jest w procesie tworzenia. Teraz chyba mocno się gdzieś skupiam na tworzeniu. Chciałabym stworzyć całą płytę i dopiero gdzieś wyjść dalej z tym, zamknąć jakiś tam, rozpocząć pewien etap, który już będzie taki, który mogłabym jakby, może tak, album, którym bym chciała coś powiedzieć, prawda, i przekazać, więc bardziej nad tym się skupiam, aczkolwiek jak najbardziej też jestem otwarta na możliwość grania koncertów, więc jest to w procesie jeszcze, także mam nadzieję, że spotkamy się też. Także też jak zapytałaś o te lokalne koncerty, to ja tak myślę, że to tutaj ta publiczność, że tak powiem, słuchacze dali mi taką pierwszą informację zwrotną i dzięki temu rozwijam się dalej i jako artystka. Tak myślę, że ta lokalna też publiczność czy lokalne wsparcie jest takie ważne dla artystów, ponieważ no jest takie prawdziwe, nie? I to jest niesamowite, że też daje taką energię do tego, żeby robić to dalej, żeby iść do przodu, nie? Więc myślę, że też jestem wdzięczna za to, że miałam taką możliwość i też trafiłam na taką życzliwość ludzi, czy też tutaj na festiwalu w Siedlcach, tak, 10 lat temu, gdzie rzeczywiście to był też taki przełomowy moment, myślę, w moim życiu, i tutaj też taką serdecznością też osób, które były na festiwalu, i też jury, które gdzieś tam tę informację zwrotną też w sposób taki pozytywny przedstawili, więc to było też dla mnie takie, myślę, że niesamowite doświadczenie, a też wcześniej z miejscowości, z której pochodzę, z Wojciechowa, gdzie też dostawałam takie wsparcie od, myślę, nauczycieli, czy też w szkole zawsze gdzieś tam, wiesz, jakieś przedstawienia, czy zawsze byłam poproszona o tym, żeby wystąpić, gdzie to też takie pierwsze momenty były też dla mnie takiego stresu, można powiedzieć, i przełamywałam to właśnie na swojej takiej lokalnej scenie, i to jest dla mnie niesamowite. W ogóle dla mnie ten moment wychowania się, wiesz, był też fajny, że ja miałam taką możliwość wychowania się na wsi, wiesz, bo to jest niesamowite, tam jest przestrzeń, więc zawsze ta przestrzeń dawała mi możliwość do bujania trochę w obłokach, nie? I do tworzenia, bo gdzieś ta wyobraźnia twoja nie jest przybodźcowana, nie jesteś i masz możliwość na to, żeby tworzyć, więc to też mnie ukształtowało, nie? Twórczo, tak myślę. I też to jest dla mnie takie fajne i niesamowite, więc jestem mega wdzięczna, więc dziękuję też za wsparcie tutaj też lokalnych słuchaczy i zachęcam do słuchania więcej.
1: No właśnie, może przypomnij, gdzie można znaleźć coś o twojej twórczości.
0: Także zapraszam na moją stronę internetową też na www.bronkaart.pl, a oprócz tego na wszystkie platformy streamingowe Bronka. I myślę, że to tyle.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pozdrawiam.
2: A na zakończenie jeszcze krótki fragment piosenki Bronki.

0: SK Siedlce. SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, czas na magazyn Siedleckiej Eski. A w nim rozmowa o książkach. Ze mną Renata Chojecka, siedlecka autorka, która ma na swoim koncie już 3 publikacje, w tym najnowszą, a także swój udział w antologii Klubu Literackiego Prozak Siedlce. Najnowsza książka pod tytułem Matczyne Słowa ma to do siebie, że z tego co słyszałam, by dobrze ją zrozumieć, warto znać również twoje wcześniejsze dokonania literackie. Dlatego powiedz nam może na początek, od czego się zaczęło?
0: SK Siedlce.
2: No zaczęło się tak naprawdę od wspomnień, które zostawiła moja mama, która była w Siedlcach znaną poetką, Krystyna Chojecka. I po jej śmierci w 3 miesiące później znalazłem wspomnienia niepublikowane i niedokończone. I pomyślałem, że mama już tego nie dokończy, więc nie mając całkowicie doświadczenia w pisaniu prozą wtedy, postanowiłem spróbować za mamę je dokończyć. Na szczęście na pierwszym zeszycie napisała tytuły rozdziałów, które chciała napisać. To mi bardzo pomogło. I w trakcie dopełniania tych wspomnień, w dosłusznym już wieku, który mam, zrozumiałam, jak bardzo są ważne słowa mamy kierowane do dziecka od małego. Wcześniej nie zdawałam sobie z tego sprawy, jakie to ma wielkie znaczenie. Przyszedł też taki moment, że nie zawsze się zgadzałem z mamą, bo jak człowiek dorasta, to jest taki lekki bunt, a czasem nie całkiem lekki, a duży, że wydaje się człowiekowi młodemu, że zjadł wszystkie rozumy i co tam starzy wiedzą, nie? Ale potem przychodzi refleksja. A u mnie bardzo przyszła ta refleksja właśnie po śmierci mamy, która była ze mną przez całe moje życie dotychczasowe, przez 60 lat wtedy. I zrozumiałem, że te słowa, które matka na co dzień kieruje do dzieci swoich, mimo czasem tego buntu, gdzieś tam pozostają te słowa. Nie znikają, nie. One jednak kształtują człowieka. No, czasami towarzystwo troszeczkę zmanieruje, czy ma jakiś tam wpływ na młodość, dorosłość potem, ale jednak takie proste, zwykłe słowa, jak szanuj każdego człowieka bez względu na to, czy to jest ktoś wykształcony, czy ma podstawowe, czy wyższe wykształcenie, nie kłam, nie kradnij, to są takie rzeczy jak credo dla każdego człowieka.
1: Dają taką inspirację co do tego, jak prowadzić swoje życie.
2: Tak. I właściwie to w dzisiejszym czasie bardzo dobrze było, żeby ludzie wracali do tych wartości, bo często jest tak, że młodzież jest troszkę zagubiona. Nie wie. Uciekają te wartości, brak autorytetów. I to jest lekki problem w tej chwili, tak uważam. Ale generalnie to chodziło mi o to, że te słowo mamy pozostały, choć mówię nie zawsze, nie od początku słuchane aż tak bardzo, bo co to mama mówi, nie? Ale jednak zostają, więc po wydaniu tamtej książki, po dokończeniu wspomnień mamy, pomyślałem, że dobrze by było napisać coś, pokazać właśnie w jaki sposób te słowa matki w domu pozostają w człowieku. No trwało to parę ładnych lat, przyznam, że już kiedyś sobie obiecywałam, że to zrobię, ale no jeszcze początkowo praca zawodowa, to troszkę tam przeszkadzało, potem takie niektóre myśli w głowie, że przecież człowiek nie wszystko w życiu zrobił elegancko, że czasem można by było się za coś powstydzić. To tak mnie troszeczkę blokowało, ale jakiś czas temu spotkałam moją ukochaną nauczycielkę ze szkoły podstawowej numer 2 w Siedlcach, panią Barbarę Pietruchowską, po 51 latach. Więc spotkanie było bardzo wzruszające i pomyślałam, że ta pani też miała na mnie wpływ, bo strasznie kochałam sport, a ona uczyła nas wtedy w WF-u. No i wtedy to był taki impuls, żeby siąść i jednak już dokończyć tą książkę. I chcę promować tą drugą książkę, właściwie trzecią. Druga powstała z opowiadań pisanych w prozaku. Ale jednak ona jest złączona tak jakby z tą pierwszą. Jest tak jakby cykl, że pierwsza książka o mamie, a teraz moje życie, ale tylko do pełnoletności. Proszę się nie bać, to nie będzie całe życie moje, bo pewnie może nie byłoby takie bardzo ciekawe. Jestem zwykłym, szarym, prostym człowiekiem. No ale coś tam chcę przekazać dla Siedlcan, bo bardzo dużo w moich opowiadaniach i tutaj także wspominam Siedlce te dawne, których już nie ma. Budynki, ludzi. Chcę zachować trochę tych rzeczy, żeby nie było tylko samej tej nowoczesności, nie? I tych jakichś aktualnych spraw.
1: Ocalić wspomnienia.
2: Ocalić wspomnienia, tak. Zwłaszcza o mamie, dzięki której, no, choć mówię, nie zawsze się z nią zgadzałam, ale dzięki niej jestem taka, jaka jest. Na pewno. To jest bez dwóch zdań. Matka jest najważniejsza w życiu.
1: Może przypomnijmy w ogóle fabułę tych wcześniejszych książek, bo też myślę, że warto, zwłaszcza, że dotyczyły tak historycznie też Siedlec.
2: Tak, mama opisała swoje życie w tej pierwszej książce, którą wydałam. Moja mama Krysia, życie słowem naznaczone, właśnie też słowo, prawda? Opisała swoje życie, które było związane właściwie tylko z Siedlcami, bo tutaj się urodziła, tutaj przez wiele lat mieszkała i tutaj zmarła. I też pisząc tą historię swojego życia, mama opisywała bardzo dużo miejsc i ludzi związanych z Siedlcami. Szalenie ciekawy jest okres, kiedy opisuje II wojnę światową, postawę Polaków, potem też po wyzwoleniu, to co się działo tutaj w Siedlcach. Bardzo ciekawe rzeczy. I ja mam taki tak jakby podobną smykałkę, w sensie właśnie, żeby ocalić od zapomnienia te dawne Siedlce. Też nie tylko to w opowiadaniach jest, też jako Stowarzyszenie Prozak Siedlce swego czasu wystąpiliśmy do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęcie postępowania i opieki nad ostatnimi trzema czy czterema, przepraszam, nie pamiętam, kamienicami sprzed wojny, które były tak zwanym małym getto. Duże getto w czasie wojny było dużo większe, bardzo duże, ale potem jak Niemcy je likwidowali, to był tak zwany trójkąt taki. Dzisiejsza ulica Księdza Jana Niedziałka, kawałek ulicy Osłonowicza i ulica 22 lipca, teraz jest 11 listopada. I z tego trójkąta zostało już tylko 3-4 kamienice, więc one są bardzo ważne, że tak powiem, dla miasta i dla społeczności nas, Siedlczan. Czasami zastanawiałam się, co te kamienice umiały mówić, co one by powiedziały. No pewnie bardzo dużo, bo czytałam swego czasu książkę wspomnienia jednej z Żydówek, które tam były, która oddała, to była Cypa, ale nie pamiętam nazwiska, swoje dziecko trzem Polkom, które w Siedlcach mieszkały, koleżankom ze średniej szkoły. No i ta dziewczynka się uratowała, przeżyła. Matka oczywiście nie, bo potem Niemcy zlikwidowali całkiem te getto. Ale i pokazuje inne jakieś tam uliczki, czy ludzi właśnie związanych z Siedlcami. Tutaj w tej drugiej tej części zatytułowana jest książka Matczyne Słowa, bo chodzi o to, że mama dużo mówiła, dużo pisała. Ma to wielkie znaczenie, to co mówię, podkreślam, matka mówi do dzieci swoich. I tu starałem się pokazać też wpływ mamy. Okazuje się, że nie tylko na mnie. Jest rozdział tutaj o dzieciach z Rzeszotkowa, to jest wieś koło Chołubli, i tam chodziły dzieci z Rzeszotkowej z Uziąb, Mama tam uczyła przez jakiś czas. I jak się okazuje, bo spotkałam panią, która była uczennicą mamy, że mama w fajny sposób też mówiła ważne słowa do dzieci szkolnych, nie tylko swoich rodzonych, ale i doszkolnych. Jest nawet tutaj w tej nowej książce zamieszczony Bal w lesie. To jest tak jakby bajka, przedstawienie noworoczne, napisane przez mamę, odgrywane przez dzieci szkolne. A mama też kładła bardzo duży nacisk na, nie mając majątku, bo nie miała go, więc próbowała nas zarazić kulturą, sztuką, filmem. A dzieci ze wsi, które na przykład nigdy nawet nie były w Siedlcach, potrafiła przywieźć 10 dzieci do nas, gdzie były dwa małe pokoiki i kuchnia. I te dzieci jak śledzie spały w nocy, raniutko jechały do Warszawy zobaczyć w ogóle stolicę kraju, nie? To było przeżycie niesamowite dla tych dzieciaków. I na przykład były w zoo, czy gdzieś tam zwiedzały. Potem znowu nocowały, więc to było... Ja się wtedy nie bardzo z tym godziłam, bo to warunki, jakie przyszły, no 10 dzieci, a jeszcze były dwa psy w domu. No ale po jakimś czasie dopiero zrozumiałam, że mama po prostu chciała i tym dzieciom otwierać świat, pokazywać im ten świat, nie tylko ten, gdzie się tam na co dzień mieszka. Także dzięki mamie ja zaczęłam pisać, co prawda nie wiersze, chociaż kiedyś tam troszkę popełniłam wiersze, ale niewielkiego lotu. A dzięki temu, że dokończyłam te wspomnienia za mamę, akurat w tym czasie dziennikarz jednej z siedleckich gazet powołał do życia klub literacki Prozak Siedlce. I dzięki Bartkowi, który prowadzi ten klub do dziś, więc już minęło 6 lat, no mając już słuszny wiek przecież, rozwijam swoje umiejętności, bo dostaję takie podstawowe informacje, jak pisać, jakieś techniki, jakieś chwyty literackie. No kiedyś w klubie Prozak spotykają się amatorzy tak naprawdę pisania, ale ludzie, którzy kochają to robić.
1: A warto też wspomnieć, że ludzie z różnych środowisk i w różnym wieku.
2: Tak, i z różnych miejscowości, bo mamy mieszkańców Siedlec, mamy mieszkańcę Mińsko-Mazowieckiego, mamy mieszkankę Łukowa i jest kilka osób z Kosowa Laskiego. Więc spotyka się młodzi, starsi, przeróżne zawody i ludzie, którzy no, czują potrzebę przelania swoich jakichś tam myśli na papier. Bardzo fajnie to wygląda. Z tego co wiem, to w promieniu może 100 km nie ma takiej drugiej grupy, bo często są grupy, ale poetów, a prozaików no już niekoniecznie. I to jest szalenie motywujące, takie, ta grupa, te spotkania, bo tak może by się na co dzień nie chciało tam do czegoś przysiąść. A jak mamy tak zwane zadane prace domowe na jakiś konkretny temat, no wtedy człowiek dostaje impuls, nie? Że aha, dobra, to napiszę to czy tamto i jakieś teksty się pokazują. Dzięki temu też udało się wydać no, niewielką książeczkę, ale jest. W grudniu nasz moderator prowadzący wymyślił, właściwie zainspirowany czyimś innym pomysłem, żeby pisać codziennie. No jak wiadomo, grudzień to nie jest sprzyjający do takich rzeczy, bo to święta, bo sprzątanie, bo gotowanie, bo takie różne rzeczy, prawda? Ale udało się pisać codziennie. No i z tego powstała książka Prozakowie Czas Miniony, w której też jest bardzo dużo odniesień do miasta, gdzie pokazuje ludzi, tak jak Żółta Buczyńska, bardzo znana w Siedlcach, zresztą honorowy obywatel miasta Siedlce swego czasu, jak zespół właśnie Pieśni i Tańce Podlasie, jak uliczki stare, jak Asłanowicza, dawne drewniane domy, jak Siedlecki Park, jak Jacek, który kiedyś w czasie wichury został zrzucony, figura Jacka z w budynku muzeum.
1: Tak, pamiętam to.
2: Także, no mówię, bardzo często chcę ocalić od zapomnienia nasze miasto i ludzi, bo niestety stare budynki są burzone bardzo często bez refleksji nawet takiej, że to jakiś budynek może być historyczny, że ma jakąś duszę ten stary dom.
1: Tak nawet nazwy ulic się zmieniają dosyć często z biegiem lat.
2: Też. Ludzie odchodzą. Przecież jest wielu pasjonatów historii. Niektórzy, znam kilku takich panów starszych, którzy zawodowo w ogóle nie byli związani z historią. A wystarczy wziąć takiego starszego pana jednego, iść na Siedlecki Cmentarz na przykład, gdzie potrafi pokazać kilkanaście grobów powstańców styczniowych czy innych jakichś zacnych obywateli miasta, o których tak na co dzień to się nie bardzo pamięta. Dlatego w swoich opowiadaniach, gdzie mogę, to wkładam, że tak powiem, jakieś akcenty siedleckie i ludzi, i budynki, miejsca, czy zdarzenia jakieś. No, chociaż ostatnio to tak też się ułoży, bo nasz Bartosz w tamtym roku znowu wymyślił w grudniowe te wyzwanie i pisaliśmy codziennie. No ja dzięki temu, że jestem już na szczęśliwej emeryturze, to mam ten czas, chociaż też nie codziennie się tu chcę siedzieć i pisać, ale jednak. I z tego materiału myślę, że powstanie kolejna publikacja może w następnym roku, no bo to jednak praca przy wydaniu książki, przy opracowaniu tego wszystkiego, to trwa bardzo długo niestety, o siedleckich kloszardach. Bo życie czasami jest kolorowe, w sensie, że jest różne. Nie zawsze człowiek stoi sztywno na tych swoich nogach. Ten krzyż, który się dostaje w domu, czasem się troszkę krzywi. I różnie bywa bardzo, mówię tak kolorowo, nie, ale to jest tak troszeczkę przyśmiewcze, że tak powiem. Ale najważniejsze jest to, żeby jednak, nawet jeśli się sięgnie dna, żeby stanąć na te nogi, wrócić na prostą. I w tej historii, którą opisałem w tamtym roku w grudniu, mówię, daj Boże, uda się to wydać, jest historia siedleckich kloszardów. Bezdomnych, którzy z biegiem okoliczności, a może i dzięki innym dobrym ludziom, którzy nie oceniają nas tylko po wyglądzie, złym załóżmy, czy brudnym, jak człowiek nieraz jest taki bezdomny, pomagają stanąć komuś na nogi, wrócić do dobrego życia.
1: A czy to jest historia, która powstała na faktach, czy jednak jest zmyślona?
2: Jest zmyślona, tylko tyle, że są pewne historie, tak jakby wtręty takie, że czasem się widzi takich ludzi, prawda, na mieście, że nie za miło pachnie, jak się koło niego przechodzi. Mężczyzna, złóżmy, nieogolony, wyciąga rękę po jakieś datki. Kiedyś mnie zaczepił taki pan, to po prostu powiedziałam, to ja pójdę panu, kupię to jedzenie. No i no dobrze, no to poszliśmy do sklepu, kupiłem mu tam chleb, jakieś paszty, takie rzeczy. A jak głodny, no dobra, nie? A jak dam pieniądze, to nie wiadomo, na co one pójdą. I to mnie też tak trochę zainspirowało, ale też mnie zainspirował temat, że przy jednej z siedleckich ulic widziałem taki stary dom i tam był pożar. A z tego, co wiem, to tam zginął człowiek. Ale tak przyszedł taki moment, że sobie myślę, no stary, fajny, drewniany dom, nie? Niedawno też przy mojej ulicy, gdzie mieszkam, został zniszczony taki piękny, drewniany dom. No nie Schwiedermeier z Otwocka, ale bardzo fajne, wyrzeźbione elementy miał. I też to było między innymi właśnie inspiracją, żeby coś o tym napisać, nie? Że te dawne rzeczy, te dawne budynki, no aż żal, jeśli niszczeją. I w tej chwili tutaj, na przykład koło mnie, został zniszczony całkiem ten dom. Stawiany jest budynek murowany, wiadomo jak dzisiaj się buduje. Nie wiem, co tam będzie, jakiś zakład usługowy czy coś, tak myślę, bo to raczej na jakieś tam biura czy na coś, nie wiem dokładnie, ale no już nie ma tego ładnego domu starego. I tu jest żal. I mówię, chciałam napisać o tych kloszardach i o starszych ludziach, biednych, bezdomnych, ale i o starych siedlcach. Bo oni tam sobie znajdują bezpański taki dom, opuszczony tak jakby niedaleko cmentarza, blisko w siedlcach. Także no, cały czas te wątki siedleckie się pojawiają w tych opowiadaniach.
0: SK Siedlce.
1: Tutaj warto też przypomnieć, że zarówno bardzo młode osoby, jak i te starsze mogą wciąż dołączać do klubu literackiego Prozak Siedlce, który jest cały czas otwarty na przyjmowanie nowych osób.
2: Jak wspominałem, klub literacki Prozak Siedlce powstał już parę ładnych lat temu i ja widzę w sobie wielką zmianę w formie pisania, w tym jak używam słów i języka. Dlatego bardzo zachęcam ludzi, którzy do tej pory pisali do szuflady. Bo są tacy, na pewno. Uważam, że trzeba wychodzić z tymi swoimi tekstami. No ja to zrobiłem po raz pierwszy, mając ponad 60 lat. Więc późno, ale jednak. I bardzo serdecznie zapraszam na spotkania klubu. Można nas odnaleźć na Facebooku. Spotkania są w tej chwili raz na dwa miesiące i naprawdę można się wiele nauczyć.
1: To może wróćmy do tej najnowszej książki. Może tak opowiedz jakiś fragment fabuły, żeby tak bardziej przybliżyć.
2: Ta pierwsza część to są wszystkie autentyczne historie z mojego życia. Jest pierwsze Boże Narodzenie, które troszeczkę pamiętam, ale nie do końca, bo byłam za mała. Jest Dom Dziecka, który już pamiętam, a dlatego Dom Dziecka, że mama nie złamała słowa honoru danego koleżance, przez co została oskarżona przez prokuratora z Siedlec i została wywieziona do Warszawy, do aresztu śledczego, a my, ja z siostrą, w jednym domu dziecka w Rycicach, a bracia w drugim domu dziecka byliśmy przez prawie miesiąc bez mamy. A potem to już takie moje, takie już życie bardziej... No, w szkole podstawowej złapano mnie na paleniu papierosów. W siódmej klasie. Dzięki takiej jakiejś małej dziewczynce, która mnie wydała, że palę. Szkoła podstawowa to też sport. Właśnie spotkanie z panią Barbarą Pietruchowską. Wtedy i po 50 paru latach. Kolorowe życie, w sensie, że czasem jest fajnie, czasem troszkę gorzej. Nigdy nie byłam ideałem i nie jestem. Ale suma summarum, ważne jest to, żeby zrozumieć, co się robi, nawet jakby jest błąd jakiś, żeby potem móc sobie spojrzeć rano w lustro, zobaczyć samego siebie. I wtedy się przypominają słowa mamy. A mówiłam, nie rób tak, czy zrób tak, no to wtedy w młodości człowiek się nie bardzo godził. Także tutaj w tych opowiadaniach jest no tak troszkę mojego tego życia, to tak mniej więcej do pełnoletności. No i nie staram się lukrować, tylko pisać prawdę. Po prostu w formie opowiadań. Myślę, że to jest ciekawsza forma. Taka inna, nie to jak zwykłe takie autobiografie jakieś ludzkie, nie? To jest tak troszeczkę inaczej napisane.
1: Jako osoba, która jest już doświadczonym autorem, bo wydałaś 3 różne publikacje, a także brałaś udział w wydaniu zbioru opowiadań w antologii, powiedz, jak w ogóle wygląda taki proces wydania własnej twórczości? Czy to jest bardzo skomplikowane? Na czym polega, jak przebiega?
2: No, jak się okazuje, jak przez wiele lat byłam zwykłym czytelnikiem książek, normalnie to człowiek nie ma zielonego pojęcia, jaka to jest praca. Dopiero jak przy wydawaniu tej pierwszej książki Wspomnień Mamy, ale i przy tych kolejnych, no to jest niesamowita rzecz. Powstanie tekstu to jest, ja wiem, może około 50% pracy. Potem trzeba to ułożyć, że tak powiem, w formie książki. Ktoś, kto się bardzo dobrze zna, jak to się robi, więc składa tą książkę. Oczywiście wcześniej bierze w ręce ten tekst redaktor czy korektor, bo mimo, że uczymy się języka polskiego w szkołach, to jednak nie zawsze ten na potocznie używany język jest właściwy i odpowiedni do wydruku tego języka. decyduje się w trakcie wydawania książki o prozaicznej rzeczy, jak na przykład margines. Z tej strony, z zewnątrz szersze, czy w środku, decyduje się o wstawianiu wkładek tak zwanych, czyli jakichś zdjęć. A wkładki się robi, że na jednej kartce nie jest jedno zdjęcie, choć często jest jedno, jak jest duże, prawda? Ale są nieraz montaże, więc to też jest ważne. Nasycenie koloru. Okładka to jest ból głowy, żeby tytuł książki, ja przy pierwszej tej wspomnieniach dokończonych mamy z dwoma koleżankami, które dzisiaj są moimi koleżankami, kiedyś to były nieznajome panie, ale pomagały mi. Rozmawiałyśmy na temat trzech pierwszych stron ponad 4 godziny. To się wydaje niesamowite, że to można aż tyle, ale jednak tak trwał ten proces, bo okładka musi być niestampowa, taka, żeby ona zainteresowała potencjalnego czytelnika.
1: Żeby ktoś kupił książkę po okładce.
2: Tak. Bo ludzie widzą oczami przecież, nie? I jeśli jest coś interesującego, tak samo czy jakieś ubranie, czy książka, to już nie ma znaczenia, ale oczy decydują, nie? Że ten wzrok się na czymś tam zawiesza. Tytuł jest bardzo ważny, bo też ten tytuł przyciąga, te pierwsze spojrzenie. No ale mówię, sama praca nad wydaniem książki to jest tak mozolny proces, bo redaktor, korektor, potem człowiek, który składa książkę, dochodzi człowiek, który tworzy te wkładki, zdjęcia na przykład. Robi się pierwszy próbny wydruk, sprawdza się to jeszcze, bo są,

0: W ciągu, jak coś powstaje, daje przyjaciółce i ona też spogląda na to i zawsze są jakieś uwagi. A to czemu to jest tak? A to czemu jest tak? A może tak by było lepiej? Więc nie to, że sam autor przechodzi przez ten proces, bardzo często trzeba wspomagać się, że tak powiem, u mnie akurat przyjaciółmi, nie? Że oni tam pomagają. Przy każdej z książek to było to samo. Bardzo często tutaj było chyba ze trzy tytuły tej książki. Stanęło na końcu matczyne słowa. Ale wcześniej były jakieś inne propozycje. No, a pomyśl, a może tak, a może tak. No, ale w końcu wygrał ten tytuł przy tej ostatniej książce, bo no, to jest nawiązanie, zresztą nawet okładka tej książki nawiązuje do wspomnień mamy. Bo tam na okładce były moja mama Krysia, życie słowem naznaczone, bo i słowo, które mówione i dużo pisała. I na okładce matczynych słów jest taka sama prawie kolorystyka nawiązująca do poprzedniej. Na dole są kontury miasta, czyli na przykład Jacek, katedra, czy Krzyż Papieski z Błoń Siedleckich. Ale zamiast rysunku ręcznego, który robiła moja bratanica, zamiast rysunku twarzy mojej mamy, jestem ja, ale w wieku takim, nie wiem, 10-2-3 latka może mam w kapeluszku. Jedna ze znajomych zadała mi pytanie, a czemu akurat takie zdjęcie? Powiedziałam, no, najważniejsze słowa, które człowiek chłonie od mamy, to są w wieku dziecięcym, młodzieńczym, nie? Najczęściej. Dodatkowo ja opisałam też tylko do swojej pełnoletności. Dalej nie ma całego, że tak powiem, życia. No i podkreślenie to jest do słów, że te, tak jak wcześniej mówiłam, że te słowa mamy zawsze zostają gdzieś tam w środku, w duszy, w dziecku. I też to, że ja też piszę, słowem się posługuję.
1: Więc na zakończenie rozmowy odsyłamy do twojej najnowszej książki Matczyne Słowa. Miejmy nadzieję, że nasi słuchacze zechcą się z nią zapoznać.
0: Tak.
1: A ja przypomnę, że gościem Radia SK Siedlce była Renata Chojecka, siedlecka pisarka.
2: SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, czas na magazyn siedleckiej Eski. Znany polski pisarz Stefan Żeromski w czasach młodości mieszkał na terenie obecnego powiatu siedleckiego. Przez całe życie był związany z różnymi miastami, a dziś usłyszycie więcej o jego związkach z naszym regionem i z Siedlcami, a także o jego związkach w sensie dosłownym, bo życie miłosne pisarza to świetny materiał na film. Więcej opowie nam o nim przewodniczka oddziału PTTK Podlasie w Siedlcach, Natalia Zyśk.
2: SK Siedlce.
3: Naszego słynnego polskiego pisarza Stefana Żeromskiego trochę kojarzymy ze szkolnej ławy i z lektur szkolnych, czy też jego powieści jak Syzyfowe prace, Przedwiośnie, czy też nowel, które pisał dosyć licznie. Warto też przypomnieć różne miejsca i różne szlaki, z którymi Stefan Żeromski jest związany. Otóż możemy go kojarzyć z różnymi miejscami na terenie całego naszego kraju, nie tylko kraju, bo oczywiście podróżował też za granicę, ale jeżeli chodzi o Polskę, no to możemy go kojarzyć z różnymi zakątkami, począwszy od Kielecczyzny, czyli Gór Świętokrzyskich, gdzie się urodził, gdzie się wychował, gdzie uczęszczał do gimnazjum w Kielcach, poprzez takie miejscowości, przez które później podróżował, w których mieszkał, jak chociażby Warszawa, nasza stolica. Tam również możemy ślady Stefana Żeromskiego odnaleźć, ale także na przykład Zakopane, w którym posiadał, jakby mieszkał i też przez pewien okres był prezydentem tak zwanej Rzeczpospolitej Zakopiańskiej tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Objął tą zaszczytną funkcję, żeby poprowadzić tamtejszą społeczność i żeby umocnić fakt, że Polska odzyskuje niepodległość, ale też na przykład z Nałęczowem, w którym posiadał swoją taką letnią chatę wybudowaną w stylu zakopiańskim. Dziś znajduje się tam też muzeum Stefana Żeromskiego, pochowany jest tam jego syn Adam, więc też szczególne miejsce, ale z kolei na drugim krańcu Polski, na Pomorzu, również mamy ślady Stefana Żeromskiego, bo chociażby w Gdyni Orłowie posiadał swój dom, tam przebywał, tam powstawały jego powieści, jak chociażby słynna powieść Wiatr od morza, która wstrząsnęła ówczesnym światem literackim,

0: bo jak się ukazała, to w Polsce była uznana za jego najbardziej taką spektakularną powieść i została odebrana bardzo, bardzo pozytywnie. Od razu stała się bestsellerem tak zwanym, jakbyśmy dzisiaj to określili. Natomiast na przykład w Niemczech, ponieważ posiadała takie wątki troszeczkę, które mogły być odbierane jako antyniemieckie, została uznana za powieść skandaliczną. Między innymi z tego powodu też się podejrzewa, że Stefan Żeromski nie otrzymał Nagrody Nobla w roku 1924, a otrzymał ją wtedy Władysław Reymont za powieść Chłopi. I tak jakby właśnie ta powieść, do której inspiracją był pobyt nad morzem, spowodował, że prawdopodobnie gdzieś Żeromski, który zawsze w swoich powieściach umieszczał wątki patriotyczne, wątki takie narodowościowe, związane z wolnością, z niepodległością, z uczuciem miłości do ojczyzny, to gdzieś właśnie umieszczenie tych wątków w tej powieści troszeczkę go to od tej Nagrody Nobla odciągnęło, a wiemy, że był nominowany aż 4 razy. I właśnie 4 raz w tym roku 1924 i nigdy jej nie otrzymał. Napisał naprawdę wiele wspaniałych powieści, do których można również sięgnąć, żeby sobie odświeżyć, jak on pisał. Ale ja również jako przewodnik zachęcam, żeby sięgnąć właśnie do tych szlaków turystycznych, czyli wszędzie, gdzie będziemy. Nawet w tych miejscowościach, które wymieniłam, warto gdzieś tych wątków Stefana Żeromskiego poszukać. Tym bardziej, że jednym z tych wątków w jego życiorysie są nasze Siedlce oraz najbliższa okolica. Dlatego, że w roku 1889, kiedy Stefan Żeromski był zaledwie 25-letnim młodym mężczyzną, oczywiście ukończył już gimnazjum, miał za sobą już pierwsze debiuty literackie, pisarskie w prasie, czy w Kielcach, czy w Warszawie. Były to drobne publikacje albo tłumaczenia różnych poezji. Natomiast były to jego takie pierwsze kroki literackie. Jako taki młody mężczyzna, troszeczkę jeszcze niepewny tego, w którą stronę rozwinie się jego kariera, w którym kierunku to dokładnie pójdzie. Wiedział, że chce tworzyć, wiedział, że chce być pisarzem, wiedział dokładnie też już, o czym chce pisać, bo chciał poświęcić swoją twórczość warstwie społecznej, którą uważał za najbardziej wpływową, jeżeli chodzi o odzyskanie przez Polskę niepodległości, bo ten rok, który wymieniłam, czyli druga połowa XIX wieku, cały czas jesteśmy pod zaborami. Nasze tereny akurat pod zaborem rosyjskim. Kielce, w których się wychowywał, również były pod zaborem rosyjskim. I on gdzieś, jako młody człowiek, jakby wychowując się, napatrzył się na to wszystko, na pewne zakazy, na pewne narzucane, oczekiwane przez ówczesną władzę zaborczą zachowania. On też jakby miał taką potrzebę, żeby występować przeciwko temu, występować przeciwko ówczesnemu zaborcy, bo też między innymi na przykład jego matka uczyła go czytać na bazie pana Tadeusza Adama Mickiewicza i on po prostu, ucząc się czytać właśnie z tej powieści, którą my dzisiaj też uważamy za jeden z najważniejszych utworów w historii polskiej literatury, on nabierał też takiego ducha patriotycznego. I bardzo, mimo że wzrastał już, urodził się w tym czasie, kiedy w zasadzie drugie czy trzecie pokolenie już urodziło się w tym okresie zaborów, on jednak i z domu, i z własnych obserwacji wyciągał takie bardzo silne wnioski, że trzeba to przerwać, trzeba coś z tym zrobić. I jednocześnie, nie mając zbyt wielu środków, żeby wpływać na zmianę sytuacji, w której żył, wybierał to, co mógł, to, co miał pod ręką, a miał swój talent pisarski, który już wtedy czuł, że go ma i pragnął o tym pisać. Stąd w wielu swoich późniejszych utworach i w tych pierwszych, którymi właśnie debiutował, umieszczał historię właśnie tej warstwy społecznej, jaką byli chłopi. Widział w tej grupie społecznej ogromną siłę do właśnie przezwyciężenia, do walki z zaborcą. I widział w tej grupie taką prawdziwą, szczerą chęć zmiany tej sytuacji życiowej, w której oni wszyscy się przecież znajdowali. Widział w tej grupie taką grupę, która najsilniej stawia opór w codziennych czynnościach, w codziennym swoim życiu. Stawia opór zaborcy, chociażby na przykład przez silne trwanie w wierze przy kościele katolickim czy przy kościele unickim tutaj na naszych terenach właśnie bardziej wschodnich, podlaskich. I kiedy miał tutaj przyjechać, właśnie w roku 1889, w tym widział swoją największą szansę jako młody, początkujący pisarz, że będzie mógł, przyjeżdżając tutaj na te tereny, obserwować, jak chłopi żyją, jak wygląda ich codzienność, jak, w jaki sposób oni faktycznie przeciwstawiają się zaborcy. I dlaczego on tutaj w ogóle przyjechał? No przecież nie przede wszystkim po to, żeby obserwować, czy jak żyje szlachta, czy jak żyją chłopi, bo głównym powodem była po prostu praca. Stefan Żeromski przyjechał tutaj na nasze tereny przede wszystkim z powodu pracy. Dlatego, że oprócz tego, że był początkującym pisarzem, który niewiele zarabiał i po prostu dokuczała mu tak zwana bieda, nie było go stać bardzo często na posiłki, nie było go stać na to, żeby kupić sobie obiady. Kiedy zbliżała się zima, bardzo często nie miał odpowiedniego okrycia wierzchniego i chodził w letnim palcie. Mieszkał w pokoju razem z kolegami, we dwóch, we trzech zajmowali jeden pokój z jednym łóżkiem, gdzie jedna osoba spała na łóżku, reszta na podłodze i się zmieniali na przykład. Więc naprawdę to był bardzo trudny okres w jego życiu, bo to jest już czas, kiedy nie żyje jego mama, nie żyje tata. I on w zasadzie nie odziedzicza po nich żadnego majątku, więc jest naprawdę bardzo biednym człowiekiem. I sytuacja życiowa, finansowa zmusza go do tego, żeby zamiast skupiać się na rozwijaniu talentu pisarskiego, musi szukać pracy, a szuka jej jako nauczyciel. Wtedy mówiło się, że jako tak zwany guwerner, czyli taki prywatny nauczyciel, uczący dzieci najczęściej w ziemiańskich dworach. Jeden z takich dworów znajdował się wtedy niedaleko Siedlec w Łysowie. W Łysowie na Podlasiu, jak określa to Stefan Żeromski, również w swoim dzienniku, w swoim pamiętniku, który w tym czasie, w tym okresie skrupulatnie zapisywał. I w tym Łysowie znajdował się dosyć duży majątek, majątek państwa Dobrzyńskich. Natomiast w tym majątku mieszkała, akurat w tym konkretnym dworze, mieszkała jedna z córek państwa Dobrzyńskich, pani Aniela Żążewska, która miała syna Adasia. Ona była akurat wdową po Adamie Żążewskim, też słynnym wówczas literacie, krytyku literatury i pisarzu. I poszukiwała nauczyciela dla swojego syna, ponieważ ten miał zdawać egzaminy do gimnazjum kieleckiego, czyli tego samego, które wcześniej, kilka lat wcześniej ukończył Stefan Żeromski, więc wydawał się odpowiednim kandydatem, a jeszcze dodatkowo był znany, jakby polecony Anieli Żążewskiej przez panią Lucynę Żółkowską, która z kolei była wychowanką pobliskiego do Łysowa dworu w Padkowie Pruskim. W Padkowie Pruskim właścicielem ówcześnie w tym okresie był brat pani Lucyny Żółkowskiej, pan Adolf Kopeć. I pani Lucyna, która mieszkała już wtedy w Kielcach, poznała Stefana Żeromskiego i wiedząc, jakim jest człowiekiem, wiedziała też, że szukał pracy, poleciła go właśnie swojej kuzynce do pracy w łysowskim dworze. Też tak naprawdę ten przyjazd Stefana Żeromskiego w roku 1889 stał pod dużym znakiem zapytania, dlatego że Stefan Żeromski był w tym okresie bardzo chory. Dziś nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo znamy jego dalszą część życia. Wiemy, że napisał wiele wspaniałych powieści, ale w tamtym konkretnym momencie, w roku 1889, Stefan Żeromski miał początki takiej choroby, którą dzisiaj byśmy wyleczyli z łatwością, ale w drugiej połowie XIX wieku zapalenie okostnej, czyli tak zwana potocznie choroba zwana próchnicą kości, przez niego samego zwana w jego dzienniku próchnicą kości, i to dodatkowo próchnicą kości jednej z jego dłoni, jeżeli dobrze się wczytamy w dziennik, to chyba chodziło o lewą dłoń. Ale nie wiem, czy nie upisał. Powiem szczerze, nie udało mi się tego nigdzie znaleźć, czy Stefan Żeromski mógł być leworęczny. Chyba nie. Chyba to nie była jego dłoń dominująca, ale musiał się oszczędzać, bo był to stan zapalny organizmu, który tak naprawdę postępował. I kiedy tylko pojawiły się pierwsze objawy bólu właśnie w lewej dłoni, no oczywiście zaczął szukać pomocy. Zgłosił się do lekarza i okazało się, że tą dłoń trzeba operować. Dzisiaj zapalenie okostnej byśmy prawdopodobnie wyleczyli antybiotykiem, który znamy już tak produkowany na szeroką skalę po II wojnie światowej. Natomiast wtedy był kompletnie nieznaną rzeczą i nie był stosowany w leczeniu żadnej z chorób. Wiele osób niestety umierało na choroby, na które my dzisiaj spokojnie możemy sobie znaleźć bardzo szybko ukojenie i wyleczenie, wyzdrowienie. Natomiast Stefan Żeromski niestety musiał być poddany operacji tak zwanego wyskrobania tych kości próchniczych. To był dla niego ogromny szok, kiedy on się o tym dowiedział. Co prawda chodziło tylko o dłoń, ale niestety wiedział, że z perspektywą tego, że ta choroba może się dalej rozszerzać i rozprzestrzeniać. I na pierwszą operację pojechał do Krakowa w czerwcu 1889 roku z polecenia kolegi i tak naprawdę ten pierwszy zabieg okazał się nieudany. Oczywiście sama podróż do tego Krakowa była dla niego wspaniałym wydarzeniem, dlatego że Kraków znajdował się w zaborze austriackim wówczas i podróż do Krakowa to było tak naprawdę przekroczenie ówczesnej granicy państwowej. Dzisiaj my tego już tak nie czujemy, nie widzimy tej różnicy, ale on wtedy musiał mieć specjalną przepustkę i zgodę na to, żeby przejechać do sąsiedniego zaboru, tak jakby, czyli do zupełnie innego państwa. I on jakby jadąc tam, też no, żył oczywiście tą chorobą, ale jak to Stefan Żeromski, człowiek, który chłonął cały świat dookoła siebie, bo był wspaniałym obserwatorem tego, co się dzieje, tego, jak się ludzie zachowują, on też jakby starał się chłonąć ten Kraków, do którego przyjechał po raz pierwszy i do którego przyjechał, no co prawda, na operację, ale też jako turysta. Był na Wawelu, był w kaplicy katedry wawelskiej, widział miejsca pochowania znanych bohaterów narodowych, jak chociażby Kościuszki, Piotra Skargi, więc widząc to wszystko, on jeszcze bardziej wpadł w te takie uczucia nostalgii patriotycznej. To mu bardzo dużo dało też pod względem duchowym ta podróż, bo i wtedy też odwiedził krakowskie sukienice, w których znajdowała się wystawa, galeria najwspanialszych dzieł malarskich polskich. I też miał tam okazję zobaczyć tego tak zwanego większego świata.
1: Myślę, że też porównał sobie, jak wygląda życie w innym zaborze, bo może jednak były różnice.
0: Tak, dokładnie. Dokonał sobie kilku takich różnych zapisków o tym zaborze austriackim, również odnośnie rozmów, które odbywał, czy chociażby z dorożkarzem, który go wiózł z dworca, który go podwoził, zapisał parę tych rozmów, które później też jakby z tego dziennika wykorzystywał w swoich dziełach, w swoich powieściach, więc ta podróż też mu bardzo, bardzo dużo dała. Natomiast wracając do tematu chorej dłoni, no to niestety ten zabieg, on się udał na tamten moment, natomiast dłoń się niestety nie zagoiła, nie udało się usunąć wszystkich ognisk tych próchniczych dłoni i niestety musiała być powtórzona. Powtórzona została we wrześniu tego samego roku w Warszawie i tak naprawdę polegała na tym, że trzeba było wyciąć całą kość śródręczną lewej dłoni. Też bardzo, bardzo poważny zabieg i no w zasadzie taki stawiający pod znakiem zapytania to, czy on będzie mógł w ogóle tej dłoni później używać. Ta rana się bardzo długo nie goiła niestety i w zasadzie w momencie, jak on przyjeżdża już tutaj na nasze tereny, po pobycie w Krakowie, po pobycie w Warszawie, już wie w listopadzie, że został przyjęty na posadę u Anieli Rzężewskiej we dworze w Łysowie. Już się szykuje w listopadzie właśnie do tego przyjazdu, te bóle ręki zaczynają się nasilać. Ale nie tylko to, bo niestety również wtedy zaczynają się jego pierwsze problemy ze wzrokiem. W październiku zaczynają go kłuć oczy, tak to opisuje, że jest to taki kłujący, pulsujący ból. I generalnie po kilku wizytach u różnych lekarzy okazuje się, że po prostu ma zapalenie oczu. I rozwija się też stan zapalny w oczach, ale też przede wszystkim rozwija się krótkowzroczność. I to, co zalecają mu lekarze, to przede wszystkim nie czytać, albo czytać mniej i nie pisać. Czyli coś, co dla młodego, początkującego pisarza jest po prostu druzgocące. On nie może czytać, nie może pisać, a całym sobą chce to robić. Zresztą tak naprawdę ze wszystkich dostępnych mu wówczas rozrywek, a nie było ich tak wiele, jak my dzisiaj mamy, chociażby pełny wachlarz, pełny dostęp różnego rodzaju rozrywek, no to czytanie było naprawdę jedną z jego głównych i rozrywek, ale też i pasji. Więc usłyszenie czegoś takiego od lekarza przez młodego człowieka to jest zadawanie sobie pytania o to, jaki jest sens mojego dalszego życia. I rzeczywiście, kiedy weźmiemy jego dziennik z tamtego okresu i zaczynamy czytać wpisy, to one są po prostu pełne depresyjnych wyznań na temat tego, że w zasadzie chyba czeka go już tylko śmierć. że chciałby mieć jeszcze tylko rok, przynajmniej jeden rok życia w spokoju, żeby mógł opisać to, co siedzi w jego duszy, żeby mógł opisać to, co chce przekazać światu. I my dzisiaj wiemy, że to się potem udaje, prawda? Natomiast on w tamtym konkretnym momencie, przyjeżdżając tutaj do pracy w Łysowie, jest człowiekiem po prostu pogrążonym w depresji. Jest człowiekiem chorym. Jest niestety człowiekiem, który nie widzi żadnej przyszłości, jeżeli chodzi o jego osobę. Ma jakąś tlącą się nadzieję, że może będzie lepiej. Natomiast te wpisy, które czytamy w dzienniku, raczej jednak przeważają te wpisy negatywne i takie pełne smutku, takie pełne też osamotnienia. Bo on się po prostu czuł samotny. W zasadzie na stacjach mieszkał z kolegami, miał jednego serdecznego przyjaciela, no ale tak naprawdę wyjeżdżając musiał go zostawić. I czuł się też po prostu bardzo samotny. Przyjeżdżając tutaj na Podlasie, do Łysowa, on też tutaj nikogo tak naprawdę nie znał, bo był człowiekiem z polecenia. Nie przyjeżdżał do kogoś znajomego. Przyjeżdżał do obcych ludzi, w obcy teren, do jakiegoś dworu położonego pośrodku pól i lasów na Podlasiu.
1: Ale jednak się tam odnalazł i chyba nawet się zakochał, z tego co słyszałam.
0: Tak, i to jest dalsza część historii, do której możemy bardzo szybko przeskoczyć i zaraz do niej przeskoczymy. Tylko dlaczego ja tak dużo mówię o tym, kim on był w momencie, kiedy tu przyjeżdżał, bo to pozwala nam zrozumieć to, co się stało później w jego życiu i dlaczego tak bardzo i Siedlce, i Łysów stają się ważne później i w jego twórczości, i dlaczego tak bardzo zostają w jego pamięci. On przyjeżdża tutaj zbolały, przyjeżdża dokładnie 2 grudnia 1889 roku, więc przyjeżdża też w takim dosyć nieciekawym okresie, takiej troszeczkę listopadowo-grudniowej ciemności i pomieszanej pogody, deszczu ze śniegiem, no, w niezbyt przyjemnej aurze. Też nie oszukujmy się, ale niestety jesienią i zimą krajobrazy nie są zbyt urodziwe. Więc przyjeżdża i pierwszy jego zapis z pobytu na Podlasiu, z pobytu już w Łysowie, z 3 grudnia, czyli z kolejnego dnia od przyjazdu, brzmi mniej więcej, zaczyna się takimi słowami, że wczoraj przyjechałem tutaj na Podlasie, przyjechałem po to, żeby umrzeć wśród nieznanych mi osób, których kochałem od dawna. Pisze też coś takiego i to jest ta iskierka nadziei, że przyjechałem, aby odpocząć po burzach. Więc jest to ta iskierka nadziei, że może tu odpocznie, może dozna tu jakiegoś wytchnienia, ale z drugiej strony pisze, że żeby umrzeć wśród nieznanych mi ludzi, których kochałem od dawna. Tymi kochanymi od dawna ludźmi są właśnie ci, o których wspomniałam wcześniej, czyli właśnie chłopi, bo on ich po prostu kocha, on ich podziwia. Jako tą warstwę społeczną, która jest najodważniejsza w jego oczach, on ich podziwia i jest to pewnego rodzaju miłość do tej grupy społecznej, którą on pragnie obserwować, pragnie opisywać, pragnie podkreślić ich ważność, bo zazwyczaj za tą najważniejszą warstwę społeczną uważa się szlachtę i w tamtym okresie również, bo to są osoby decyzyjne, mające wpływ na wiele rzeczy. Jednak on nie upatruje w szlachcie tego odzyskania niepodległości, tylko właśnie w chłopach.
1: Ale to jest ciekawe, bo w sumie on był pozytywistycznym pisarzem, a to jest takie młodopolskie bardziej.
0: Tak, dokładnie. Troszeczkę może takie pomieszanie, ale trochę chyba on żyje na przełomie tej epoki. On się też wychowuje na pozytywistach. On tak jakby też może trochę konkuruje z pozytywistami, tak jak Bolesław Prus na przykład, który żyje w podobnym okresie, może jest trochę starszy od niego, ma z nim kontakt, znają się już później, w późniejszym okresie życia. Więc może jest to też jakaś forma konkurencji, natomiast jak się czyta dzienniki Żeromskiego, to raczej wygląda na to, że on widzi rzeczywiście, to jest jego szczera, głęboka wiara właśnie w tą warstwę społeczną, jaką są chłopi, jako taki jego pomysł na to, żeby tchnąć w ludzi ducha walki, żeby tchnąć w ludzi nadzieję. Zobaczcie, są ludzie, którzy może z pozoru nie mają nic, bo nie mają majątku i są zniewoleni pod różnymi względami, i materialnymi, i ekonomicznymi, i narodowościowymi, a jednak potrafią żyć wolnie i potrafią jasno i wyraźnie powiedzieć: tego nie zrobię, tu nie pójdę, że się nie sprzedam, tak? Chociażby. I on to bardzo też ciekawie w swoim dzienniku opisuje i wykorzystuje w późniejszych swoich utworach. I w takim oto klimacie on tutaj do nas przyjeżdża. I teraz dlaczego mówię, że to wszystko jest takie szczególne, Dlatego, że kiedy czytamy sobie dzienniki i lektura pierwszych stron chociażby z jego pobytu, raczej dostarcza nam takich informacji, że może trochę czuł się tu przejazdem, że może właśnie nie wiedział, jak on się tutaj poukłada. Natomiast później to jest to, co ty wspomniałaś, że wszystko zaczyna się zmieniać, bo zaczyna poznawać tych ludzi, do których przyjechał, zaczyna poznawać okolice, w której mieszka i zaczyna powoli się w tej okolicy zakochiwać, po prostu. Zaczyna zakochiwać się w krajobrazach, bo zima kiedyś ustępuje, prawda? Przychodzi piękna, wspaniała wiosna. Razem z wiosną przychodzą cieplejsze uczucia, które zaczyna żywić najpierw do swojej chlebodawczyni, że tak powiem, czyli do Anieli Żążewskiej. On po prostu na początku spędza z nią wszystkie popołudniowe, długie wieczory. Ona pięknie gra na fortepianie, on słucha jej koncertów. Ona jest też żoną pisarza, którego on podziwiał. Oczywiście byłą żoną, bo jest w tym okresie już wdową. Pięknie się wysławia, zwiedziła mnóstwo krajów, była we wspaniałych miejscach, mają wiele tematów do rozmowy. On jest nią też w pewnym sensie zauroczony, mimo że ona jest od niego sporo starsza. Natomiast ponieważ spędzają ze sobą dużo czasu, ona też daje mu dużo uwagi, ale też i zaczyna się nim opiekować, bo kiedy dowiaduje się, że on jest chory, właśnie ma między innymi chorą dłoń i uwaga, w czasie pobytu w Łysowie pod koniec grudnia, dokładnie 22 grudnia 1889 roku, on musi wrócić do Warszawy na trzecią operację ręki. Więc on z tego Łysowa wraca do Warszawy, znowu jest operowany i żeby móc zdążyć wrócić na Wigilię, bo wyjeżdża 22 i żeby móc zdążyć wrócić 24 z powrotem tutaj, żeby spędzić święta już jakby w miejscu, w którym zamieszkuje i w którym no, znajdują się w danym momencie najbliższe dla niego osoby, to musi to zrobić szybko, więc poddaje się tej operacji bez znieczulenia. Ma tą dłoń ponownie otwieraną i czyszczoną, po prostu na żywca, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli.
1: To nawet trudno sobie teraz wyobrazić w tych czasach.
0: Tak, trudno sobie wyobrazić w ogóle taką odwagę do podjęcia takiej decyzji, więc zobaczmy, jak zmienia się jego postawa w przeciągu zaledwie miesiąca, nawet mniej, 3 tygodni. Jakiego bardzo przekonuje to ciepło, które on dostaje we dworze w Łysowie. On zostaje tam po prostu bardzo dobrze przyjęty. To, co jeszcze dostaje we dworze w Łysowie, to własny pokój. On prawdopodobnie pierwszy raz od bardzo dawna ma swój własny pokój, własne łóżko, bibliotekę, ma dostęp do książek, ma dostęp do czasopism, magazynów ówcześnie zbieranych przez byłego męża Anieli Żążewskiej. On w tej bibliotece czuje się jak ryba w wodzie, ma tam swoje ukochane książki i też wiele książek patriotycznych, chociażby dotyczących powstania listopadowego, które zbierał i kolekcjonował mąż Anieli Żążewskiej, Adam Żążewski. I on po prostu no, trafia w najwspanialsze dla niego w tym momencie możliwe miejsce, bo trafia do takiego azylu trochę. Trafia też do miejsca, gdzie zaczyna jeść regularne posiłki. Ja wiem, że to może brzmi śmiesznie, bo Stefan Żeromski to przecież jest wielki pisarz, ale on w tamtym okresie nie był wielkim pisarzem. I naprawdę to, co dostaje w tym dworze w Łysowie, to dostaje normalność. Taką, jaką byśmy my dzisiaj nazwali normalnością. Kończą się pewne jego problemy i zaczynają się te lepsze dni w jego życiu. Z wiosną przychodzi kolejne uczucie do pani Natalii Foyt. Różnie się to nazwisko zapisuje przez F-A-T-T-Y-T-T, ale ponieważ pochodzi gdzieś tam prawdopodobnie z języka węgierskiego, nie czytamy go Fight, tylko Foyt. Ale fight, myślę, też byłoby jak najbardziej poprawnie, bo myślę, że wiedzielibyśmy, o co chodzi. Ta pani zamieszkuje sąsiedni dwór, dwór w Padkowie Ruskim, który leży między Łysowem a Padkowem Pruskim, z którego został Stefan polecony. Więc te trzy dwory są dosyć blisko od siebie, mniej więcej w odległości powiedzmy około 5 kilometrów. Dzisiaj może troszkę mniej, 3 do 5. Ale to są takie główne dwory ziemiańskie, które tworzą ówczesny krajobraz tamtej okolicy. I w tym drugim dworze ta pani Natalia Foyt to nie jest tak naprawdę obca osoba. To jest tak naprawdę siostra Anieli Żążewskiej, która ma zupełnie inne usposobienie niż Aniela Żążewska. Nie jest taką światową kobietą jak Aniela Żążewska, ale jest spokojną, delikatną domatorką, w której Stefan Żeromski zaczyna dostrzegać również pewien rodzaj ciepła, również pewien rodzaj takiej bliskości zaczyna z nią czuć po kilku rozmowach, po kilku spacerach. No i zaczyna przekierowywać w zasadzie z Anieli Żążewskiej, zaczyna przekierowywać swoje uczucia na panią Natalię. Ale na przeszkodzie, jakby szczęśliwemu zakończeniu, stoi fakt, że pani Natalia jest mężatką. Jest ówcześnie żoną lekarza Michała Wojta, który jest w zasadzie właścicielem całego majątku i posiada dwie córeczki. Więc w tym okresie kierowanie uczuć na mężatkę to już jest pewien skandal, prawda? Natomiast pani Natalia nie pozostaje obojętną wobec Stefana. Ona też zaczyna wobec niego kierować takie cieplejsze uczucia. Częściej z nim rozmawia, częściej chadzają na spacery. I to w zasadzie tak trwa aż do lipca, sierpnia kolejnego roku 1890 już, gdzie ta ich znajomość staje się coraz bliższa. Oczywiście jak ktoś przeczytał dzienniki albo będzie je czytał, to dowie się dużo więcej pikantnych szczegółów na temat rozwoju tej relacji i też pewnego rodzaju romansu. Natomiast mi się wydaje, że w tamtym okresie, biorąc to wszystko pod uwagę, co powiedzieliśmy sobie o Stefanie Żeromskim, może w takim trochę przydługim wstępie, to nas ukierunkowuje też na to, czemu on tak bardzo lgnął. Najpierw do Anieli Żążewskiej, z którą czuł taką bliskość, czuł się zaopiekowany dzięki niej, a później z Natalią Wojt, z którą po prostu z kolei czuł możliwość nawiązania już takiej relacji na zasadzie bardziej bratniej duszy, takiej osoby bardziej dla niego. Oczywiście i w jednym i w drugim przypadku niezbyt trafnie ulokował swoje uczucia i tak naprawdę nie nam to oceniać, tak mi się wydaje, z perspektywy czasu. Natomiast wiemy, że obecność tych dwóch pań i później jeszcze trzeciej pani, bo jeszcze powinniśmy wspomnieć o Stanisławie Levinson. To była nauczycielka córek pani Natalii, z którą troszeczkę flirtował, ale jak się wczytamy w dzienniki, to nie wiem, czy tak naprawdę powinniśmy ją wymieniać. Dlatego, że z nią to była bardziej taka gra, która miała polegać na tym, że on flirtuje z panią Stanisławą po to, żeby odciągnąć uwagę innych, zwłaszcza plotkarzy, od jego relacji z panią Natalią. Więc on rzeczywiście z tą panią Stanisławą spacerową, trzymali się pod rękę i przy stole z nią flirtował i sobie rozkosznie gawędzili, ale chyba to bardziej było takie troszeczkę na pokaz, żeby odciągnąć uwagę ludzi od tego, co on tak naprawdę czuje do pani Natalii. Więc świetny materiał na naprawdę dobry film, bardziej chyba nawet na serial, bo sami państwo słyszycie, że można byłoby to zrobić w wielu, wielu ciekawych odcinkach. Nie wdaje się w szczegóły tych relacji, one zajmują sporo miejsca w dzienniku Stefana Żeromskiego, ale jeżeli chcemy popodróżować śladami Stefana Żeromskiego na Podlasiu przez Siedlce do Łysowa, to tak naprawdę musimy sięgnąć po te dzienniki.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
3: Magda Szewczuk, dzisiaj w studiu Radia SK Siedlce, Magdalena Bernat, Protażuk, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I dzisiaj będziemy trochę więcej opowiadali państwu o działalności pani Magdaleny, bo jest i autorką książek, i oprowadza, zdradza tajemnice Mińska Mazowieckiego, nagrywa rolki, które możecie w mediach społecznościowych oglądać i poznawać historię Mińska Mazowieckiego. Poza tym jest również pedagogiem i mogłabym tu jeszcze kilka ciekawych zajęć pani Magdaleny państwu wymienić, ale myślę, że to w trakcie naszej rozmowy wypłynie. To może pani Magdaleno, zacznijmy od tych rolek dość popularnych. Nagrywa pani rolki, które opowiadają o różnych ciekawych historiach z Mińska Mazowieckiego, o postaciach związanych z tym miastem. Jak to się zaczęło?
4: No, zaczęło się oczywiście tak jak i z książkami. Gdzieś to wypłynęło z pasji do historii, z miłości do przyrody, do ludzi, którzy w Mińsku są i którzy byli w przeszłości. Postanowiłam, że zacznę, no, jakby znak czasu jest taki, żeby gdzieś tam się przebić ze swoimi historiami, trzeba w tych mediach społecznościowych się pokazać. I tak na próbę, dosłownie na próbę nakręciłam pierwszy filmik, króciutki filmik o Pelagii Ubieńskiej. Pelagia Ubieńska to była taka hrabina, która mieszkała w Mińsku Mazowieckim, w przepięknej willi, którą można zwiedzać, która teraz stanowi Muzeum Ziemi Mińskiej. i która była inicjatorką takiej idei w Mińsku Miasta Ogrodu. Chciała stworzyć, zmienić Mińsk w takie miasto, ogród pełne kwiatów, zieleni, przestrzeni, też takiej przyjaznej przestrzeni do życia. Częściowo się to udało, bo mamy taką dzielnicę Nowe Miasto, gdzie faktycznie te ulice są dość przestrzenne, każdy dom ma swój ogródek. No, ona chciała tą ideę rozprowadzić na całe miasto, ale właśnie nagrałam na próbę taką rolkę o niej. No i co się okazało, że rolka miała bardzo, bardzo dużą oglądalność, bardzo zainteresowała mińszczan. Wiele komentarzy się pojawiło na ten temat, samej idei, czy też tej osoby hrabiny, bo nie wszyscy znają te historie. No to oczywiście zmotywowało mnie do gdzieś tam pokazania kolejnych rzeczy, kolejnych historii. Przede wszystkim pokazuję ludzi, bo uważam, że miasto tworzą ludzie, ich wspomnienia, ich marzenia, ich dążenia. I myślę, że to też nas, ludzi, najbardziej ciekawi, prawda? To te historie ludzkie, obyczajowe. Oczywiście też przemycam tam sporo historii, ale pokazuję też różne takie wątki obyczajowe, które myślę też bardzo widzów interesują.
3: No ja Państwu zdradzę, że tych rolek jest już całkiem sporo. Ja właśnie, można powiedzieć, że na Panią Magdalenę trafiłam również przez taką rolkę. Gdzieś ktoś z moich tam dalszych znajomych skomentował chyba rolkę, właśnie napisał, że to jest wow, piękna historia. Zaczęłam oglądać jedną, drugą, trzecią i piątą. Ojej, jakie piękne historie, jak Pani pięknie o tym Mińsku Mazowieckim, o ludziach związanych z Mińskim Mazowieckim ogląda. No i pozwoliłam sobie zaprosić Panią właśnie do studia Radia SK Siedlce, żeby trochę o tej Pani działalności również nasi słuchacze mogli posłuchać. Skąd Pani bierze informacje i pomysły do tych swoich rolek, bo jest ich coraz więcej. No i myślę, że będą pojawiały się również kolejne, bo tak jak na Panią patrzę, Pani ma w sobie tyle pasji, tyle energii, że nie wierzę, że tych rolek nie będzie więcej.
4: Mam taką nadzieję, że wystarczy sił i pasji, żeby to kontynuować. Skąd to się bierze? No oczywiście, tak jak powiedziałam, z tej pasji do historii, ale też z takiej, myślę, misji, potrzeby przekazywania wiedzy dalej, tak? Ja jestem nauczycielem i prowadzę przeróżne też i warsztaty, i spotkania autorskie, pracuję z dziećmi, pracuję z uchodźcami i mam gdzieś w sobie taką misję, taką potrzebę przekazywania tej swojej wiedzy, tego, co już wiem, a tego jeszcze oczywiście, czego mogę się nauczyć, jest trzy razy tyle, ale i staram się to też przekazywać w taki sposób, jakby jestem zwolenniczką takiej edukacji przez doświadczenie, tak, bo uważam, że kiedy dziecko czegoś, nie wiem, dotknie, coś odkryje, to zapamięta to na dłużej. Więc niekoniecznie właśnie uczymy się gdzieś tam w szkolnych ławach, tylko wychodzimy ze szkoły, idziemy na spacer i to jest spacer też zagadkowy, nie tylko sobie chodzimy i zwiedzamy, ale dzieci muszą czegoś poszukać, odnaleźć. Teraz podróżujemy śladami legend mojej najnowszej książki, A Rynek i Miasto Tajemnic, więc dzieciaki poszukują trzech zaginionych kluczy do zapomnianego miasta Sendomierze, bo mieliśmy w Mińsku też drugie miasto sąsiednie, które się nazywało Sendomierz, niewiele osób o tym pamięta legenda właśnie mówi, że bramy miasta można było otworzyć za pomocą trzech kluczy, no i dzieci poszukują tych trzech kluczy, więc to jest wspaniała zabawa, ale myślę, że nie tylko zabawa, bo jednak i edukacja i w tych główkach dziecięcych zostaje coś. Na pewno zostają dobre wspomnienia, doświadczenie, ale i trochę wiedzy na temat ich miasta.
3: No myślę, że na pewno, bo dzieci i młodzież no kochają uczyć się właśnie w taki, no można być praktyczny sposób, ale też właśnie mając możliwość zadawania pytań, szukania odpowiedzi na część tych pytań i myślę, że taka wycieczka po mieście z szukaniem kluczy to dla nich no, niezapomniana przygoda, nawet dla tych młodszych dzieciaków. Myślę, że dla starszych zresztą też, bo mówię, to jest taki rodzaj gry, który na pewno wciąga. Ja chciałam jeszcze zapytać właśnie, jak młodzież reaguje na te ciekawostki o Mińsku Mazowieckim, bo pani często spotyka się właśnie z dziećmi, z młodzieżą w czasie takich wycieczek. Co ich najbardziej dziwi albo co ich najbardziej ciekawi? O co najczęściej pytają?
4: To znaczy, muszę nieskromnie powiedzieć, że ciekawi ich absolutnie wszystko. Wszystko, o czym mówię, bo staram się to robić bardzo właśnie interesujący, atrakcyjny dla nich sposób. Nie tylko opowiadając, ale właśnie i pokazując, doświadczając z nimi różnych rzeczy. Byłam bardzo zaskoczona, bo też zawsze się zastanawiam, jaka jest ta górna granica wieku, kiedy faktycznie te dzieci się interesują i są w stanie wejść w taką konwencję tej gry terenowej, zabawy. Kiedy Mińsk mi się śni, ta moja pierwsza książka, została wpisana na listę lektur uzupełniających w Mińsku Mazowieckim, co było dla mnie takim honorem, zaszczytem wielkim. Ale uwaga, na klasach szóstych. A są to wiersze dla dzieci, tak? No i tutaj właśnie się zastanawiałam, czy aby na pewno jest to właściwy wiek do czytania tych wierszy i też podróżowania śladami bohaterów tej książki. No i oczywiście w praktyce to sprawdziłam, bo podróżowałam z tymi klasami, wszystkimi klasami szóstymi i wielkie było moje zdziwienie, jak te szóste klasy, te dzieciaki z szóstych klas szukały. Po prostu zabijały się o to, kto pierwszy coś znajdzie albo coś rozwiąże. Więc tak naprawdę sobie myślę, że chyba nie ma górnej granicy wieku na te opowieści i na te historie. One są dobre zarówno dla młodszych dzieci, oczywiście wtedy z jakąś pomocą, z wyjaśnieniem osób starszych, jak i dla tych starszych, dla młodzieży. Ale myślę, że też są to fajne, ciekawe książki do czytania rodzinnego.
3: Jak najbardziej. Lekturę książki A Rynek i Miasto Tajemnic, Legendy i Gawędy z Mińska Mazowieckiego polecamy absolutnie całym rodzinom, bo to nie tylko piękne historie, piękne legendy z Mińska Mazowieckiego, ale również piękne ilustracje.
4: Tak, to prawda. Autorką jest Karolina Sobolewska, która przepięknie ożywiła postaci legendarne właśnie na łamach tej książki.
3: I tutaj z tej książki dowiecie się Państwo, kim był Arynek i historię najstarszej sosny w Polsce, czyli Przebory?
4: Przebory.
3: Tak, Państwo poznacie i mnóstwo innych ciekawych informacji można tam znaleźć. Ja trochę podpytywałam już Panią, co inspiruje do pisania tych książek i w jaki sposób Pani zbierała materiały, ale myślę, że warto tutaj powiedzieć, że te książki to nie jest tylko taka lektura dla dzieci, że one są oparte rzeczywiście tutaj na dobrych źródłach, że tutaj mnóstwo Pani też pracy poświęciła na to, żeby te legendy faktycznie znaleźć, tak, w różnego rodzaju źródłach i tutaj możemy być pewni, tak, że faktycznie są to legendy tutaj z tego terenu.
4: Tak, oczywiście korzystałam z wielu źródeł i długie godziny w Bibliotece Regionalnej spędziłam. Nawet w Bibliotece Narodowej gdzieś tam wyszukiwałam różnych ciekawostek. Wielką pomoc oczywiście otrzymałam od pana dyrektora Leszka Celeja, dyrektora Muzeum Ziemi Miejskiej, który od lat, w zasadzie od pierwszej mojej książki mnie wspiera, jest takim moim mecenasem i też podsuwał mi różne opowieści, historie, że może warto by było o tym napisać, a może o tym również. I ja to pięknie fabularyzowałam oczywiście, dodawałam troszkę tej magii i różnych magicznych zbiegów okoliczności, żeby dzieciaki zainteresować. W dużej mierze też korzystałam z klecht i opowiadań srebrem pisanych Chrościelewskiego, to też taki już nieżyjący pisarz z Mińska Mazowieckiego. Z tym, że no właśnie, te jego podania już troszeczkę może się nie tyle zdezaktualizowały, co po prostu są napisane językiem nieprzystępnym dla współczesnego czytelnika. Dlatego też moim zadaniem było wziąć z nich to, co najciekawsze i przedstawić w taki sposób, by współczesne dziecko czy właśnie rodzic mógł wynieść, czytając taką legendę, jak najwięcej.
3: I zapewniam Państwa, że zaglądając do książki, na pewno tak będzie. Ale to nie jest jedyna Pani książka. Tych książek jest już kilka. Pisze Pani zarówno prozą, ale jest też Pani poetką. I tutaj taka właśnie ciekawostka, bo niewiele jest osób tak naprawdę, które i dobrze czują się pisząc wierszem i prozą. Więc jak to się udało pogodzić?
4: W tej książce Rynek i Miasto Tajemnic faktycznie to jest moja pierwsza książka napisana prozą, ale przemycam też tam oczywiście odrobinę poezji, bo chyba w poezji czuję się najpewniej i najmocniej, więc jakieś morały, jakieś dialogi też staram się właśnie pisać wierszem czy nawet wierszem rymowanym. Mogę też przeczytać fragmencik, jeśli pani pozwoli. Też taki fragment, który czytam zawsze dzieciom, też taki morał i takie przesłanie, gdy kończymy czy spacer, czy spotkanie autorskie z dziećmi, to właśnie on pochodzi z legendy o Karolu, który odkopał marzenie. Bo też w swojej książce pisze nie tylko o legendach, ale też pisze o marzeniach, o przyjaźni, o miłości, o dobrych uczynkach, więc staram się też, żeby to miało taki wydźwięk edukacyjny jak najbardziej. I zawsze dzieciaki zostawiam właśnie z takim przesłaniem, które jest wierszowane z tej legendy. Miasto rośnie dzięki ludziom, którzy śmiało patrzą w przód, co się nie poddają trudom, wierzą w pracę, a nie w cud. Możesz być taki jak oni i w przyszłości sięgnąć gwiazd. Dobre chęci, zapał, wiedza drzemią wielkie siły w was. Nie ma rzeczy niemożliwych. Droga, most, budowa szyn. Dla chcącego nic trudnego, by marzenia przekuć w czyn. Tak, legenda jest o tym, jak to w Mińsku Mazowieckim pojawił się pierwsza maszyna parowa, pierwsza lokomotywa, pierwszy pociąg wjeżdża do Mińska dzięki rodzinie Jezierskich, którzy zbudowali tory, którzy też utwardzili Trakt Brzeski, czyli naszą główną dzisiaj ulicę miasta warszawską, którzy przebudowali pałac, przebudowali park, więc to, jak miasto w dużej mierze wygląda obecnie, zawdzięczamy właśnie tej rodzinie Jezierskich i to jest legenda im poświęcona, tak? Ale jednocześnie, tak jak tutaj zacytowałam, jest to legenda o spełnianiu marzeń i o tym, że one się same nie spełniają.
3: Że trzeba pracować na to.
4: Tak, że potrzebne są chęci, że potrzebny jest zapał, wiedza i nieraz też ciężka praca.
3: I to jest piękne przesłanie, myślę, że dla młodszych i starszych.
4: Powiem jeszcze tak, przepraszam, o tych książkach, bo pani pytała dygresję zrobiłam dość długą. Tak, faktycznie Arynek to jest najnowsza książka, natomiast pierwszą moją książką jest Nic mi się śni. I to też była nasza lokalna książka, która powstała z okazji 600-lecia powstania naszego miasta. Więc już ma 5 lat, ale nadal jest bardzo dużo zapytań o nią i też interesuje naszych mieszkańców i okolicznych mieszkańców, więc bardzo mnie to cieszy. Nawet musieliśmy zrobić dodruk tej książki, bo zabrakło.
3: Było więcej. I to bardzo dobra wiadomość.
4: Tak, to było bardzo, bardzo miłe i takie budujące dla autora, prawda? Jeśli jest poczytny i faktycznie budzi jego dzieło ciekawość. Wydałam też książkę Stworzaki poznają zwierzaki. To jest z kolei wydawnictwo Muza i to są również wiersze dla dzieci. I tutaj już o przyrodzie. To są ciekawostki różne przyrodnicze. Też piękna książka, z którą też jeżdżę po całej Polsce ze spotkaniami autorskimi. Wątek przyrodniczy, dlatego że moją pasją również jest przyroda i bardzo też się interesuję przyrodą, więc też te wiedzę, którą mam na temat przyrody, staram się przekazać najmłodszym. Jest też taka malutka książeczka Miś i Ryś, Poznaj z nami i z wodnymi zwierzętami. O świecie podwodnym, to jest dla maluchów, do nauki liczenia, świetna rymowanka, która pozwala w bardzo szybki sposób nauczyć dziecko liczyć od 1 do 10, więc to dla najmłodszych. No i też takie moje najpiękniejsze dla mnie i najbardziej może cenne dzieło Czaroprzestrzeń. To jest z kolei tomik wierszy dla dorosłych. Przepiękne wiersze o miłości, o samotności, o przyjaźni, pełne uczuć, pełne refleksji, zarówno wiersze białe, jak i wiersze rymowane, więc też zapraszam Państwa, dostępne są we wszystkich księgarniach te książki, więc też Czaroprzestrzeń to właśnie taki tomik poezji. Mam nadzieję też, że też nie ostatni dla czytelników dorosłych.
3: To też polecamy. Ja się zastanawiam, jak pani na to wszystko znajduje czas, bo tu tak, oprowadzanie po mieście, praca pedagoga, jest pani też mamą i to też mnóstwo czasu zajmuje, tak? Zajęcie się własnymi dziećmi i tak się zastanawiam, czy pani w ogóle śpi, bo jeszcze po drodze są książki, jeszcze po drodze są rolki.
4: Tak, śpię, ale muszę być osobą dobrze zorganizowaną. Może nie zawsze jestem, ale staram się być, bo wiem, że jeśli mam dobry plan na dzień, to jestem w stanie naprawdę dużo zrobić, więc to jest pierwsza rzecz. I druga, pewnie ważniejsza, to są ludzie, których mam wokół. Wspaniali ludzie, którzy pomagają mi w wielu, wielu różnych aspektach. To są moi przyjaciele, to jest mój mąż, który też mi daje tę przestrzeń na realizację własnych marzeń. To są właśnie pasjonaci, historycy, którzy też opowiadają mi o Mińsku, tak? Bo też właśnie po tych rolkach odezwało się do mnie sporo osób, które same chciały mi jakby przekazywać to, co wiedzą na temat Mińska, że widzą, że robię to w fajny, atrakcyjny sposób, więc one też chcą mi to przekazać, więc dla mnie to jest ogromne ułatwienie, że nie muszę gdzieś tam też szperać i siedzieć w bibliotece, tylko mogę od żywego człowieka usłyszeć jakąś fantastyczną historię. Oczywiście ją później muszę troszeczkę zweryfikować, bo jak to z legendami, prawda? Każdy gdzieś tam sobie je ubarwia. Ale no to są niesamowici ludzie i niesamowite rozmowy z takimi pasjonatami czy historii, czy przyrody, znawcami różnych dziedzin. Pisząc tę legendę, oczywiście też długie, długie godziny rozmów odbyłam z takimi ludźmi, którzy zechcieli się podzielić swoją wiedzą, swoją biblioteczką też, bo użyczali mi swoich książek. Więc bardzo im serdecznie za to dziękuję.
3: I to jest piękna historia tak naprawdę, bo tak jak pani opowiada, to nie ma takiej zazdrości, że tutaj pani Magdalena nagrywa rolki, no ja też chcę swoje nagrać, nie będę jej pomagał, tylko nagram swoje, a to pani mówi o takim wielkim wsparciu właśnie, o przekazywaniu wiedzy, o pożyczaniu książek, no i to jest też takie fajne i budujące.
4: Tak, Mińsk jest cudowny, ma naprawdę cudownych ludzi, wszystkich zapraszam do Mińska, bo to jest miasto naprawdę pełne dobrych, życzliwych ludzi.
3: To mam nadzieję, że Państwo się wybierzecie, jeśli jeszcze regularnie nie odwiedzacie, oczywiście. Chciałam zapytać też o te pozostałe Pani działalności. Pani jest również pedagogiem, uczy Pani języka polskiego, ale uwaga, obcokrajowców, i to jest bardzo, bardzo ciekawy właśnie element również tej Pani działalności. I też jak to się zaczęło, od jak dawna Pani uczy obcokrajowców i jak wygląda nauka języka polskiego przez obcokrajowców?
4: Tak, też dzieci często pytam o to na spotkaniach autorskich. Jak myślicie, czy język polski to jest taki łatwy język do nauczenia się, czy trudny, tak? Więc różne są tutaj opinie. Niektórzy krzyczą łatwy, a niektórzy krzyczą trudny. No ja mówię, no faktycznie, ci co mówią, że jest trudny, to mają rację, bo język polski jest zaliczany do jednego z 10 najtrudniejszych języków świata. No i to jest ogromne wyzwanie nauczyć obcokrajowca języka polskiego. Oczywiście dużo łatwiej jest ze Słowianami i w Mińsku Mazowieckim przede wszystkim Słowian uczymy, bo po wybuchu, wiadomo, konfliktu na Ukrainie mamy sporo gości z Ukrainy i ich głównie uczymy, ale zdarzają się też inne nacje, inne narodowości. No i dla nich to jest ogromne wyzwanie. Uczę też, od ilu lat uczę, może w ogóle powiem, więc uczę już 18 rok. Nauczycielem akademickim również byłam przez wiele lat. Teraz jestem też egzaminatorem na takich egzaminach państwowych, takiej certyfikacji z języka polskiego, jeśli ktoś chce, stara się o obywatelstwo polskie albo potrzebuje, nie wiem, egzaminu na studia, to musi zdać taki certyfikat właśnie na wybranym poziomie. No i tak, jest to ogromne wyzwanie, ale no ja to kocham i staram się to robić jak najlepiej, też przekazywać też swoją wiedzę, którą już nabyłam z czasem swoim nauczycielom. I też mieliśmy taką piękną akcję właśnie po samym wybuchu konfliktu. Zrobiłam też takie szkolenie dla po prostu osób chętnych. Kto chciał, mógł się zgłosić do nauczania języka polskiego właśnie tych naszych uchodźców. No i to też właśnie świadczy o tym, jak Mińsk jest życzliwy innym i jak jest też tolerancyjny na inność, bo zgłosiło się mnóstwo osób, więc przeszkoliłam te osoby, jak uczyć, co robić, żeby im jak najszybciej ten język polski przekazać i w zasadzie od tamtej pory tak to pięknie trwa i nadal uczymy, nadal się staramy ten język polski im przybliżyć.
3: A co największą trudność sprawia obcokrajowcom w nauce języka polskiego? To jest pisownia, to jest wymowa?
4: No gramatyka. Myślę, że jednak gramatyka, dlatego że mamy dość skomplikowaną gramatykę. Ja też się śmieję zawsze, że na początku nie warto mówić wszystkiego takiemu, nie wiem, na przykład komuś, kto przybył do nas, dajmy na to z Nepalu. I ma duży zapał do nauki języka polskiego, więc nie warto mu mówić o tym, że mamy 7 form rzeczownika w liczbie pojedynczej, 7 form tego samego wyrazu w liczbie mnogiej, łącznie 14 form, bo może się nieco przerazić. Tak więc, no śmieję się oczywiście, ale tak więc dozujemy tę wiedzę też o języku. No i oczywiście staramy się praktycznie, jak najbardziej praktycznie podchodzić do języka. Wymowa też oczywiście stanowi te nasze wszystkie dwuznaki, te wszystkie szeleszczące i świszczące dźwięki. Dla kogoś, kto ma... na przykład dla Azjatów, którzy mają zupełnie inaczej, nawet zbudowaną organicznie, tak, krtani i inne możliwości w ogóle wydawania dźwięków, tak, więc dla nich to jest ogromne wyzwanie, więc na pierwszej lekcji często robią duże, duże oczy, jak ja mówię dzień dobry i nazywam się i mówię przepraszam i dziękuję, więc oni tak, robią wielkie oczy ze zdziwienia, o co chodzi i w jakim narzeczu do nich mówię. Generalnie mam takie doświadczenie, że jeśli ktoś jest zmotywowany i faktycznie chce, to może się nauczyć, może się pięknie wyuczyć języka polskiego. I mam takich studentów, na przykład Amerykanów, których też uczę właśnie w Mińsku już od 10 lat, którzy w większości już zdali egzamin z języka polskiego i to na poziomie nie byle jakim, tylko na B1 albo nawet na B2. Więc z nimi czytam już poezję, z nimi śpiewam piosenki po polsku. Łamańce językowe to po prostu od tak wymawiają. Więc naprawdę, gdy ktoś chce i nauczyciel potrafi poprowadzić, to można naprawdę wiele osiągnąć.
3: A jaka jest motywacja tych osób do nauki języka polskiego? Czy przyjeżdżają tutaj do pracy, czy są uchodźcami, czy może za miłością tutaj przybyli gdzieś do Polski, do Mińska Mazowieckiego?
4: Tak, miłość jest najlepszą motywacją z wszystkich możliwych i to wiem z doświadczenia, że jeśli ktoś ma właśnie drugą połówkę tutaj w Polsce, to jest w stanie naprawdę bardzo szybko się nauczyć i będzie się uczył sam jeszcze w domu dodatkowo i słuchał i oglądał filmy i słuchał polskich piosenek, bo mu po prostu zależy. Ale tak, motywacje bywają różne, czy czasami praca, czasami lepsza praca po prostu, bo Ukraińcy w dużej mierze gdzieś tam pracują też fizycznie, a są to wykształceni ludzie, czy pielęgniarki, czy nawet lekarze, czy też z Białorusi mamy osoby, którzy po prostu chcą pracy w zawodzie, tak? W swoim własnym zawodzie, więc wiedzą, że muszą jak najszybciej ten język opanować na takim poziomie, by móc pracować, czy w urzędzie, czy w szpitalu, czy po prostu gdzieś z ludźmi, tak? Żeby się sprawnie komunikować.
3: Tak, jest to bardzo ważne. Ta komunikacja w takich zawodach jednak musi być płynna po prostu, tak? Muszą dobrze zrozumieć pacjenta i żeby nie pomylić przypadkiem objawów albo leków. To jest bardzo istotne. Chciałam jeszcze Panią zapytać o te plany dotyczące czy kolejnych publikacji, czy nagrywania kolejnych rolek. Z czym chce się Pani zmierzyć w tych najbliższych miesiącach, latach? Czy ma Pani już taki, no jakiś swój wymarzony plan? I tam takie ptaszki na liście chce Pani odznaczać, że tak, tutaj mam pomysł na książkę, a tutaj rolkę to bym chciała tak od tym i jeszcze o tamtym.
4: Tak, plany oczywiście mam, bo kto nie ma planu, ten planuje porażkę ponoć. Więc chciałabym jeszcze wiele rzeczy zrobić. Na pewno w niedalekiej przyszłości kolejny tomik poezji dla dorosłych, bo mam już zestaw kilkunastu utworów. To jeszcze jest za mało na tomik, ale bardzo bym chciała, żeby ten drugi tomik też ujrzał.

0: kina powojennego, tuż po wojnie, z zakazanych piosenek, między innymi znany aktor. No niesamowicie przystojny i elokwentny. Więc myślę, że właśnie w tę stronę też filmową chciałabym pójść w przyszłości i gdzieś wyszukać takich, a wiele filmów Mińsku było nagrywanych, więc myślę, że skoro to interesuje widzów, to też w tę stronę oczywiście ukłon w stronę widzów zrobić.
1: Na koniec naszej rozmowy chciałabym Panią poprosić o taką poradę może dla naszych słuchaczy. Te osoby, które nie były w Mińsku Mazowieckim albo bardziej nie zwiedzały do tej pory Mińska Mazowieckiego, tylko tam wpadały do urzędu i wracały, to jaką drogę mogą sobie wybrać, żeby zobaczyć te najpiękniejsze miejsca w Mińsku Mazowieckim i gdzie warto szukać informacji właśnie, jak sobie taką trasę ułożyć?
0: Już mówię, ale jest to wyznaczona taka trasa po Mińsku Mazowieckim z kodami QR, to znaczy wystarczy sobie wejść na stronę Muzeum Ziemi Mińskiej, tam sobie pobrać mapę do tej gry terenowej z zadaniami, to jest taki plan z zadaniami i poruszać się właśnie po tych kodach, to jest 6 punktów w Mińsku Mazowieckim, takich najbardziej znanych, rozpoznawalnych miejsc. Na każdym z tych punktów trzeba wykonać jakieś zadanie. Co więcej, jak zeskanujemy ten kod QR, to ta postać, o której mowa, ożyje. To znaczy, ona sama przemówi do nas, tak? Tutaj wykorzystaliśmy najnowsze technologie i te postaci faktycznie opowiadają, same się nam przedstawiają o swojej historii, więc to bardzo taki animacyjny sposób przedstawiona historia Mińska. I gdy tych 6 punktów zaliczymy, możemy z powrotem wrócić do Muzeum Ziemi Mińskiej po odbiór nagrody. Więc myślę, że to jest najłatwiejszy sposób na takie rodzinne, czy nawet pojedynkę zwiedzanie, czy z przyjaciółmi właśnie Mińska Mazowieckiego.
2: SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, pora na magazyn radia SK Siedlce. Wiosną tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził zmiany w orzecznictwie lekarskim i w zasiłkach. Dziś usłyszymy o tych zmianach więcej od lokalnych specjalistek z siedleckiego oddziału ZUS.
4: Dzień dobry, Justyna Kordys.
5: Dzień dobry, Beata Zając.
3: To na początek, co zmieniło się w orzecznictwie lekarskim w ZUS i jaki jest cel tych zmian?
4: Od 13 kwietnia 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące zatrudnienia i kwalifikacji kadry medycznej w ZUS. Do tej pory zadania orzecznicze w ZUS wykonują lekarze specjaliści zatrudnieni w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na podstawie umowy o pracę. Od 13 kwietnia wchodzą przepisy ustawy z 18 grudnia 2025 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i poza lekarzami specjalistami dopuszczeni do orzekania będą lekarze będący w trakcie stażu specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny oraz lekarze, którzy mają 5-letni staż pracy w zawodzie i aktualnie nie są w trakcie stażu specjalizacyjnego oraz nowe samodzielne zawody medyczne, to znaczy specjaliści fizjoterapii oraz specjaliści pielęgniarstwa. Oczywiście specjaliści fizjoterapii i specjaliści pielęgniarstwa będą orzekać w dedykowanych przepisami sprawach, to znaczy specjaliści fizjoterapii będą orzekać w sprawach o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS, a specjaliści pielęgniarstwa w sprawach o niezdolność do samodzielnej egzystencji. Również ZUS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. Chce, aby orzeczenia były wydawane w krótszych terminach, aby klient otrzymywał decyzję szybciej niż obecnie jest to w Polsce i dlatego zmienia i formy zatrudnienia lekarzy oraz orzeczników. Do tej pory są to umowy o pracę. Od 13 kwietnia wprowadza nowe formy zatrudnienia, to znaczy umowy o świadczenie usług, umowy B2B oraz umowy zlecenia. Widzimy w tym szansę pozyskania nowych etatów orzeczniczych, lekarskich, jak również wolnych zawodów medycznych, aby zwiększyć pulę etatów, zapełnić etatami orzeczniczymi, aby orzeczenia klient otrzymywał szybciej niż do tej pory.
3: Czy są jakieś problemy z zatrudnianiem lekarzy orzeczników na Mazowszu i w Siedlcach?
4: Od wielu lat próbujemy wszelkimi sposobami pozyskać do pracy nowych lekarzy orzeczników i zapobiec rezygnacji z pracy lekarzy już zatrudnionych. Jest wiele oddziałów w Polsce,

0: które borykają się z problemem etatów, wolnych etatów lekarzy orzeczników. U nas w oddziale w Siedlcach nie mamy takiego problemu. Mamy obsadzone etaty lekarzy orzeczników. Oczywiście otwarci jesteśmy na nowe formy zatrudnienia i kwalifikacji kadry medycznej, to znaczy na samodzielne zawody medyczne, specjalistów fizjoterapii i pielęgniarstwa, ale musimy się pochwalić też terminowością, która u nas jest na bardzo wysokim poziomie. Jesteśmy oddziałem, który do 14 dni jest w stanie wydać orzeczenie w sprawie świadczeń i zmiany, które w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych obecnie się dokonują, mają przede wszystkim wyjść w kierunku oczekiwań klienta, aby skrócić czas orzekania i aby klient orzeczenie dostawał w krótszym terminie niż obecnie to się dzieje.
1: Czy pani zdaniem praca lekarza orzecznika jest trudna?
0: Według mnie jest to wyzwanie dla lekarza klinicysty, ponieważ oprócz wiedzy typowo medycznej wymaga wiedzy z zakresu przepisów, prawa. Jest pracą, która na pewno poszerza horyzonty lekarza, jest odpowiedzialna, jest obarczona dużą presją emocjonalną, ale jest to praca ciekawa, stabilna, dająca satysfakcję. Myślę, że pogodzenie medycyny, prawa i oczekiwań klienta jest środkiem do tego, aby stała się dla lekarza formą dodatkowej lub stałej pracy.
1: To teraz porozmawiamy o zmianach w zasiłkach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
2: Tak, w ustawie zasiłkowej również od 13 kwietnia bieżącego roku weszło dużo zmian. Zmiany te dotyczą przede wszystkim przesłanek utraty prawa do zasiłku oraz zasad przeprowadzania kontroli w zakresie wykorzystywania zwolnień lekarskich. Sformułowanie dotychczasowe o wykonywaniu pracy zarobkowej oraz wykorzystywaniu zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z celem budziło wiele wątpliwości. Aktualnie ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia, gdy w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykonuje pracę zarobkową lub podejmuje aktywność niezgodną z celem zwolnienia. Nie zmieniła się obowiązująca dotychczas zasada, że ubezpieczony traci prawo do zasiłku za cały okres zwolnienia, jeżeli w okresie choroby wykonuje pracę zarobkową. Zmieniła się, a właściwie jest bardziej precyzyjnie wyrażona druga przesłanka utraty prawa do zasiłku. To znaczy, że ubezpieczony utraci zasiłek, jeżeli będzie podejmował w trakcie zwolnienia aktywność niezgodną z celem tego zwolnienia. Do ustawy zasiłkowej wprowadzono definicję pracy zarobkowej oraz pojęcie aktywności niezgodnej z celem zwolnienia, których wykonywanie bądź podejmowanie może spowodować utratę prawa do zasiłku. Pracą zarobkową, która powoduje utratę prawa do zasiłku, jest każda czynność mająca charakter zarobkowy. Natomiast aktywnością niezgodną z celem zwolnienia od pracy będą wszelkie działania utrudniające bądź wydłużające proces leczenia lub rekonwalescencję z wyłączeniem zwykłych czynności dnia codziennego. Tutaj ustawodawca wyraźnie wskazał, jakie aktywności, czynności dnia codziennego lub czynności incydentalne nie powodują utraty prawa do zasiłku. Oznacza to, że osoba niezdolna do pracy w czasie zwolnienia może wykonywać tylko określone czynności bez ryzyka utraty prawa do świadczeń. I są to czynności związane ze stanem jego zdrowia, na przykład wyjście do apteki, do lekarza, na zabieg. Są to zwykłe czynności życia codziennego, na przykład codzienne zakupy żywności, odprowadzenie dziecka do przedszkola, w szczególności gdy osoba chora jest osobą samotną i nie może liczyć na pomoc innych osób. Nie utracimy prawa do świadczeń, jeżeli w trakcie zwolnienia wykonamy taką czynność incydentalną, której podjęcia wymagają istotne okoliczności, na przykład związane z pracą zarobkową, jednorazowe podpisanie dokumentów, bądź spotkanie z kontrahentem, które zostało ustalone dużo, dużo wcześniej, bądź takie czynności incydentalne, które nie związane są z pracą zarobkową, na przykład udział w pogrzebie osoby bliskiej, bądź załatwienie sprawy urzędowej, której nie da się przełożyć.
1: Czy kontrole zwolnień lekarskich będą teraz częstsze?
2: Sposób kontrolowania nie uległ zmianie, tak? To należy zaznaczyć. Każdy przypadek badamy w sposób bardziej zindywidualizowany i oparty na przesłankach zarówno medycznych, jak i na całokształcie okoliczności danej sprawy. Koncentrujemy się na tym, czy konkretne zachowanie ubezpieczonego utrudniało lub wydłużało proces leczenia bądź rekonwalescencję. Badamy, czy podjęte aktywności w trakcie zwolnienia stanowiły zwykłe czynności życia codziennego bądź czynności incydentalne. Tak? Jeżeli kontrola dotyczy zwolnienia z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem bądź członkiem rodziny, badamy, sprawdzamy, czy poza ubezpieczonym nie ma innych osób, członków rodziny, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i mogą zapewnić opiekę dziecku. Nadal kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień mogą przeprowadzać płatnicy składek i oczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przepisach jednoznacznie wskazano, że uprawnienie do kontrolowania dotyczy zarówno zaświadczeń lekarskich z powodu choroby, jak i zaświadczeń lekarskich z tytułu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Dodatkowo kontrole obejmują również osoby po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego oraz osoby, które pobierają świadczenie rehabilitacyjne przyznane decyzją ZUS-u. Co do zasady nie zmieniła się liczba przeprowadzanych kontroli. Kontrole odbywają się cyklicznie, z nasileniem w okresach zwiększonej zachorowalności i oczywiście w miarę potrzeb. Dużą zmianą jeszcze tutaj chciałam zaznaczyć jest to, że kontrolerzy uzyskali uprawnienia do legitymowania osoby kontrolowanej w celu ustalenia jej tożsamości. Mogą wchodzić do miejsca, w którym przeprowadzają kontrolę, mogą pozyskiwać informacje od płatnika składek, od pracodawcy, od lekarza leczącego daną osobę.
1: Jaka jest najważniejsza zasada do zapamiętania dla osób, które przebywają na zwolnieniu lekarskim?
2: Najważniejsza zasada. Chciałam wskazać, że należy mieć świadomość, że każde zwolnienie może być wytypowane do kontroli. Zarówno do kontroli prawidłowości orzekania, jak i wystawienia przez lekarza, ale również do kontroli prawidłowości wykorzystywania okresu wskazanego w zwolnieniu lekarskim. Należy pamiętać, że okres orzeczonej niezdolności do pracy to nie czas urlopu, którym można dowolnie dysponować. Należy rozróżnić zalecenia lekarza leczącego, aktywność zaleconą przez lekarza leczącego od aktywności, którą podejmujemy we własnym zakresie. Chciałam też zwrócić uwagę, że należy pamiętać, że podstawowym celem zwolnienia jest leczenie i regeneracja zdrowia, a finalnie odzyskanie zdolności do pracy. Dlatego w tym okresie nie można świadczyć pracy, bo jeżeli osoba chora świadczy pracę na zwolnieniu lekarskim, straci prawo do zasiłku za cały okres zwolnienia lekarskiego. I w tym miejscu jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że na zwolnieniu lekarskim powinien być aktualny adres pobytu osoby chorej. Bo często zdarza się tak, że na wizycie lekarskiej lekarz nie pyta pacjenta o adres, tylko wystawia zwolnienie lekarskie, wskazując adres zamieszkania, zameldowania, taki, który ma w dokumentacji medycznej. To jest bardzo ważne i należy o tym pamiętać, żeby rozmawiać z lekarzem, pytać się i wskazywać aktualny adres pobytu w trakcie zwolnienia lekarskiego.
1: Czy są jakieś lokalne przykłady nadużyć w zakresie zwolnień lekarskich?
2: Tak, kontrolujemy zwolnienia lekarskie. Zarówno ZUS kontroluje, jak i płatnicy ZYK kontrolują. Ale w ostatnim czasie przeprowadziliśmy kontrolę w zakładzie fryzjerskim, w którym osoba na zwolnieniu lekarskim w trakcie przeprowadzania kontroli oczywiście czesała klientkę. Inny przypadek dotyczył kontroli właściciela zakładu mechanicznego, który w okresie zwolnienia zmieniał opony w aucie klienta. To był sezon wiosenny, także też nieprawidłowo wykorzystywał zwolnienie. Mieliśmy też przypadek wyjazdu w trakcie choroby, w trakcie zwolnienia za granicę Polski do Hiszpanii i oczywiście nie była to aktywność zalecona przez lekarza leczącego. Często zdarzają się również przypadki udziału w różnego typu zajęciach, zebraniach, naradach, szkoleniach. Mieliśmy przypadek udziału w kursie na prawo jazdy. Też ujawniliśmy nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia związane z udziałem na imprezie kulturalnej.
1: I to są faktycznie przykłady nadużyć z Siedlec?
2: Z Siedlec też, tak, tak. Także zakres nieprawidłowości jest bardzo szeroki. Po zmianie przepisów każde zwolnienie lekarskie traktujemy bardzo indywidualnie, badamy całokształt sprawy, badamy przesłanki medyczne, badamy okoliczności sprawy. Także jeszcze raz podkreślę, że okres orzeczonej niezdolności do pracy to nie urlop wypoczynkowy i nie można nim dowolnie dysponować. Należy rozróżnić aktywność zaleconą przez lekarza od własnej inicjatywy, na przykład w postaci zdobywania szczytów górskich, który według nas, osoby chorej, ma poprawić jej stan ciała i umysłu. Tu chciałam zaznaczyć, że również bazujemy na opinii lekarza leczącego oraz lekarza orzecznika ZUS-u, czy dana aktywność nie przedłużyła procesu leczenia bądź rekonwalescencji.
3: SK Siedlce.
1: Rozwój i utworzenie nowych spółdzielni energetycznych oraz przygotowanie analiz energetycznych dla gmin. To inwestycje, które będą zrealizowane w powiatach siedleckim i łosickim. Gminy otrzymały na nie wsparcie od samorządu województwa mazowieckiego o łącznej wartości blisko 400 tysięcy złotych z programu Mazowsze dla społeczności energetycznych. Gminy Huszlew i Mokobody otrzymały po 20 tysięcy złotych dotacji na wykonanie analizy pod kątem utworzenia społeczności energetycznej. Ponad 163 tysiące złotych trafią do gminy Zbuczyn, która utworzyła już spółdzielnię energetyczną, a otrzymane wsparcie przeznaczy na wykonanie niezbędnej dokumentacji. Władze gminy Korczew chcą natomiast opracować dokumentację potrzebną do utworzenia spółdzielni.
4: Janina Ewa Orzłowska, członek zarządu województwa mazowieckiego. No przede wszystkim ten program składa się z dwóch części. Z jednej części po to, żeby można było zrobić audyty i zobaczyć, jakie odnawialne źródła energii w danej gminie są najlepsze. I tutaj też mamy po 20 tysięcy dla tych, którzy złożyli wnioski, ale mamy również drugą część tych, którzy są troszkę dalej, czyli są bardziej zaawansowani i oni wtedy już dostają na konkretną infrastrukturę. Ważne jest, żebyśmy się przygotowywali do tego. Wszyscy widzimy, jakie są rachunki za prąd i ten program właśnie powstał po to, żebyśmy oszczędzali energię. Poprzedni nabór już to pokazał, że część tych inwestycji została zrealizowana. Są oszczędności, co jest bardzo ważne, ale też nie możemy pomijać tego, że to jest też ochrona środowiska, więc z jednej strony dbamy o środowisko, z drugiej strony również dbamy o portfele poszczególnych gmin.
5: Stanisław Stefani, wójt gminy Huszlew. No jeżeli już podpiszemy tę umowę, no to rzeczywiście opracujemy ten audyt i ten audyt, no on nam pokaże, w jakiej perspektywie i czy w ogóle będzie potrzeba na przykład utworzenia spółdzielni energetycznej, bo o tym w ogóle myślę, czy tworzyć to spółdzielnię energetyczną, czy nie. I tutaj jakiekolwiek domniemania, no to są złym doradcą. No dobrze by było, żeby to wynikało z określonego dokumentu. Czy to się opłaci? To jest przede wszystkim. I od tego będzie zależała kolejna decyzja, jaka zostanie przeze mnie podjęta.
6: Dorota Dmowska-Paczuska, wójt gminy Mokobody.
4: Koszty są duże, zresztą każdy posiadający gospodarstwo domowe wie, ile teraz płaci się za energię, a gmina to w zasadzie jedna też taka wielka rodzina, jeden wielki dom, więc widać, ile tych wydatków jest, począwszy od oświetlenia ulicznego po wszystkie świetlice, placówki oświatowe, więc tego w skali roku jest bardzo dużo. Po to są właśnie te audyty robione, różnego rodzaju przeliczenia, wyliczenia, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało i właśnie podpisujemy taką umowę właśnie, aby opracować dokumentację właśnie służącą temu celowi.
6: Hubert Pasiak, wójt gminy Zbuczyn. Gmina Zbuczyn powołała spółdzielnię energetyczną 1,5 roku temu i byliśmy pierwszą spółdzielnią energetyczną w regionie. Od tamtego czasu bardzo wiele się wydarzyło. Już w ubiegłym roku pozyskaliśmy środki na wzmocnienie spółdzielni energetycznej. Od tamtego czasu pozyskaliśmy nowych członków. Od tamtego czasu doszliśmy do porozumienia i wynajęliśmy, można powiedzieć, farmę fotowoltaiczną. Dzisiaj mamy już dostęp do ponad 1 MW energii, więc my dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że zastanawiamy się, jaki powinien być kolejny krok. Więc już podczas ostatniej Rady Gminy Zbuczyn w lipcu Rada Gminy zgodziła się na zakup nieruchomości. Idziemy w kierunku biogazowni. Jesienią składamy wniosek o dofinansowanie. To jest w okolicach 20 milionów złotych, więc bez dofinansowania nie damy rady, ale jesteśmy pewni, że nasza droga jest dobra, ponieważ bardzo nam zależy na tym, aby ciąć koszty funkcjonowania samorządu, a prąd jest dzisiaj jednym z głównych kosztów, więc każde działanie służy temu, żeby urząd taniej funkcjonował, aby oświetlenie uliczne nas taniej kosztowało, w związku z tym mogłoby się świecić dłużej, moglibyśmy dokupić lampy i tak dalej. Spółdzielnia pokazała właściwie po wpięciu pierwszych punktów, że to się po prostu zwyczajnie opłaci. Są też bardzo konkretne korzyści dla spółdzielni. To jest kwestia możliwości przekazywania do magazynu większej ilości energii. To jest kwestia zwolnienia spółdzielni, tak co do zasady, nie chcę wchodzić w szczegóły, z opłat dystrybucyjnych, które na rachunkach widzimy, jak duże są. Więc a samo to, że możemy ten prąd łączyć z różnych punktów, na przykład mamy fotowoltaikę na obiektach oświatowych, wtedy, kiedy jest największa moc wypracowywana, wtedy szkoła nie funkcjonuje, w związku z tym my możemy z tego prądu czerpać. Jak tworzyliśmy spółdzielnię energetyczną, wiedzieliśmy, że to się może opłacić. Pierwsze miesiące pokazały, że to się z całą pewnością opłaci, a jeżeli się pomyśli o rozwoju, mądrym rozwoju, bo każdy samorząd ma różne swoje rozwiązania, my jesteśmy samorządem rolniczym, więc biogazownia rolnicza może nam po prostu też naszym mieszkańcom, naszym rolnikom pomóc. Więc uważam, że to są bardzo dobrze wydane pieniądze przez samorząd województwa mazowieckiego, że poszczególne samorządy wzmacnia finansowo, aby mogły się diagnozować, aby mogły się rozwijać właśnie w kierunku właśnie takiej samowystarczalności energetycznej.
7: Wójt gminy Korczew, Wasilczuk Sławomir.
1: Jaka dotacja dla gminy Korczew na utworzenie spółdzielni podobno?
7: Ponad 200 tysięcy złotych. Jest to drugi etap naszego postępowania w kierunku utworzenia spółdzielni energetycznej. W tamtym roku skorzystał również z dofinansowania, gdzie zrobiliśmy analizę, w jakim kierunku iść, w kierunku utworzenia spółdzielni, czy nie utworzenia, czy nam się to będzie opłacało, czy nie. I po dokonaniu analizy pierwszego etapu podjęliśmy decyzję przystąpienia do dalszego etapu związanego z utworzeniem spółdzielni.
1: Co utworzenie takiej spółdzielni w ogóle oznacza dla gminy?
7: Moim marzeniem jest to, żeby utworzona spółdzielnia dawała nam tyle energii elektrycznej, ile ja potrzebuję jako gmina Korczew, czyli do wszystkich użyteczności publicznych budynków, jak również do oświetlenia ulicznego we wszystkich miejscowościach, które należą do gminy Korczew. Na chwilę obecną mam praktycznie na każdym budynku fotowoltaikę, która produkuje energię elektryczną i jest wykorzystywana w tym budynku, natomiast jest to za mała ilość, żebym mógł oświetlić poszczególne miejscowości i moim marzeniem jest to, żebym tyle wytworzył energii, żeby to mi w 100% pokryło zapotrzebowanie moje na energię elektryczną, które potrzebuje gmina Korczew. Być może będę potrzebował wsparcia firm zewnętrznych związanych z fermą fotowoltaiczną, chociaż nie ukrywam, że chciałbym, żeby ta ferma należała do mojej gminy Korczew. Na chwilę obecną do spółdzielni należą, myślimy o tym, żeby to były Straż OSP, jak również i szkoła w Korczewie. No, wielkimi siłami będę chciał, żeby ta spółdzielnia w pełni należała do gminy Korczew, natomiast jeżeli będę musiał posiłkować się jakby ciałem zewnętrznym, to będę na to skazany, natomiast chciałbym zrobić wszystko, żebym nie musiał kupować energii elektrycznej z różnego rodzaju firm, tylko żeby ta energia pochodziła z mojej gminy Korczew, bo przecież u mnie energia również jest bardzo czysta, takie czyste powietrze.
1: To jednak nie wszystkie inwestycje zaplanowane na ten rok w gminie Korczew.
8: Jest mi niezmiernie miło, że mogę się pochwalić inwestycjami, które planujemy lub ewentualnie robimy dalszy etap tych inwestycji w tym roku. A to wszystko dzięki temu, że w swojej pracy spotykam ludzi, którzy są bardzo przychylni mojej gminie Korczew, pomagają jak mogą. Mam bardzo sprawnych, sprytnych pracowników, którzy potrafią sięgnąć po fundusze zewnętrzne i wszystko to, co pozyskamy, próbujemy zrealizować po to, żeby mieszkańcom z roku na rok żyło się coraz to lepiej, a również osoby, które nas odwiedzają, mogli podziwiać nasz region pod względem kulturalnym, środowiskowym i w jakim tylko sobie wymarzą asortymencie, tak żeby nasza gmina się rozwijała.
1: Sporo tych inwestycji to takie inwestycje turystyczne.
8: Część mamy inwestycji turystycznych, część mamy inwestycji mniej turystycznych, natomiast bardzo potrzebnych zarówno mieszkańcom, jak i ludziom, którzy nas odwiedzają. Takim dużą inwestycją, którą próbujemy realizować, jest to budowa kładki pierwszorowej przez rzekę Bug. Wygrała firma z Kielc, która był przetarg ogłoszony w formie Zaprojektuj i Wybuduj. Chcielibyśmy wielkimi siłami, żeby ta kładka w tym roku powstała, po to, żeby mogli z niej korzystać zarówno moi mieszkańcy, jak i ludzie, którzy będą nas odwiedzali.
1: A jaki jest koszt takiej inwestycji?
8: W przetargu kładka poszła za niespełna 9 miliony. Wkład własny wynosi 5%, który jest podzielony między samorządem Drohiczyn i samorządem gminy Korczew. Dotacja pochodzi z Polskiego Ładu. Także cały czas te pieniążki jeszcze chcemy wydatkować i przekuć ją w elementy, które będą służyły naszym ludziom, w naszych samorządach.
1: A powiedzmy w ogóle, dlaczego ta kładka jest potrzebna w tym miejscu?
8: Uważamy, że w niedalekiej odległości mamy przeprawę promową. Jest to taki obszar bardzo bogaty środowiskowo, jak i kulturalnie, ponieważ usytuowanie tej kładki daje nam możliwość widoku panoramy na Górę Zamkową, na miejscowość po części Drohiczyn, jak również i na Dolinę Bugu.
1: Jakie inne inwestycje, może właśnie te turystyczne, się szykują?
8: Powiem, że pod względem turystycznym to również chcielibyśmy, żeby cały czas była utrzymana przeprawa promowa, katamaran, żeby pływał po Bugu, jak również inwestycje w dziedzinie drogowej, ponieważ część osób, jak zauważyliśmy, przyjeżdża do Korczewa samochodami, mając w swoim zapleczu rowery i bardzo często jeżdżą rowerami, oddychając świeżym powietrzem po naszym terenie i podziwiając naszą przyrodę i nasze zabytki zarówno w Korczewie, jak i okolicznych miejscowościach.
1: Może przypomnijmy, jak w ogóle można i kiedy skorzystać z tego katamaranu i promu?
8: Jak co roku katamaran i prom, jak na to pozwoli pogoda, to jest uruchamiane od początku maja i praktycznie kursuje do końca października, jak tylko na to pozwoli też pogoda.
1: A czy można z nich jeszcze korzystać bezpłatnie, czy tam już są jakieś opłaty?
8: W przypadku katamarana i przeprawy promowej są tam symboliczne opłaty. Te opłaty są niewielkie. Chcemy, żeby po części pokryli bieżące utrzymanie tych statków, tego promu. Z takich inwestycji, które chcielibyśmy w tym roku w naszej gminie zacząć, po części skończyć, jest to inwestycje związane z oświatą, ponieważ chcielibyśmy w miejscowości Korczew w szkole wymienić pokrycie dachowe, zagospodarować teren, jak również i ocieplić szkołę podstawową w Korczewie, po to, żeby można było to mniej wydawać pieniążków na ogrzewanie, czego przykładem jest tegoroczna zima, pokazała, że zimy w Polsce jeszcze są i w każdej chwili mogą dotknąć. Jeżeli chodzi o inwestycje związane z oświatą, to jest to wymiana dachu, pokrycie dachowego w miejscowości Koczew, ocieplenie podstawówki, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Chcielibyśmy, żeby ta szkoła w miejscowości Koczew tętniała życiem i była w maksymalny sposób zagospodarowana, ponieważ w przypadku naszej gminy mamy jedną szkołę podstawową, dlatego też chcemy o ten wygląd zewnętrzny zadbać, a nawet po to, żeby dzieci milej i chętniej chodzili do naszych szkół.
1: A da się powiedzieć, ile na te wszystkie oświatowe inwestycje łącznie będzie przeznaczonych pieniędzy w budżecie?
8: Jeżeli chodzi o te inwestycje, to jest to kwota około 4 milionów. Również trwa inwestycja związana z dostosowaniem byłego przedszkola na klub dziecięcy. Chcielibyśmy od przyszłego roku szkolnego, czyli od września, żeby klub dziecięcy ruszył w naszej gminie. Dlatego też tych inwestycji zakontraktowanych już mamy bardzo dużo, jak na naszą gminę, bo jest to kwota prawie 10 milionów złotych. Poza tym mamy poskładane wnioski, gdzie czekamy na wsparcie finansowe i jak nam się uda pozyskać dofinansowanie, to również będziemy przystępowali do poszczególnych prac. Ale nie samą pracą człowiek żyje, również chcielibyśmy w tym roku, żeby można było się też po części miejscowości Korczew lub okolicach pobawić. Chciałbym bardzo wszystkich zaprosić do mojej gminy Korczew, dlatego też w pierwszą niedzielę sierpnia mamy Zielony Korczew tradycyjnie i w tym roku zamówiliśmy występ zespołu Enej, na których również serdecznie zapraszam. No i oczywiście w ostatnią niedzielę września, jak co roku, mamy taką imprezę przed Pałacem Magii lat 20., która skupia bardzo dużo osób i cieszy się bardzo dużym powodzeniem, ponieważ każdy na tych imprezach ogólnie może znaleźć coś dla siebie, bo tak to chcemy robić.
3: SK Siedlce.

0: Agata Chruściak, zapraszam. Ambasador na dywaniku i stanowcze potępienie działań Rosji. To po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie przedstawiciel Kremla dostał notę protestacyjną, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
1: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
0: Uzbrojony rosyjski pocisk CH-101 eksplodował w czwartek na polu w Tarnawie Kolonii. Nikomu nic się nie stało. 21 osób rannych, w tym dwie ciężko, to po trzęsieniu ziemi w rejonie Neapolu. Wstrząs miał magnitudę 4,7. Zawaliło się kilka budynków, odpadły fragmenty murów domów, miejscami nie było prądu. W rejonie Neapolu nie jeżdżą pociągi. Właśnie zaczyna się półfinałowy mecz siatkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się ze Słowenią. We wcześniejszym meczu nasi pokonali Ukrainę 3-1.
2: Ale ruszyli, proszę bardzo, słuchajcie, już jest 1-0. Odpalamy eskową strefę kibica. Oczywiście przede wszystkim będę dobrze grał, ale też tu będę zerkał, jak nasi sobie radzą. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Tak wam gra Radio SK w sobotni wakacyjny poranek. Tak na spokojnie, 17 minut po godzinie 9. Ale w sumie to spokoju nie ma, są emocje. Nasi siatkarze walczą o wielki finał Ligi Narodów. Walczymy o obronę tytułu. W półfinale biało-czerwoni teraz grają ze Słowenią. No i jest dobrze, słuchajcie, prowadzimy 17-15. Są jakieś momenty zawahania, ale generalnie lepiej nam idzie niż Słoweńcom. A wy czemu tego meczu nie oglądacie? Dajcie mi znać, czekam na głosów na Messengerze Radia SK. Możecie dać znać, że hej SK, no ja tego meczu nie oglądam, bo na plaży nie ma telewizora. A się już tam z rodzinką wygrzewamy na słoneczku. A może jesteście w trasie, nad morze, w góry albo do babci. A może żona na zakupy wysłała sobotnie i nie było wymówki i meczu sobie nie obejrzycie. Nagrajcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a ja w tym czasie zagram męskie granie. Otworzymy im już za chwilę i ten mecz też będę dla was śledził.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: obiadu?
1: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Hejka, nazywam się Peter Parker.
4: Pamiętasz go?
3: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
4: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox. Tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
15: I po reklamie.

0: Alvaro Soler w Radiu SK.
1: Hej SK, nie oglądam meczu siatkarzy, bo jadę z synem w góry. To dla wszystkich w trasie na wakacje dorzucamy najlepsze nowości.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Z nami jesteście zawsze na czasie. I teraz będzie energia, nie będzie się chciało spać, bo na naszą antenę wpada artysta, który ostatnio fryzurę zmienił. A jak się zmienia fryzura, to wiedz, że coś się dzieje. Tak zrobił Oskar Cyms, który otwiera nowy rozdział w swojej karierze. Wydał nowy numer i już niedługo, przypomnę, wystąpi na Top of the Tops pod festiwalu. On ma dobre wspomnienia z tą imprezą, bo 2 lata temu zgarnął burszt nowego słowika. A jak ten słowik się ma?
3: Stoi sobie na parapecie u mnie w kuchni i wygląda sobie przez okno, świeci na niego słoneczko.
1: Generalnie jest bardzo dobrze traktowany, a teraz posłuchajmy tego słowika w wersji śpiewającej głosem Oskara Cymsa. Bez końca już teraz.

0: przy tym numerze zawsze czas, przynajmniej na chwilę staje w miejscu. Można się rozmyślić. Nelly Furtado w Radiu SK, hit zawsze na czasie. Polscy siatkarze grają w półfinale Ligi Narodów ze Słowenią. Pierwszego seta, przypomnę, wygraliśmy, w drugim też nam dobrze idzie. 10-8 prowadzimy. A wy czemu tego meczu nie oglądacie? Dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Może chcielibyście sobie obejrzeć, ale się nie da, bo Tomek w tej sprawie.
1: Żona, która jest moją szefową, wysłała mnie na zlecenie. Dlatego oglądać nie mogę.
0: To nic dziwnego, żona zawsze jest szefem, prawda? Który nie daje urlopu, nie daje L4 i trzeba być dyspozycyjnym 24 godziny na dobę. I ja wiem, jak to zlecenie w formie pisemnej wyglądało, bo to jest wszystko na legalu. I to zlecenie to jest tak. Śmietana 18, 4 ogórki i pierś z kurczaka, no i kilo ziemniaków. Jeszcze jakbyś ćwiartkę arbuza dobrą znalazł, to też by było fajnie. Co robicie, że nie oglądacie meczu? Nagrywajcie się.
2: Autopromocja.
3: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
4: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Tylko do soboty, prosto z lady, łopatka wieprzowa bez kości, aż 41% taniej, tylko 9,90.

0: wakacji miejscu? Odwiedź Park Trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami, atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce, Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko w tę sobotę piersi z kurczaka z kartą klienta aż 29% taniej. Tylko 16,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 23,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
4: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
5: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Teraz wszystkie konserwy mięsne aż 50% taniej na drugi produkt. Tak, 50% taniej na drugi produkt. Zrób zapasy.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: I po reklamie.

0: jest numer dobry do słuchania, jak jeszcze domownicy śpią, żeby ich nie budzić. Taka kołysanka z Jedna Spyro, bardzo przyjemna dla ucha. To jest Radio SK i wakacyjne hity na czasie. Chociaż nie wiem, czy jest cicho. Są okrzyki radości. Polscy siatkarze właśnie wygrali drugiego seta w półfinale Ligi Narodów ze Słowenią i prowadzimy 2-0. Idą jak burza, słuchajcie. A Jarek daje znać, że on nie ogląda meczu, bo nie ma jak.
1: Hej, my meczu nie obejrzymy, bo właśnie jedziemy nad morze. Pozdrawiamy.
0: A to my, Radio SK, zrobimy wam wakacje już w samochodzie. Po 10 na przykład klasyk Explosion, Calvi, Remi się pojawią.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Ta aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Tylko w tę sobotę piersi z kurczaka z kartą klienta aż 29% taniej. Tylko 16,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 23,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Już 2 sierpnia. Festiwal Wsi Polskiej w Borkach Kosach. Od godziny 13 wielkie otwarcie, debaty rolnicze, koła gospodyń wiejskich, stoiska handlowe, ekozabawy, mały inżynier i strefa chillout. Po południu koncerty Kossakowska, Ines, Milano, Bajera, Classic i DJ Dziekan. Wstęp wolny. Festiwal Wsi Polskiej. 2 sierpnia. Do zobaczenia.
1: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
0: Tylko do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów za złotówkę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni.

0: Są na X-ie prezydent Litwy. Ewakuacja 2,5 tysiąca osób we Francji. Swoje domy musieli opuścić mieszkańcy departamentu Var na południu kraju. Pożar objął 1000 hektarów terenu. Sytuację pogorszył porwisty wiatr. Jest lepiej niż planowaliśmy, tak górale podsumowują półmetek wakacji.
1: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Po 15 się zacznie, no i po 15 się zaczęło. Zawsze to jest tak, że ten początek lipca jest dużo słabszy.
2: Sierpień zawsze jest ciutkę lepszy. Jesteśmy teraz w szczycie sezonu i mniej więcej do 20 sierpnia taki gorący okres będzie trwał.
0: Dodaje Emilia Glista, która pomaga hotelom i pensjonatom w pozyskiwaniu klientów. Obłożenie w Zakopanem w wielu miejscach sięga teraz 100%.
3: Niby 100%, ale każdy z nas ma taki zaprzyjaźniony nocleg, że się dzwoni do pani i ona zawsze jakiś tam wolny pokój znajdzie. Jeśli teraz jedziecie w góry, to umówmy się tak, że wy w naszym imieniu zjecie oscypka z żurawiną, a ja wam za to zagram. To samo dotyczy gofra nad Bałtykiem. Uczciwa umowa. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Punktualnie 10:00.

0: Ring My Bell? Ej, czy w Radiu SK o dzwoniących dzwoneczkach i wcale nie chodzi o święta czy dzwonek do drzwi, ale może nie wchodźmy w szczegóły. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie. I gdy my sobie ostatniej nocy smacznie spaliśmy, słuchajcie, to był taki gość, który nie spał, tylko płynął przez Bałtyk, wpław, non-stop i robi to cały czas. Nasz pływak Bartek Kubkowski, no robi rzecz niesamowitą, próbuje przepłynąć cały Bałtyk ze Szwecji do Polski, w sumie 160 km i robi to już od 21 godzin i 12 minut. Na liczniku ma 64 km, czyli została mu niecała stówa do Polski. Słuchajcie, czego to facet nie wymyśli, żeby uciec przed domowymi obowiązkami w sobotę? Ale robi to w szczytnym celu, bo zbiera pieniądze dla dzieci chorych na raka, więc warto to śledzić. Transmisja trwa na YouTubie. A my w Radiu SK za chwilę gramy Turn the Lights Off.
1: Radio SK. Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
11: Trawnik, kwiaty?
10: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
12: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
10: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.

0: Au, teraz tak możemy krzyknąć. Mamy sukces. Polscy siatkarze właśnie teraz awansowali do wielkiego finału Ligi Narodów. Pokonali Słowenię 3-0. I to była wielka demolka.
1: Radio SK.

0: Måneskin i jest energia na sobotę i są najlepsze nowości w Esce.
1: Zaczynają się w Esce.
0: Wy już doskonale wiecie, że Eska jest zawsze pierwsza z nowościami, to z nami poznajecie nowe hity. I ten numer, słuchajcie, z Eska zagrała prawdopodobnie jako pierwsza na świecie. Swedish House Mafia przychodzi do nas z nowym numerem. Ostatnim wielkim hitem tej ekipy było Wait So Long. Teraz będziecie świadkami narodzin kolejnego wielkiego hitu. Tym razem Swedish House Mafia połączyła siły ze szwedzką wokalistką Legally i mają dla nas taki spokojny, uspokajający numer, trochę nostalgiczny. Happiness is so sad. Już teraz w Radiu SK.

0: Radio SK. Mamy dla was hity, których w wakacje zabraknąć nie może. Nicky Jam i Enrique Iglesias. No i tak się wygrywa mecze, słuchajcie. To są prawdziwi mistrzowie. Nasi siatkarze jutro zagrają o złoty medal Ligi Narodów, o obronę tytułu, bo w zeszłym roku, przypomnę, ten turniej wygraliśmy. No i miejmy nadzieję, że jutro też się uda. Dzisiaj w przepięknym stylu, ekspresowo, bez problemów pokonaliśmy Słowenię 3-0. Polscy siatkarze są w gazie, są niesamowicie skuteczni. Jutro w finale zagrają albo z Japonią, albo z USA. Mecz tych drużyn o 13:30. No i dobra, nie, ja nie będę teraz złośliwy, ja już nie będę porównywał naszych siatkarzy do piłkarzy. Ja po prostu zagram. Bletka za chwilę w Radiu SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Tylko do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów za złotówkę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 99 groszy.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Tylko w tę sobotę piersi z kurczaka z kartą klienta aż 29% taniej. Tylko 16,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 23,99.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
12: Yes, of course.

0: Hartmann. Wstęp wolny. Więcej na Facebooku.
1: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
0: Teraz wybrane kilogramowe kawy ziarniste Jacobs w super cenie. 49,99 za opakowanie. A kawa mielona Pedros Active 500 gramów jedynie 23,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund czółko czy superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: I po reklamie.

0: S.K.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Sun w Radiu SK. Gramy wam najlepsze hity na czasie na wakacyjną sobotę. Wcześniej zaproponowałem, że jeśli jedziecie teraz w góry, to może za nas byście zjedli jakiegoś dobrego sypka z żurawiną. Jeśli nad morze, to jakiegoś dobrego gofra. I teraz Ania odpowiada na tę propozycję.
1: Cześć Łukasz. Żebyś się, że tak powiem, nie zapchał tym oscypkiem i gofrem, no, to ja nad Zegrzem kawę za ciebie wypiję.
0: Proszę bardzo, jaka miła, uprzejma słuchaczka, prawda? No właśnie, to może wy zaproponujecie coś, co byście zrobili za kogoś, żeby już ta osoba tego robić nie musiała. Może za kolegę z pracy, który teraz nie ma urlopu, poleżycie troszkę na plaży, albo za kogoś, kto teraz pracuje, zrobicie jakiegoś wakacyjnego grilla. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co teraz możecie zrobić za kogoś, żeby ta osoba już nie musiała? Za chwilę newsy, a po nich Daj Daj od Shakiry.
2: Jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Autopromocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Kiedy łopatka wieprzowa bez kości aż 41% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 16,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
0: Tylko w tę sobotę piersi z kurczaka z kartą klienta aż 29% taniej. Tylko 16,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 23,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
0: Tylko do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów za złotówkę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 99 groszy.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 2 sierpnia. Festiwal Wsi Polskiej w Borkach Kosach. Od godziny 13 wielkie otwarcie, debaty rolnicze, koła gospodyń wiejskich, stoiska handlowe, ekozabawy, mały inżynier i strefa chillout. Po południu koncerty Kossakowska, Ines, Milano, Bajera, Classic i DJ Dziekan. Wstęp wolny. Festiwal Wsi Polskiej. 2 sierpnia. Do zobaczenia.
9: I po reklamie.
10: Eska.

0: festiwal K-popowy w Europie. 19 września Katowice, tam Live K-pop Expose Poland. Wpadajcie, jeśli lubicie właśnie K-popowe brzmienia. I jeszcze Ina, ona wybiera się do Polski, to 5 września na letniej scenie Progresji w Warszawie.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Agata Chruściak, zapraszam. Polacy meldują się w finale. Nasi siatkarze pokonali Słowenię 3-0 w półfinale Ligi Narodów. W niedzielnym meczu o złoty medal zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Stany Zjednoczone-Japonia. Ten mecz dziś o 13:30. Kolejny akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi Rzety, sprawca śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej, został już skazany na 20 lat więzienia. Teraz odpowie za posiadanie i handel narkotykami. Chodzi o ponad 200 kg substancji. Grozi za to do 12 lat więzienia. Na włoskiej plaży w Apulii słychać stukot maszyn do pisania. To atrakcja wymyślona przez miejscowe muzeum. Na nieużywanych od lat urządzeniach dzieci i dorośli piszą listy, wiersze i opowiadania.
0: Minuta po 11. Co byście zrobili za kogoś, żeby ta osoba już nie musiała? Marek ma propozycję.
3: Chętnie zaopiekuję się kuponem Totolotka lub pojadę za kogoś na wakacje.
0: No właśnie, bądźmy dla siebie uprzejmi. Marek jest gotów się dla innych poświęcić. Bierzcie z niego przykład i nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Hit zawsze na czasie od Lady Gagi na antenie Radia SK. To wakacyjne hity na czasie. A wy jesteście dla siebie bardzo uprzejmi, bo dajecie znać, co możecie za kogoś zrobić, żeby ta osoba już nie musiała. No i słuchajcie, Magda jest naprawdę bardzo dobra dla swojego męża i nie wiedzieć czemu on tej dobroci w ogóle nie chce wykorzystać.
1: Cześć, ja chętnie zajęłabym się wypłatą mojego męża, bo on za długo ją trzyma, a ja z marszu wiem, co z pieniędzmi zrobić.
0: A, no to mąż może być pewny, że ty byś sobie z tą wypłatą poradziła. Niech się nie martwi. Nie narzekałabyś, że nie masz w co się ubrać, prawda? A poza tym, no te wszystkie automaty paczkowe w okolicy są po to, żeby je wykorzystywać. A tak poza tym, to nie są pieniądze męża, tylko to są wasze wspólne pieniądze.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. Kaufland.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to odle. Ja tanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Hejka, nazywam się Peter Parker.
13: Pamiętasz go?
12: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
13: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
16: I po reklamie.

0: Nie musimy wylatywać w tropiki. One same do nas przyszły. Bardzo gorący numer. DJ Godza i Jason Derulo. Tak wam wakacyjnie gra oczywiście Radio SK. Słuchajcie, poznaliśmy najpiękniejszą kobietę świata. Za nami wielki finał Miss Supranational w Nowym Sączu. Ja nie wiem, czym się różni jeden konkurs piękności od drugiego. Podobno jest ich bardzo dużo. W każdym razie tą najpiękniejszą kobietą została reprezentantka Filipin, a Polka Oliwia Mikulska na miejscu 12. Jakby co, mamy zdjęcia na sk.pl, ale nie namawiam, żebyście zaglądali. Panowie, jeśli jest obok was druga połówka, to radzę się wstrzymać mimo wszystko, bo wiecie, zaraz będzie pytanie, a co, podoba ci się? A z tego jest bardzo trudno wybrnąć. Ale dziewczyny, spokojnie, wy się będziecie mogły na nas zemścić, bo za tydzień jest gala Mister Supranational. Więc może zawrzyjmy ugodę, że oboje nie oglądamy.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny, idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce, Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
5: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sziget.festival.com. Poleca Radio SK.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Lepsze Mazowsze?
12: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
11: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
12: czekają na twój głos.
11: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
12: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
11: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
12: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
15: I po reklamie.
16: SK.

0: jeden z najbardziej imprezkowych numerów tego sezonu. White 2115 na antenie Radia SK. Gramy najlepsze wakacyjne hity na czasie. A jeśli chodzi o letnie imprezki, no to one zaczynają się w Radiu SK. Klaudia w tej sprawie ma dla nas sprytną propozycję.
1: Dobra SK, wiem, że to nie jest łatwe zadanie wybrać 10 osób, które pojadą na Shiget Festival. Zrobię to dzisiaj za was. Jutro moja przyjaciółka Monika ma urodziny. Ułatwię wam ten wybór. Ja i Monika jedziemy na Shiget. Dzięki!
0: Jeśli chcecie, tak jak Klaudia, bardzo chcielibyście się wybrać na Shiget Festival w Budapeszcie, no to sprawa prosta. Odpalajcie eskową łapkę na smartfony, tam wysyłajcie darmowe zgłoszenie, no i już od poniedziałku będziemy do was w tej sprawie dzwonić. Mamy podwójne karnety na Shiget Festival w Budapeszcie z miejscem na polu namiotowym i jeszcze do tego dokładamy 2000 zł na różne ciekawe przyjemności, no bo to będzie w Budapeszcie, to aż się prosi, żeby trochę pozwiedzać. No i na żywo będziecie mogli zobaczyć wielkie gwiazdy. Sombr, Zara Larsson, 21 Pilots. Oni często na antenie Radia SK się pojawiają, no i wy zobaczycie ich na żywo. Trzymam za was kciuki.
2: Jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: informacja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
9: Telewizor Samsung, 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Lady. Łopatka wieprzowa bez kości aż 41% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 16,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński, różne rodzaje, 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Tylko w tę sobotę piersi z kurczaka z kartą klienta aż 29% taniej. Tylko 16,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 23,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
6: Yes, of course.

0: Kaufman. Wstęp wolny. Więcej na Facebooku.
1: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
0: Teraz wszystkie konserwy mięsne aż 50% taniej na drugi produkt. Tak, 50% taniej na drugi produkt. Zrób zapasy.
1: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Agata Chruściak, zapraszam. Pogoda w całym kraju dziś dynamiczna. IMGW i RCB ostrzegają przed burzami w niemal całej Polsce. Dodatkowo w połowie kraju obowiązują alerty IMGW przed upałem. Na południu dziś do 33 stopni, a po nocy swoje działania podsumowali strażacy z zachodniopomorskiego.
7: Większość z tych interwencji dotyczyła wypompowania wody z zalanych posesji. W dwóch przypadkach strażacy usuwali również skutki silnego wiatru, a więc złamane i połamane konary i gałęzi drzew.

0: Alan Walker i Ava Max. Jaka tu jest niepokojąca końcówka. Jakby się burza zbliżała. Ale wakacyjna burza też ma swój urok. To są wakacyjne hity na czasie w Radiu SK. U nas teraz będzie bardzo przyjemnie, bo my wam wręczamy eskowe zestawy wakacyjne. Razem ze mną jest teraz Agnieszka. Hej Agnieszka.
1: Hej Esko.
0: No to słuchaj, pochwalcie teraz wszystkim dookoła, całej Polsce. Co się u ciebie wydarzy dokładnie 4 sierpnia?
1: Dokładnie 4 sierpnia wyjeżdżamy na Chorwację, wynajmujemy sobie... wynajmujemy sobie autko dość duże, więc dużo bagaży się zmieści. Jedziemy z naszymi przyjaciółmi, bo bez nich nie wyobrażamy sobie wakacji. No i nie powiem, ukrywam, że taki jakby leżaczek, jakby się tak przygarnął, to by fajnie było.
0: Byłoby na czym poleżeć, nie? To byłby towar luksusowy. Tak. I to ty byś tylko na nim leżała, bo to ty się do nas odezwałaś. To będzie dla ciebie taka nagroda.
1: Tak, dokładnie, chociaż nie powiem, że już tam słyszałam pogłoski, że będziemy się zmieniać. Na tym leżaku co piosenka, to każdy inny będzie leżał.
0: Wiesz co, ja bym jednak ten leżak zajął, żeby był tylko twój na wyłączność, ale to już się tam dogadacie. Agnieszka, dostajesz eskowy zestaw wakacyjny, eskowy leżak i bezprzewodowy głośnik.
1: Jezu, super, bardzo dziękuję.
0: Słuchaj, o playlistę na twoich wakacjach my zadbamy, jakby co. Eskę odpalaj, dużo wakacyjnych hiciorów dla was mamy. A Eski można słuchać także na wakacjach w Chorwacji przez eskową łapkę na smartfony. Jesteśmy tam, gdzie wy. Dobrego urlopu, Agnieszka, trzymaj się.
1: Bardzo dziękuję.
0: A jeżeli wy też chcecie zgarnąć taki zestaw, to wpadajcie do eskowej apki na smartfony i tam za darmo się zgłaszajcie.
2: Radio SK. Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
15: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
18: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: I po reklamie.

Nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzeniach, chcę być

0: hit, zawsze na czasie. Timberg na antenie Radia SK. Słuchajcie, ja wiem, że jest sobota. Dla niektórych to jest dzień zakupów, ale nie szalejmy. Pewna pani w kędzierzynie koźlu no trochę przesadziła. Kanapę chciała sobie kupić, słuchajcie. Tylko, że nie zamówiła tej kanapy z dowozem. Stwierdziła, że ją sama przewiezie. Osobówką. I to nie w bagażniku, słuchajcie. Włożyła kanapę, raczej pół kanapy, do środka, przez boczne drzwi, a druga połowa tej kanapy wystawała z lewej strony poza samochód. I tak jechała przez miasto z otwartymi drzwiami. Nagranie z tego trafiło na policję i pani dostała mandat. No ale no to już nie śmiejmy się z tej pani, no bądźmy wyrozumiali, słuchajcie. Ja wiem, jak to było, może ona przez pół roku męża prosiła, żeby kupił w końcu tę kanapę, więc stwierdziła, że weźmie sprawy w swoje ręce. Wszystko to jego wina.
1: Promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Teraz pyszne banany z kartą klienta aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Tylko w tę sobotę piersi z kurczaka z kartą klienta aż 29% taniej. Tylko 16,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 23,99.

0: Man, wstęp wolny. Więcej na Facebooku.
1: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Teraz pyszne polskie pomidory malinowe z kartą klienta 20% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Szukasz jeszcze więcej zabaw?

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: I po reklamie.

0: I to się właśnie nazywa sobotnia energia z hitami na czasie Axwell i Bon w Radiu SK. Ja wam radzę teraz uważać, bo on się najadł i on ma teraz w sobie bardzo dużo energii. Michał Hanczek przejmuje stery.
1: Ale się nie przejadł, więc ma tę energię jeszcze przynajmniej.
0: A pochwali się, co tam dobrego było na talerzu?
1: Naleśnik.
0: No to pięknie.
1: Bo ja wierzę w to, że jesteś tym, co jesz.
0: Jesteś naleśnikiem.
1: Bo to jest płaskie i wtedy ma się płaski brzuch.
0: Pizza
1: tak samo działa.
0: Ja zjadłem borówki, to w takim razie
1: jesteś kulką.
0: Okrągły. Jestem kula po prostu, dobra.
1: Zdrową kulką.
0: Tak się toczymy w to sobotnie popołudnie. Za chwilę Michał Hanczak będzie wam dobrze grał. Będzie m.in. hit zawsze na czasie od Tayo Cruza.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: promocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bobek jest Seagull.
1: To coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w eskowej apce i
3: jedź na Seagull z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Tylko do soboty, prosto z lady. Łopatka wieprzowa bez kości, aż 41% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 16,99.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3, tam są drzwi.
9: Vox,
10: tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest. Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Teraz wybrane kilogramowe kawy ziarniste Jacobs w super cenie 49,99 za opakowanie. A kawa mielona Pedros Active 500 gramów jedynie 23,99.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Już 2 sierpnia Festiwal Wsi Polskiej w Borkach Kosach. Od godziny 13 wielkie otwarcie, debaty rolnicze, koła gospodyń wiejskich, stoiska handlowe, ekozabawy, mały inżynier i strefa chillout. Po południu koncerty Kossakowska, Ines, Milano, Bajera, Classic i DJ Dziekan. Wstęp wolny. Festiwal Wsi Polskiej. 2 sierpnia. Do zobaczenia.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
7: Tylko w tę sobotę piersi z kurczaka z kartą klienta aż 29% taniej. Tylko 16,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 23,99.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: I po reklamie.
1: SK.
16: SK. Summer.
17: A może by tak poskakać na nartach? No dobra, wam tego nie proponuję, ale inni będą to robić. Mati Pczuło to jest SK Summer City, inni, czyli skoczkowie narciarscy.

0: Gierwicz. Już teraz życzę wam dobrej zabawy.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Agata Chruściak, zapraszam. Strażacy z Polski będą pomagać w walce z pożarami w Hiszpanii. 35-osobowa grupa wyleciała dziś z Krakowa. Będą działać w ekstremalnych warunkach, w trudnym terenie i bez użycia pojazdów gaśniczych.
3: Kapitan Przemysław Rogalewicz. Bierzemy na swoje barki pompy plecakowe, narzędzia ręczne, piły do wycinki, ale też tak troszkę nietypowo używamy ognia do zwalczania pożarów, tak, że możemy zmniejszyć ilość paliwa, bo o to chodzi, żeby odebrać paliwo pożarowi w sposób kontrolowany przez nas.
2: A w swoich działaniach strażacy wzorują się na pracy kolegów z Australii czy Stanów Zjednoczonych. Kierowcy, uważajcie, zablokowana S5 między węzłami Rynarzewo i Szubin w stronę Gdańska. Zderzyły się tam dwie osobówki. Samochody, które utknęły w zatorze, kierowane są na drogę awaryjną. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. FIFA rezygnuje z planów częściowej prywatyzacji turniejów, w tym Mistrzostw Świata. Gianni Infantino poinformował, że to ze względu na masowy sprzeciw kilku konfederacji. Decyzję z zadowoleniem przyjęła UEFA, choć przyznała, że władze Światowej Centrali straciły jej zaufanie.
4: Dwie minuty po godzinie 13, czas przejąć stery i posterować trochę tym sobotnim popołudniem. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Hanczak z tej strony, mam dla was sporo hitów na czasie dobrych na sobotnie popołudnie. Self-Aware, Temper City już za chwilę, najpierw Wolves i Selena Gomez z Marshmello.

0: Zalia ostatnio mnie zaskoczyła nie tylko swoim nowym hitem Tylko kochaj mnie, jak zawsze przebojowy bardzo, ale też pewnym wyznaniem na swoim Instagramie, ponieważ napisała, że jest taki fun fact na jej temat, że ona nie bardzo lubi lody. Większość z nas lubi lody, ona nie, ma z nimi jakiś problem też dlatego, że boi się, że się od nich przeziębi i straci głos i dlatego od lat je tylko te słodkie wafelki od lodów. Czyli idzie do lodziarni i kiedy pani pyta, jakie smaki, to ona prosi tylko o wafelek. Każdy ma jakieś takie tajemnice, o które mogłyby być zaskakujące dla innych, więc jak są jakieś fun fakty o was, że jest coś nietypowego, co wy lubicie, a inni nie lubią albo odwrotnie, to możecie dzisiaj mi o tym opowiedzieć. Na Messengerze Radia SK czekam na wasze głosówki. Ja na przykład nie lubię chałwy, a bardzo dużo ludzi lubi. Ale to mogą być fun fakty nie tylko kulinarne, więc jak macie ochotę czymś się przy sobocie pochwalić, to nagrywajcie głosówki. Za chwilę sprawdzimy. Co jest takiego w słuchaczach Radia SK nietypowego? Alok, The Chainsmokers, May Stevens, Jungle już za kilka chwil będzie Gibbs i Kukon, a potem jeszcze coś premierowego.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: Też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze SK-ą. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-krętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Słuchacie Radia SK, 29 minut po godzinie 13 u nas, czyli jeżeli ktoś nas słucha na Wyspach Brytyjskich, to jest 12.29.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Mam nadzieję, że dobrze sprawdziłem i policzyłem i pamiętam. Bo teraz na Wyspy Brytyjskie na chwilę się przenosimy. A to dlatego, że tam powstał kawałek, który teraz wam zagram. Dużo nowości na wakacje mamy dla was w Radiu SK. No i teraz właśnie brytyjski DJ DOD, a także Easy Bizu, wokalistka, którzy wspólnie stworzyli kawałek, który brzmi tak orzeźwiająco w ten upał. Careful, posłuchajcie. No i ostrożnie z tymi upałami, nawadniajcie się.

0: Tydzień temu w Łodzi na Łódź Summer Festiwalu, a dzisiaj w Radiu SK. 13.35 to The Way I Are od Timbalanda, no i Kerry Hilson oczywiście. Opowiadałem wam o fanfakcie związanym z Zalią, która unika lodów i bardzo ich nie lubi, zjada tylko wafelki. I zapytałem, czy są jakieś fanfakty na wasz temat, które mi zdradzicie. Odezwała się na Messengerze Radia SK Karolina.
1: Nikt nie lubi anielskiego orszaku, a ja tak.
0: No i tak to jest z tym anielskim orszakiem w twoim wypadku. Taka pechowa w sumie informacja i wiadomość, że kiedy przyjdzie ten dzień, oby jak najpóźniej, kiedy specjalnie dla ciebie ten anielski orszak zagrają, to ty i tak tego nie usłyszysz.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
4: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
5: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
6: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
11: Teraz pyszne banany z kartą klienta aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99.
10: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
12: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki.

0: atrakcji miejscu? Odwiedź Park Trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
1: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
2: Teraz pyszne polskie pomidory malinowe z kartą klienta 20% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
1: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
2: I świeże owoce i warzywa też mam. Teraz polskie pieczarki tylko 6,99 za kilogram, a wszystkie borówki aż 50% taniej na drugie opakowanie.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: I po reklamie.
6: Esko.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
1: Cześć, Radio SK. Ja jestem człowiekiem nietypowym, bo każdą zupę jem z chlebem, nawet pomidorówkę i rosół.

0: Internet już zdobył, z radiem też sobie radzi coraz lepiej. To Per Genie sama na antenie Radia SK przed godziną 14, a po 14 między innymi Zara Larsson się pojawi. Kto widział ją na Openerze, ale chciałby jeszcze raz, to może na festiwalu Sziget, a kto nie widział, to tym bardziej powinien na Sziget do Budapesztu pojechać. I to już w tym miesiącu, bo od 11 sierpnia ten festiwal rusza, a my możemy was tam wysłać. Mamy dla was karnety, mamy dla was miejsce na polu namiotowym i jeszcze 2000 w gotówce, żebyście mogli tam spokojnie dojechać i jeszcze sobie poszaleć przy okazji. Zgłoszenia w naszej mobilnej apce od poniedziałku, znowu te karnety i te wszystkie nagrody będziemy wam rozdawać.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Telewizor kupuj, Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Lady. Łopatka wieprzowa bez kości aż 41% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 16,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi, Gika, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
3: Poleca Radio SK.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
6: Trawnik, kwiaty?
5: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Teraz wybrane kilogramowe kawy ziarniste Jacobs w super cenie. 49,99 za opakowanie. A kawa mielona Pedros Active 500 gramów, jedynie 23,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: I po reklamie.
8: SK.
9: SK. Summer.
10: Pogoda tego lata nie zawsze dowozi, to chociaż my dowieziemy wam najfajniejsze imprezy w Polsce. Mati Fuczyło to jest SK Summer City, naprawdę się na tym znamy. A zaczynamy od Top of the Top Sopot Festival, to już kultowa impreza, która czeka was w Operze Leśnej w Sopocie. Tam dowiemy się m.in. kto zgarnie bursztynowego słowika, ale to nie jest wszystko, co dla was przygotowałem. Szykuje się też drużynowy puchar świata żużlowy. Wpadajcie 29 sierpnia do Warszawy, PGE Narodowy będzie na was czekał, tam na pewno będzie głośno i szybko. Z kolei głośno w tym samym miejscu będzie na pewno na koncercie The Weekenda. The Weekend wpada 4 i 5 sierpnia, to wcześniej, bo to wtorek i środa. Narodowy na pewno będzie głośny i tam będzie się działo.
3: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
11: Agata Chruściak, zapraszam. Policja szuka napastnika, który zaatakował Ukrainkę drewnianą laską. To w Gdyni 40-letnia kobieta została uderzona w głowę dwukrotnie, trafiła do szpitala miejskiego.
12: Po wykonaniu niezbędnych badań kobieta opuściła

0: 2 w Gdańsku. W wodzie wykryto bakterie coli i enterokoki.
1: Ale na szczęście można być skąpanym w hitach na czasie. I te dla was mam w tej godzinie. Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj na początek, potem m.in. wspomniana Zara Larsson czy Martin Garrix i Ed Sheeran. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam na wspólne popołudnie. Za chwilę przydadzą wam się telefony, bo zrobimy sobie taki mały weekendowy alfabet i sprawdzę, co się u was dzisiaj dzieje.

0: Bring me to life w Radiu SK, 18 minut po godzinie 14. No to czas rozpocząć ten weekendowy alfabet. 664-402-302. Linie otwarte, dzwonicie do mnie. No i uwaga, bo wy podajecie słowo, które najlepiej opisuje wasz weekend, ale trzeba być czujnym, bo to jest alfabet. Ja podaję literkę, na którą to słowo musi się zaczynać. Literki idą jedna po drugiej. Nie zaczniemy od A, żeby nie było za łatwo. Zaczniemy od B. No może dzisiaj od B. Niech będzie B jak Barbara. Zobaczymy, kto do mnie zadzwoni. 664-402-302. Słuchawa przy uchu. Halo?
1: Halo, halo?
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Cześć, Ania.
0: Aniu, no to na literkę B słowo, które najlepiej określa twój weekend?
1: Bardzo aktywnie.
0: O, fantastycznie. Czyli spalanie kalorii, dobrze. Odbieram kolejny telefon. Teraz mamy literkę C. Uwaga, halo? Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Witam.
0: No to literka C w tej chwili obowiązuje. Jakie słowo najlepiej określa twój weekend na tę literę?
2: Czarujący.
0: Czarujący. Kto cię oczarował?
2: Moja przyszła żona. W przyszły weekend bierzemy ślub, także tutaj mamy
0: wszystkiego najlepszego w takim razie. No pięknie,
2: dziękujemy.
0: No to na koniec literka ci teraz będzie. Zobaczymy, czy sobie poradzicie. Ewentualnie może być D. Halo?
3: Halo, halo, cześć.
0: No cześć, no to literka ci czy D jednak?
3: Jednak D jak duszenie.
0: Duszenie? Jejku, ale mam nadzieję, że nikt ciebie nie dusi w ten weekend.
3: Nie, ale zaczynają się przetwory.
0: A, na weki i weków amen. Radio
4: SK. Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii? Yes, of

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
5: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
6: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
7: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: I po reklamie.

0: kto tak ładnie i emocjonalnie śpiewa? Już wam mówię, to Cameron Whitcomb na antenie Radia SK. The Hard Way to jest nowość, którą wam gramy. 23 minuty nam zostały do godziny 15. W sporcie dzisiaj bardzo dobra wiadomość, ponieważ Polacy, nasi siatkarze, awansowali do finału Ligi Narodów. 3-0 wygrali ze Słowenią, przypominam. Finał jutro, trzymamy mocno kciuki. Ale to nie jedyne sportowe emocje, które nam towarzyszą, ponieważ w Elblągu trwają Mistrzostwa Europy w triatlonie na dystansie sprinterskim. No i najlepsza wśród kobiet okazała się Roxana Słupek, która no, miała naprawdę podgórkę w tym triatlonie, a zdobyła tytuł mistrzyni Europy, mimo że na trasie kolarskiej spadł jej łańcuch, no i też w samym basenie, kiedy pływała, przepraszam, nawet nie w basenie, w otwartym akwenie, też łatwo nie było.
1: To jest etap, który jest najmniej pod moją kontrolą. To jest pływanie na akwenie otwartym, jest tam tak zwana pralka, walka, ciągnięcie za stopy, za ramię.
0: Tyle się działo, tyle problemów, a i tak złoto naszej Roxany Słupek. A człowiekowi czasami przy sobocie jest tak daleko i tak ciężko iść, wynieść śmieci, co nie?
2: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
3: Moving jest Seagate.
2: To coś więcej niż festiwal.
3: To wyspa wolności.
4: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
2: i setki innych artystów.
4: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
2: Zgłoś się w eskowej apce i jedź na Seagate z radiem SK. Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Teraz pyszne banany z kartą klienta aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
13: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
16: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
17: Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
18: Już 2 sierpnia Festiwal Wsi Polskiej w Borkach Kosach. Od godziny 13 wielkie otwarcie, debaty rolnicze, koła gospodyń wiejskich, stoiska handlowe, ekozabawy, mały inżynier i strefa chillout. Po południu koncerty Kossakowska, Ines, Milano, Bajera, Classic i DJ Dziekan. Wstęp wolny. Festiwal Wsi Polskiej. 2 sierpnia. Do zobaczenia.
19: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
5: te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Telu Hetman. Wstęp wolny. Więcej na Facebooku.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Jak się okazuje, często towarzyszę wam w drodze i bardzo się cieszę. Możliwe, że Natali, która zgarnęła naszego kampera na ten weekend, gdzieś towarzyszymy, ale na pewno jestem z Agatą i jej rodziną w samochodzie, bo Agata napisała, że jedzie na Mazury. Taki spontan, bo po co w domu siedzieć? I ma rację, pogoda jest, trzeba jechać. Agata, Mariusz, Oskar i Kubuś w drodze na Mazury w rytmie Sorry Papi od Topika i Becky G. A za kilka chwil po 15 kolejne hity wam zagram na drogę bardzo dobre, między innymi od Gipsa i Igo. Będzie też nowy Oskar Cyms.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Noc, Meet Fuyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: złotówkę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 99 groszy.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
3: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-krętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na Twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
1: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
0: Teraz pyszne polskie pomidory malinowe z kartą klienta 20% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: To może ja Wam już zaplanuję przyszły weekend tak koncertowo i muzycznie, zwłaszcza jeżeli jesteście gdzieś z okolic Dolnego Śląska na przykład. Artyści jak Złoto tam się pojawią. Już za tydzień w ramach trasy SK Music Tour będziemy w Złotoryi. Koncerty od piątku do niedzieli, a na scenie m.in. Dawid Kwiatkowski czy Kubańczyk, a także prowadzący z Eski Kamaryciak, Jankes. No i moja skromna osoba też będzie. Widzę się z Wami w niedzielę. Wstęp wolny, mam nadzieję, że do zobaczenia. Wczorajszy koncert męskiego grania we Wrocławiu przerwany przez pogodę. Trzeba było ewakuować uczestników. Organizatorzy zapraszają posiadaczy piątkowych biletów na dzisiejsze koncerty. Można też wykorzystać wrocławski bilet na piątkowe koncerty w Krakowie lub Warszawie. Ta druga opcja dostępna jest także dla posiadaczy dwudniowych karnetów na Wrocław. Szczegółów szukajcie na socialach męskiego grania. Na dzisiaj w stolicy Dolnego Śląska zagra m.in. tegoroczna orkiestra dowodzona przez Zalię, Igora Herbuta i Vito Bambino. Wykonają m.in. hit Nareszcie. Ten hit otworzy tę godzinę hitów na czasie na antenie Radia SK. Pojawią się oczywiście Igor, Vito i Zalia. Mam nadzieję, że Wy też gdzieś tam się pojawicie na Messengerze SK. Michał Hanczak. Bardzo jest mi miło spędzać z Wami to sobotnie popołudnie.

0: Jest coś wciągającego w tym hicie. R&B czy Ring My Bell H na antenie Radia SK. Na bazie hitu, który powstał pod koniec lat 70. swoją drogą. 17 minut po 15 słuchacie Radia SK. Nie będzie sprzedawania praw komercyjnych jakimś innym podmiotom, właśnie komercyjnym, prywatnym, jeśli chodzi o rozgrywki piłkarskie, o Mistrzostwa Świata na przykład w piłce nożnej. Infantino Gianni, czyli prezydent Światowej Federacji Piłkarskiej, wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu, który niezłej burzy narobił w środowisku w tym tygodniu. UEFA na przykład zagroziła bojkotem rozgrywek, jeżeli by doszło do realizacji tego pomysłu. Zresztą z różnych stron głosy krytyczne płynęły. No i rzeczywiście Infantino rakiem się teraz z tego pomysłu wycofuje. No ale i tak sporo osób zaangażowanych bardzo mocno w piłkę nożną mówi, że sam pomysł już nadwyrężył trochę zaufanie i tak już trochę nadszarpnięte ostatnim mundialem do FIFA. Bo to nie do końca pewne, czy to FIFA, czy to jednak trochę FIFA Rafa.
1: Radio SK. Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta pianek, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
12: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
13: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze SK.
14: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
15: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
16: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Inaczej futryna na 10 liter.
19: Ościeżnica.
18: A teraz na 3. Tam są drzwi.
19: Vox.
20: Tam są drzwi.
21: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
22: I po reklamie.

0: Nawet jeżeli tam, gdzie teraz słuchacie Radia SK, są burzowe chmury, to w głośniku i w słuchawkach jest słońce. Dzięki Calvinowi Harrisowi, to Summer Veste.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W tym tygodniu wpadł do nas Oskar Cyms i powiedział, że nowy album będzie.
2: Album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
0: I to jest piosenka, którą teraz w Radiu SK usłyszycie. Słyszałem, że fani Oskara Cymsa, czyli Cymsiary, Cymsiaki, już mogą słuchać tej piosenki Bez końca i tekst znają na pamięć, no to bardzo proszę, inni teraz mogą się nauczyć. Oskar Cyms wesprze.

0: Cardinal Official i Akon na antenie Radia SK. Michał Hanczak z tej strony, za kilka chwil Wiktor Dyduła, tam słońce, gdzie my. Niezależnie gdzie jesteście, na wakacjach na przykład, to możecie słuchać Radia SK za pomocą naszej apki. Nawet jeżeli po FM-ie tak zwanym tam nie nadajemy. Apka na smartfony zupełnie darmowa, a do tego nie dość, że można słuchać Radia SK gdzie się chce i kiedy się chce, to jeszcze jest to przepustka do różnych gier i zabaw. Między innymi do naszego wakacyjnego zestawu, bo SK jest tam, gdzie wy, a ma dla was też prezenty. Po godzinie 16 do kogoś taki zestaw wakacyjny powędruje, a w skład wchodzą eskowy leżak i głośnik, taki przenośny, żeby jeszcze lepiej słuchać i głośniej hitów na czasie. Można zgłosić się przez apkę Radia SK już teraz, zapraszam, nic to nie kosztuje. Po 16 do kogoś zadzwonię.
1: Reklama.
2: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Wady. Łopatka wieprzowa bez kości aż 41% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 16,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
3: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii? Yes.

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Orzeźwienie razy dwa. Teraz napoje Helena 1,25 litra, tylko 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A 1,5-litrowe napoje Nesty, tylko 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Teraz pyszne polskie pomidory malinowe z kartą klienta 20% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-krętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Skarga.

0: Ta dziewczyna ma raptem 21 lat, a głos jak dzwon przecież. Sienna Spyro. No, sama mówi, że jest trochę taką retro duszą, a jej inspiracjami są chociażby Frank Sinatra, Etta James czy Amy Winehouse. Krytycy mówią o niej, że narodziła nam się nowa Adele. I coś w tym jest. Album Visitor już się ukazał, można posłuchać, a to jest jeden z hitów, które na tej płycie się znalazły. Great Expectation. Tuż przed godziną 16 na antenie Radia SK, gdzie wszystkie hity się zaczynają, wiadomo. I miejmy nadzieję, że kariera Sienny Spyro w Polsce również dzięki temu, że wy polubicie, a my będziemy grali na bieżę rozpędu w naszym kraju i może Sienna do nas przyjedzie. Dzisiaj występuje w Chicago i wiem, że słuchacze z Chicago się wybierają, bo już donosili. Za kilka chwil po 16 kolejne hity na czasie wam zagram. Będzie tanecznie, m.in. Zokaria od Andy Dusta.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Water Park.

0: promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Teraz pyszne banany z kartą klienta aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-krętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
14: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: I świeże owoce i warzywa też mam. Teraz polskie pieczarki tylko 6,99 za kilogram. A wszystkie borówki aż 50% taniej na drugie opakowanie.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
16: Już 2 sierpnia Festiwal Wsi Polskiej w Borkach Kosach. Od godziny 13 wielkie otwarcie, debaty rolnicze, koła gospodyń wiejskich, stoiska handlowe, ekozabawy, mały inżynier i strefa chillout. Po południu koncerty Kossakowska, Ines, Milano, Bajera, Classic i DJ Dziekan. Wstęp wolny. Festiwal Wsi Polskiej. 2 sierpnia. Do zobaczenia.
17: Lepsze Mazowsze?
18: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
17: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
18: czekają na twój głos.
17: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
18: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
17: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
18: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
9: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
10: Teraz wybrane kilogramowe kawy ziarniste Jacobs w super cenie 49,99 za opakowanie. A kawa mielona Pedros Active 500 gramów jedynie 23,99.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: To będzie ostatnia reklama.
19: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
20: I po reklamie.
21: Muzyką się żyje.
22: Gips i Kukon, numerem 1 gorącej 20. Tak zdecydowaliście na SK.pl głosując. I hit Ty masz wygrał wczoraj notowanie. No i na pewno jeszcze dzisiaj po południu zagram wam ten kawałek. Tymczasem Gips ostatnio był gościem Radia SK i przyznał, że bardzo zaskoczyło go to, że w ostatnim czasie mnóstwo jego kawałków stało się radiowymi hitami.
23: Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, to się ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie. Że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc ogólnie.
22: Cała rozmowa Matiego Fuczyło z Gipsem czeka w podcastach w naszej eskowej apce, a za niecałe 2 tygodnie kurs na Szczecin. Wielkie żaglowce znowu przycumują w tym mieście, no a razem z nimi przypłynie wiele gwiazd, no bo razem z żaglami odbędą się koncerty w ramach trasy SK Music Tour. W piątek 14 sierpnia wystąpią Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms i zespół Ira, a koncert poprowadzi Ola Kot. W sobotę 15 sierpnia rządzić będą Rapsy, Kini Zimmer, Young Leosia, Blacha 2115 czy Janusz Walczuk, a ja wpadnę na scenę jako prowadzący. To w Szczecinie za 2 tygodnie wstęp wolny. A tymczasem wracam wspomnieniami do tego tygodniowego koncertu Charlie'ego Puffa w Warszawie, ale to był smakowity koncert. Piękne dźwięki, no i oczywiście tego koncertu, tego hitu też zabraknąć nie mogło. To Attention w Radiu SK. Minęła 16. Tuchanczak, dzień dobry.

0: Śpiewam sobie.
1: To oczywiście Stanach na antenie Radia SK, która zaśpiewała tam coś o plażach, wojażach. Hej, Adrian.
2: Hej, Eska.
1: Adrian, czy ty już na plaży, czy jeszcze przed plażą, czy jak to wygląda po plaży? Może jesteś już?
2: Jeszcze przed, bo dzisiaj w Gdańsku taką deszczową pogodę mamy, ale jak się rozchmurzy trochę, to na plaży.
1: Okej, okay. A którą plażę gdańską masz najbliżej?
2: Stogi.
1: Stogi, o, to ładna plaża jest rzeczywiście. Ale czekaj, czekaj, bo Stogi to mi się też kojarzą z takimi zakamarkami, gdzie człowiek może się opalać totalnie sauté, bez ubrania. Czy to jest twoja część plaży, czy jednak ty jesteś tekstylny?
2: Są też takie rejony, ale tam się nie dopuszczam.
1: Okej, okay, dobra, jasne. Adrian, byłeś za to w naszej aplikacji, masz ją na swoim telefonie i bardzo dobrze, bo można się do nas zgłosić przez tę aplikację po swój eskowy, wakacyjny zestaw i ja dla ciebie taki zestaw mam, no bo skoro masz blisko plażę, to przyda ci się na pewno i eskowy leżak i bezprzewodowy głośnik, żeby móc nas słuchać. Byleby tylko innym nie przeszkadzać, zapytać, czy chcą słuchać hitów na plaży.
2: Chociaż Eski to wszyscy będą chcieli słuchać.
1: Ach, i myśmy się nie umawiali, że ty tak to powiesz, a tak ładnie z siebie powiedziałeś. Bardzo dobrze chyba trafiłem w takim razie. Adrian, no to nagrody dla ciebie i życzę ci jednak pogody w ten weekend do plażowania. Niech się tam w tym Gdańsku rozchmurzy.
2: Dobrze, to dziękuję i pozdrawiam całe radio.
1: Pozdrowienia. Zgłaszajcie się przez naszą apkę, bo rzeczywiście przez cały weekend jesteśmy tam, gdzie wy zresztą jak zawsze. I rozdajemy wam takie właśnie eskowe zestawy plażowe. Za chwilę Bibi Rexa.
3: Reklama.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
9: Hejka, nazywam się Peter Parker.
10: Pamiętasz go?
9: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
10: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: i Zam, to Ed Sheeran na antenie Radia SK. O tym, że SK możecie mieć wszędzie ze sobą, już wam wspominałem, dzięki naszej mobilnej apce. No to teraz czas wrzucić wam w głośniki i w słuchawki coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Premiera światowa tego kawałka odbyła się u nas w Radiu SK w tym tygodniu. Chwilę po tym, jak wypuścili w świat, u nas ta piosenka też się pojawiła, ale jest tak wciągająca, że zagramy ją ponownie. A jak będziecie chcieli, to jeszcze częściej. Swedish House Mafia z kolejnym kawałkiem, tym razem nagranym z Licky Lee, którą możecie pamiętać z hitu I Follow Rivers. Numer ich wspólny nosi tytuł Happiness is So Sad. Posłuchajcie właśnie teraz.

0: hit do śpiewania w samochodzie. Pozdrowienia dla tych, którzy śpiewali Głuchą Noc albo rapowali, jak znają tekst cały. 24 minuty do 17, za chwilę Temper City, a potem jeszcze Rose i Bruno Mars, Hanczak z tej strony. Wiemy już, kto będzie rywalem Polski w siatkarskiej Lidze Narodów w wielkim finale jutro. Będą to Amerykanie, którzy w tiebreaku wygrali z Japończykami, a więc im nie poszło tak łatwo jak Polakom z Słowenią. Zobaczymy jutro o 13.30, jak naszym pójdzie w finale Ligi Narodów. Oczywiście trzymamy kciuki, a że ja bardzo lubię sprowadzać wszystko do jedzenia, to jutro mamy pojedynek zapiekanki kontra hamburgery. No to wiadomo, że zapieksa musi wygrać.
1: Autopromocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
7: Tylko do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów za złotówkę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką

0: Hartmann. Wstęp wolny. Więcej na Facebooku.
1: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
0: Teraz pyszne polskie pomidory malinowe z kartą klienta 20% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gika, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
3: Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: I po reklamie.

0: Taki oto klimatyczny hit ostatnio dostaliśmy od Jasona Derulo i DJ Goshi, Michiko. Zbliżamy się do godziny 17. To dziś 1 sierpnia bardzo ważna godzina i dlatego o 17 punktualnie w Radiu SK specjalne wydanie newsów poświęcone rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dziś 1 sierpnia.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koculem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
6: Telewizor Samsung, 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Lody łopatka wieprzowa bez kości aż 41% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 16,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gika, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
3: Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Teraz wszystkie konserwy mięsne aż 50% taniej na drugi produkt. Tak, 50% taniej na drugi produkt. Zrób zapasy.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: I po reklamie.
5: Eska.
6: Eska.
5: Summer.
7: Radio SK to jest wasze źródło imprezkowych informacji. Z nami wiecie, gdzie się wybrać, żeby potem mieć fajne wspomnienia po wakacjach. Łukasz Zduńczyk, ruszamy z SK Summer City. Opera Leśna w Sopocie to jest bardzo dobry kierunek. Dzisiaj zagra tam brytyjska gwiazda Callum Scott, którego znacie m.in. z hitu Where Are You Now? A już za kilka tygodni Operę Leśną opanują polskie gwiazdy i będzie ich naprawdę dużo. Przed nami Top of the Top Sopot Festival. Na scenie m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Zalia czy Margaret. O bursztynowego słowika powalczy na przykład Jeremy Sikorski, Kuba i Kuba czy Kasia Sienkiewicz. Festiwal w Sopocie potrwa od 24 do 27 sierpnia. SK będzie tam z wami. A teraz zaglądam na drugi koniec Polski, do Opola. Tam zawita dobry rap. Przed nami Opole Rap Scena. Na tej imprezie zagra White, Young Leosia, Fukaj czy Kaz Bałagane do 22 sierpnia.
5: SK.
6: SK.
5: SK. Summer City.
8: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
9: Jest 17, wybiła godzina W. Warto na chwilę się zatrzymać, by oddać hołd poległym. 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie.
10: Walczyliśmy do końca. My żeśmy wszystko robili, żeby Niemcy nie weszli do Śródmieścia Północnego. Warszawa była piękna.
9: Wspominał Janusz Walencik, pseudonim Czarny, który w czasie powstania miał 14 lat. Zacięte walki trwały przez 63 dni. Szacuje się, że łącznie zginęło ponad 200 tysięcy osób, żołnierzy polskiego wojska i cywilów.

0: Powolutku nabieramy energii przed wieczorem sobotnim. Jeszcze przed nami cała imprezka i SK Live Remix oczywiście dzisiaj. A tymczasem w ramach hitów na czasie wakacyjnych Icon na Pobie, I Love It na naszej antenie. 15 minut po godzinie 17, no my kochamy sprawiać wam przyjemność i budować wam nowe wspomnienia, tylko te pozytywne. No i tak to właśnie teraz jest z naszą słuchaczką Natalią, która w tym tygodniu zgarnęła kampera na taki przedłużony weekend od Radia SK. I dostałem jakiś czas temu nawet na Messengerze SK zdjęcia od Natalii i jej ekipy, konkretnie męża, syna i teściowej. Znaczy teściowej nie ma na zdjęciu, bo chyba robiła to zdjęcie. Gdzieś z Mazur, gdzie właśnie pojechali naszym kamperem. Poprosiłem, żeby może nagrała głosówkę, opowiedziała, co się dzieje, pozdrowiła wszystkich słuchaczy, ale nie odebrała już tej wiadomości. Zresztą się nie dziwię, bo gdybym był na Mazurach w kamperze albo w okolicach kampera, to po prostu bym korzystał, a nie siedział na Facebooku, czy Messengerze, czy na innych social mediach. Wy możecie takiego kampera zgarnąć, kiedy Natalia nam go odda i go wysprzątamy i na nowo zatankujemy. Czyli już w najbliższy czwartek. Jeżeli macie ochotę, żeby SK to wam wręczyła kluczyki do kampera i kolejny weekend chcecie podbijać z nami, naszym pomarańczowym kamperem, to zapraszam do naszej mobilnej apki na smartfony. Za chwilę Kuba i Kuba Westę. Radio
1: SK. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Hejka, nazywam się Peter Parker.
6: Pamiętasz go?
5: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
6: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Hej, musisz się tak na nie gapić.
12: No oderwać wzroku nie mogę.
11: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
12: Ale są takie atrakcyjne.
13: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
14: I po reklamie.

0: Mocny hit od Ava Max i Alana Walkera w Radiu SK to Fate. Za kilka chwil Chapel Roan, będzie Bibi Rexha i David Guetta. Tymczasem co ostatnio dostanę SMS, to jest to alert RCB. Wczoraj na przykład z poradnikiem bezpieczeństwa, z linkiem, który zresztą zawiesił serwery. Dzisiaj już też na przykład sporo osób, w tym ja, dostało SMS-y w różnych częściach kraju z ostrzeżeniem przed burzami, silnym wiatrem, a nawet gradem. Po drodze jeszcze był SMS mówiący o tym, że upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem. No pewnie też dostaliście te SMS-y z alertem RCB. I z jednej strony to dobrze, że one przychodzą, byleby w odpowiednim momencie, ale z drugiej strony, no tak sobie myślę, że ostatnio częściej pisze do nas alert RCB niż nasza druga połówka, na przykład będąc w delegacji. A to już jest zastanawiające.
1: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Teraz pyszne banany z kartą klienta aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce, Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
11: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
12: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
13: Już 2 sierpnia Festiwal Wsi Polskiej w Borkach Kosach. Od godziny 13 wielkie otwarcie, debaty rolnicze, koła gospodyń wiejskich, stoiska handlowe, ekozabawy, mały inżynier i strefa chillout. Po południu koncerty Kossakowska, Ines, Milano, Bajera, Classic i DJ Dziekan. Wstęp wolny. Festiwal Wsi Polskiej. 2 sierpnia. Do zobaczenia.
14: Lepsze Mazowsze?
15: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
14: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
15: czekają na Twój głos.
14: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
15: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
14: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
15: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
16: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: To będzie ostatnia reklama.
16: te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: 5 minut nam zostało do godziny 18. Łajcior i spółka na antenie. Natalia, nasza słuchaczka, która zgarnęła kampera w tym tygodniu, odezwała się do nas.
1: Cześć Wam, z tej strony Natalia, Łukasz i Filipek. Właśnie wracamy z rowerów, jesteśmy w okolicy Mrągowa. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, a my lecimy odpoczywać na naszych leżaczkach SK. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Możecie, tak jak Natalia, już przyszły weekend gdzieś na Mazurach na przykład, albo gdzie tylko Wam się podoba, wystarczy, że SK dowiezie Wam kampera. Pamiętajcie, w naszej apce można się zgłosić. Zgłosił się Paweł Bogaj do imprezki.
2: Tak. Ja powiedziałem, jestem jak alert RCB, przyszedłem.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś, zwłaszcza, że ja w takim razie idę trochę w ślady Natalii i tych, co odpoczywają. Znikam na urlop. Za 2 tygodnie się usłyszymy. Także papa.
2: Nie.
0: Michał Hanczak, cześć.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów za złotówkę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 99 groszy.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Teraz pyszne polskie pomidory malinowe z kartą klienta 20% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: I po reklamie.
8: Eska. Eska. Summer.
9: Wakacje równa się dobra wakacyjna imprezka. Jeśli z takiego założenia wychodzicie, to jesteście w dobrym miejscu, bo namierzyłem dla Was kilka imprez. Łukasz Zduńczyk, witajcie. W ten weekend na południu Polski słychać dobry rap. Wystartował festiwal Rap Południe. Na lotnisku w Bielsku-Białej są wielkie gwiazdy. Dzisiaj zagra m.in. PZ, Chivas czy Białas. A jutro z kolei Kubi Producent, Problem, Kukon czy BDOS2115, który tydzień temu zrobił niesamowite show na Łódź Summer Festiwalu. A teraz przeskakujemy nad morze. W Jastarni dzisiaj drugi wieczór z festiwalem Southway. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Sokół czy Liwka, którą znacie no, na przykład z hitu Zakochałem się pod apteką z Taco Hemingwayem. Dzisiaj też gra Męskie Granie. We Wrocławiu na scenie m.in. Zalia, Igor Herbut czy Vito Bambino, czyli autorzy hymnów tegorocznej trasy. Znacie hit nareszcie z Radia SK.
8: SK. SK. Summer City.
3: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
10: Muzyką się żyje.
11: Zbliża się wielkie święto polskiej muzyki. Przed nami Top of the Top Sopot Festival, a w Oporze Leśnej zagra m.in. Dawid Kwiatkowski, Zalia, Margaret czy Oskar Cyms, który ma z tą imprezą bardzo dobre wspomnienia. Uwaga, 2 lata temu zgarnął tam bursztynowego słowika za kawałek cały czas. A co teraz słychać u naszego słowika?
12: Stoi sobie na parapecie u mnie w kuchni i wygląda sobie przez okno, świeci na niego słoneczko. No i sobie żyje, ja sobie na niego spoglądam codziennie, kiedy wstaje rano. Jest ze mną przez cały czas.
11: No a w zeszłym roku statuetkę zgarnęła Carla Fernandez za hit Co Jeśli. Na tegorocznym festiwalu w Sopocie o bursztynowego słowika powalczy m.in. Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba czy Ania Karwan. Top of the Top Sopot Festival potrwa od 24 do 27 sierpnia. SK będzie tam razem z Wami.
3: Impreska.
8: Impreska.
3: Impreska.
8: Impreska.
11: Impreska. 3 minuty po 18, można już zaczynać imprezować. Wiem, że dzisiaj sporo osób będzie odpoczywało przy zapachu grilla. No pogoda w Polsce do takiego imprezowania w plenerze jest dzisiaj idealna. A ja do tego imprezowania dorzucę wam jeszcze mnóstwo gorących hitów na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam. Będzie Shawn Mendes, ale na początek Talk to You.

0: Uwaga, uwaga, teraz będzie nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Będzie nowość, uwaga, twórca tego remiksu wraca z czymś nowym. Ja wiem, że znacie ten numer. Od lat wiadomo, że jak Oliver Heldens jest zaangażowany w jakiś projekt, no to ten projekt prędzej czy później zyskuje wielką, wielką popularność. A tym razem panowie Heldens, Kreider i The Young Punks połączyli siły i, uwaga, odświeżają kultowy hit od zespołu Freeze. No to tak jakby disco z lat 80. spotkało się z dzisiejszym house'em. Posłuchajcie, jak to brzmi, a tytuł A-E-I-O-U. Jak nic wymyślali tytuł na imprezie.

0: 30 minut po godzinie 18 to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Proszę sobie zrobić głośniej. Internet podrzuca mi sporo zdjęć, ale co u was, halo?
1: Tam z tej strony Darek, co tam u was słodkiego słychać? Dzięki.
0: Pozdrawiam gorąco, Dareczku. Jeśli chodzi o mnie, to o właśnie, zdjęcia, słodkie zdjęcia internet mi podrzuca. Prosto sprzed ślubnego kobierca. Rafał Brzozowski jest już tak blisko od założenia rodziny, no bo żona już jest, słuchajcie, czekamy na dzieci. Dzisiaj po południu powiedział sakramentalne. Tak, podobno zaprosił 400 gości. Miłość przypieczętowana. Życzymy oczywiście młodej parze samych szczęśliwych dni, chwil. No teraz zaczyna się prawdziwy test dla ich małżeństwa, czyli zaprojektowanie wspólnego mieszkania. A jak to już wytrzymają, to ich związek będzie trwalszy niż bateria w Nokii 3310.
2: Autopromocja. Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
3: Bo Vegas Seagate
2: to coś więcej niż festiwal.
3: To wyspa wolności.
4: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zom, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
2: i setki innych artystów.
4: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
2: Zgłoś się w eskowej apce i jedź na Seagate z Radiem SK.
4: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kupuję w Topazie, to wszystko mam.
8: Teraz pyszne banany z kartą klienta aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99.
7: Kupuję w Topazie, to wszystko mam.
9: Hejka, nazywam się Peter Parker.
10: Pamiętasz go?
9: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
10: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
11: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze SK.
12: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
13: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
14: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
15: Hej, musisz się tak na nie gapić.
16: No oderwać wzroku nie mogę.
15: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
16: Ale są takie atrakcyjne.
17: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych WISK. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. WISK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Hetman. Wstęp wolny. Więcej na Facebooku.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Teraz wszystkie konserwy mięsne aż 50% taniej na drugi produkt. Tak, 50% taniej na drugi produkt. Zrób zapasy.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: I po reklamie.
4: Esko.

0: Arka Zawiałow w Radiu SK. Wiosna 2027 Tour. Oczywiście długo wyczekiwany powrót Darii na scenę. To będzie po 2 latach. Pierwszy koncert już 8 maja we Wrocławiu 2027. No trzeba troszeczkę poczekać. Czekamy z niecierpliwością, ale jak się przygotuje Daria po tych 2 latach, to no jak nic, to będzie coś wspaniałego i warto być na tych koncertach. Czytam, słuchajcie, jeszcze eskowego Messengera, bo tam też warto być. Olek, Max i Fabian informują nas, że jadą właśnie na rowerach, na Orlik. No i czekają tam na kolegów, z którymi w tamtym tygodniu przegrali 3-1. Będzie rewanż. Tak napisali. Dajcie, chłopaki, znać, czy się udało, czy wygraliście, czy niestety znowu musieliście uznać wyższość rywala. No i przyjąć kolejną porażkę na klatę, ale proszę zrobić głośniej. Ludzie, wy wszyscy, którzy teraz są podłączeni do Radia SK, dajcie mi znać, jak to było u was. Czy dzisiaj wygrana sobota, czy przegrana? 664-402-302 albo eskowy Messenger. Ta sobota jest dla was wygrana, czy przegrana? Proszę się chwalić, no albo żalić. U mnie, uwaga, wygrana, zrobiony obiad, posprzątane w chacie, a jutro kajaki. Proszę się chwalić, co tam u was? Czekam na wasze głosówki albo eskowy Messenger.
1: Chciałam pozdrowić swojego chłopaka Dariusza, który jest w pracy. No i niestety siedzę sama i bardzo go ściskam. I pozdrawiam Oliwia.

Nie wiem jak wam, ale mi ten numer zrobił mnóstwo przyjemności. Alex Warren Passenger w Radiu SK. 5 minut dzieli nas od godziny 19, to jest sobotnia imprezka. Czytam sobie, Maja Rutkowski podobnie ozdobiła zęby złotem. Internauci bezlitośni napisali, że to wygląda, jakby miała przyklejone do zębów rodzynki. No teraz musi znaleźć sobie sernik.

0: promocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Mixują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: złotówkę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 99 groszy.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
3: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
2: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
3: Przykłady?
2: Eurotipy na pierwszą pracę, na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
3: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
2: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
3: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
5: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
9: Już 2 sierpnia Festiwal Wsi Polskiej w Borkach Kosach. Od godziny 13 wielkie otwarcie, debaty rolnicze, koła gospodyń wiejskich, stoiska handlowe, ekozabawy, mały inżynier i strefa chillout. Po południu koncerty Kossakowska, Ines, Milano, Bajera, Classic i DJ Dziekan. Wstęp wolny. Festiwal Wsi Polskiej. 2 sierpnia. Do zobaczenia.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Teraz pyszne polskie pomidory malinowe z kartą klienta 20% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Fani K-popu w Polsce żyją tą imprezą. Już za 2 tygodnie do Polski przyjadą wielkie koreańskie gwiazdy. Uwaga, przed nami festiwal Sound in Colors K-pop Expose. Tak wielkiej K-popowej imprezy jeszcze u nas nie było, a w Parku Śląskim w Chorzowie pojawią się m.in. 80s, Temin, Sucho czy Icon. Ta impreza 15 i 16 sierpnia akurat w moją rodzinę i będą tak, będą prezenty. SK będzie miała dla Was bilety właśnie na tą imprezę. Warto słuchać nas codziennie. No a jak nie możecie sobie zabrać radia z samochodu, ze sobą, na przykład do domu, do pracy, no to pobierajcie apkę Eski na smartfony.
13: Imprezka.
14: Imprezka.
13: Eska.
12: Zaczynamy 2 godzinę wspólnych harców. U Was sobota wygrana czy przegrana? Zostawcie głosówki na eskowym messengerze. Natalia, nasza słuchaczka, no u niej to na 100% wygrana sobota. W końcu, w czwartek, udało jej się zgarnąć eskowego kampera.
15: Na czasie, Radio SK. Hity na czasie, Radio SK.
12: Jak Wy też chcecie zgarnąć kampera, proszę zgłaszać się przez naszą aplikację. Paweł Bogaj, zapraszam.

0: Nina napisała mi na Messengerze, że soboty są u niej najgorsze. Dużo wtedy zakupów i dzisiaj znowu przegrana. I życie to ciągła walka między chyba muszę zaoszczędzić, a raz się żyje, kupię to. Ja pozdrawiam serdecznie, szczególnie twój portfel, kochana.
1: Hity zaczynają się w Esce.
0: Ale jeśli ty lubisz zakupy, to ja teraz w tym momencie spróbuję. Spróbuję ci sprzedać nowość z naszej anteny. Armin van Buuren i Sasha. Everlasting, zapamiętajcie sobie ten tytuł, no bo ten kawałek moim zdaniem namiesza. Namiesza przede wszystkim na klubowych parkietach. Armin van Buuren, Sasha, już teraz w Esce.

0: fajna, przyjemna. Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK. 3 minuty zostało nam do 19:30. A co? Tak dzisiaj powiedzmy o godzinie. Proszę zrobić głośniej, proszę się z nami bawić. Pytam, czy wy wygraliście w sobotę, czy przegraliście? Proszę bardzo, odzywacie się.
1: To co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem, że u mnie żona to tak zaszalała, że kupiła 20 kg ogórków i teraz będę dopakował w słoik. Taka imprezka.
0: Okej. Okay. No to czyli dzisiaj przegrał, ale jak otworzy taki słoik zielonych do obiadu, na przykład 4 grudnia, kiedy będzie dużo śniegu, no to wtedy wygrał. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy w tym momencie krzątają się w kuchni. 664-402-302 albo eskowy messenger, tam głosówki. Bardzo chętnie czekam na nie. Uwaga, i teraz będzie bardzo ważna informacja. Nasz Polak, 16-letni Oskar Hrabąszcz, pobił rekord Polski w podciąganiu na drążku. W niespełna 16 godzin wykonał aż 4200 pełnych podciągnięć, poprawiając dotychczasowy rekord. Brawo, Oskar. Jeśli chodzi o mnie, o drążek, no to ja też mógłbym pobić jakiś rekord z drążkiem. Na przykład 4200 razy przejść obok drążka. No.
2: Reklama.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Teraz wybrane kilogramowe kawy ziarniste Jacobs w super cenie 49,99 za opakowanie. A kawa mielona Pedros Active 500 gramów jedynie 23,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji drift show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
2: Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Teraz pyszne banany z kartą klienta aż 57% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 6,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: I po reklamie.

Proszę Państwa, jak się David Guetta weźmie za jakąś piosenkę, to zawsze jest hit. Just the way you are. Taki tytuł nosi ten kawałek. 17 minut zostało nam do godziny 20. Proszę słuchać Radia SK. To jest sobotnia imprezka na SK.pl. Uwaga, przypominam, czekają na Was zgłoszenia na piękną węgierską przygodę. Stiget Festival już od 11 do 15 sierpnia. Sombr, Skrillex, Luis Capaldi. Wbijajcie na SK.pl, sprawdzajcie szczegóły, jak się zgłosić. No ja mogę tylko podpowiedzieć to, że warto mieć aplikację SK.

Per Jean. 6 minut zostało nam do godziny 20. Per Jean z kawałkiem Sama. Uwaga, ten kawałek znajdziecie w propozycjach do gorącej 20. Wpadajcie i głosujcie. Wczorajsze notowanie, uwaga, na 3 Majko i Łatwo Gang, na 2 Shakira. A miejsce pierwsze to duet Gips i Kukon z kawałkiem Ty Masz. No wy macie. Macie pełną listę gorącej 20 na sk.pl. Wpadajcie i głosujcie. Radio SK. Oczywiście, jak wam się coś spodoba. SK.

0: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
0: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
2: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Orzeźwienie razy dwa. Teraz napoje Helena 1,25 litra, tylko 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A 1,5-litrowe napoje Nesti, tylko 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
9: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
8: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
9: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
8: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
9: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
8: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
9: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Teraz wszystkie konserwy mięsne aż 50% taniej na drugi produkt. Tak, 50% taniej na drugi produkt. Zrób zapasy.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yang i Gika, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
12: Poleca Radio SK.
13: I po reklamie.
14: Eska. Eska.
15: Monika Półbratek. Siedleckie Muzeum Regionalne zaprasza latem na giełdy staroci w plenerze. Odbywają się tradycyjnie w każdą drugą niedzielę lipca. Najbliższa 9 sierpnia, kolejna 13 września.
16: Giełdy staroci organizujemy przed budynkiem tylko w miesiące letnie, kiedy pogoda na to pozwala. A przede wszystkim wtedy siedlczanie spacerujące ulicami miasta też wstępują na giełdę. Coś kupić, coś obejrzeć, a czasem coś przynoszą też z domu, żeby podzielić się z kimś, czy wymienić na przykład na inne przedmioty.
15: Mówi Sławomir Kordaczuk, dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Początek najbliższego spotkania kolekcjonerów i giełdy już za tydzień w niedzielę około 11.
14: Eska.
17: Eska.
14: Summer City.
18: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
19: Muzyką się żyje.
20: Eska rozkręca najlepsze wakacyjne imprezki. Mamy dla Was gwiazdy polskiej muzyki i to za darmo. W przyszły weekend kolejny przystanek naszej wakacyjnej trasy koncertowej. Eska Music Tour. Zatrzymamy się tym razem w Złotoryi. W piątek scenę przejmie m.in. Mister Polska i Kubańczyk, a w sobotę gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski. Wstęp na koncert jest darmowy. Do tego będzie można, uwaga, podziwiać Mistrzostwa Europy w połkaniu złota.
14: Impreska.
20: Halo, halo, 20 melduje się na zegarach. Teddy Swims, Calvin Harris, a także Sienna Spiral. Takie muzyczne przyjemności czekają na nas po godzinie 20. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. Dorzucę też leżak i głośnik. Ktoś chętny? No to zapraszam. Zgłaszanie, zgłoszenia, zgłoszenia. SK.pl.

tradycyjnych numerów tutaj już nie mamy. Rio i Shine On w Radiu SK. Prawie 15 minut po godzinie 20. Proszę zrobić głośniej, proszę się z nami bawić. Tu Radio SK, tu sobotnia imprezka. Uwaga, kolejny sukces. Tak, tym razem w kategorii najlepszy paszport. W tym najnowszym zestawieniu Polska zajęła 6. miejsce, oferując obywatelom 184 bezwizowe kierunki podróży. Na tej samej pozycji uplasowała się również, uwaga, Wielka Brytania oraz Węgry. No to jest idealna informacja przed urlopem, no szczególnie dla tych, których żona ciągnie na koniec świata, a im dobrze by było też w Wejherowie. Pozdrawiam gorąco teraz Margaret.

0: Ja muszę przyznać, że gdybym miał się oświadczać jeszcze raz, no to pani jest jedna Spyro. No to jest, mój strzał. Pozdrawiam gorąco, 21 lat dziewczyna ma. No i pięknie śpiewa. 30 minut po godzinie 20, a ze mną Klaudia. Hej Klaudia.
1: Hej SK.
0: Witam. Klaudia, powiedz, gdzie się dzisiaj łapiemy? Gdzie ty jesteś, co ty robisz? Czy ty siedzisz dzisiaj cały dzień na kanapie?
1: Nie, jestem w Krakowie na wyjeździe. Obecnie jestem w hotelu.
0: O, okej, dobra. Czyli odpoczywanie. A to był jakiś spontaniczny wyjazd, czy po prostu mieszkasz w hotelu, czy jak to wygląda?
1: Nie, spontaniczny. Na kilka dni z chłopakiem.
0: Okej, z chłopakiem. Dobra, a czyli to był pomysł jego, twój?
1: Mój.
0: Okej, czyli ty jesteś taką osobą, która ej, jedziemy tam i nic mnie nie obchodzi?
1: Tak, i on nie ma wyboru.
0: Dobra. Słuchaj, a co wy w tym Krakowie dzisiaj robiliście? Jakieś obwarzanki, jakieś zwiedzanie, coś romantycznego?
1: Akurat dzisiaj byliśmy w Żywym Muzeum Obwarzanka i robiliśmy własne obwarzanki.
0: Wow, ej, Klaudia, no to ja jestem naprawdę w wielkim szoku. A powiedz mi, ten obwarzanek to jaki? Z makiem, jakiś inny? Ja nie wiem, jakie są jeszcze.
1: Nie, ja jestem team z makiem.
0: Z makiem, czyli stawiasz na prostotę i cudowny smak.
1: Dokładnie.
0: Dobra, moja droga, ty napisałeś, że potrzebujesz głośnika i potrzebujesz naszego leżaka. Ja nie będę cię aż tak bardzo długo trzymał, moja droga. Zestaw wakacyjny, czyli leżak i bezprzewodowy głośnik leci do ciebie. Proszę bardzo, teraz się możesz cieszyć.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Jakie radio będzie na głośniku?
1: SK, no, tylko SK.
0: W ogóle jej nie kazałem tak powiedzieć. Pozdrawiam gorąco, bawcie się. A wieczorem, jakieś plany na wieczór w Krakowie?
1: Na pewno jakaś kolacja na Starym Rynku.
0: No to chłopak, czekamy na zaproszenie.
2: Więcej, jeszcze więcej.

0: Suyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Już 2 sierpnia Festiwal Wsi Polskiej w Borkach Kosach. Od godziny 13 wielkie otwarcie, debaty rolnicze, koła gospodyń wiejskich, stoiska handlowe, ekozabawy, mały inżynier i strefa chillout. Po południu koncerty Kossakowska, Ines, Milano, Bajera, Classic i DJ Dziekan. Wstęp wolny. Festiwal Wsi Polskiej. 2 sierpnia. Do zobaczenia.
3: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
4: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już w te

Andrea Bocelli w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 21. Proszę zrobić głośniej. Słuchajcie, David Guetta, to on stworzył ten numer. Kiedyś Kama, jak była na Ibizie, opowiadała, że grał tam właśnie David Guetta i zagrał seta muzycznego, który trwał 2 godziny. Podobno jak kończył, to lało się z niego jak spod prysznica. David Guetta, czyli król w swoim fachu. Jeśli wy też kochacie muzykę elektroniczną, ja przypominam, koniecznie pamiętajcie, SK Live Remix w każdy piątek od 20:00. No i w każdą sobotę od północy gramy wam najlepsze klubówki. Dzisiaj James Hype i Robin Schulz. Warto, warto. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

4 minuty. Został nam do 21. Cameron Whitcomb z piosenką The Hard Way. Teraz w waszych głośnikach. Ależ to... Fajnie to brzmi. Pan pochodzi z Kanady. Jeśli chcecie słuchać jego kawałków częściej, no to głosujcie, łapkujcie, a kto wie. Kolejne notowanie gorącej dwudziestki już w piątek po godzinie 18.

0: się skończyć taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: I świeże owoce i warzywa też mam. Teraz polskie pieczarki tylko 6,99 za kilogram, a wszystkie borówki aż 50% taniej na drugie opakowanie.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: I po reklamie.
1: SK.
3: SK. Summer.
7: City. Monika Półbratek. Możecie się już zapisywać na tegoroczny charytatywny paratriatlon Kraina Bugu we wschodniej Polsce. Odbędzie się w Janowie Podlaskim 5 września, a dochód z imprezy wesprze Siedlecką Fundację Leny Grochowskiej.
8: Drużyny w paratriatlonie mogą składać się z 3 bądź 4 osób, z czego każda z tych osób pokonuje inny dystans. Są to zawody sztafetowe.
9: Jedna osoba pokonuje bieg 6 km, druga spływ kajakowy 10 km, i 17 km ma trasa rowerowa.
8: To jest też piknik rodzinny. Zachęcamy, jest to niedaleka odległość od Siedlec.
7: Zapraszają Dorota Wereszczyńska i Małgorzata Pająk, organizatorki. Zapisy na paratriatlon Kraina Bugu trwają online do końca sierpnia.
3: SK. SK.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
3: Muzyką się żyje.
10: Ten numer SK zagrała prawdopodobnie jako pierwsza na świecie. Swedish House Mafia wydała nowy numer. Ta szwedzka ekipa nagrała kawałek z Lika Lee, czyli artystką, którą możecie kojarzyć m.in. z hitu I Follow Rivers. Tym razem stworzyli piosenkę Hopeless Is So Sad. Czy mamy następcę hitu Wait So Long? No, o tym przekonamy się już za chwilę, no bo zagram wam w tej godzinie tą nowość. A na eskowej playliście mamy dla was też świeży numer od Oskara Cymsa. Artysta zaczyna nowy rozdział w swojej muzycznej karierze.
11: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez Końca.
10: A ten numer na pewno jeszcze w ten weekend usłyszycie w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Imprezka!
1: Imprezka!
10: 21 na zegarach, zaczynamy ostatnią godzinę imprezki. Za chwilę nówka sztuka od Swedish House Mafia, ale oprócz nowości będę miał hity, które rozkręcają wszystkie parkiety na świecie. Sombr w tej godzinie, a do tego numer 1 gorącej 20, Gipsy Kukon, też się pojawią. Paweł Bogaj, zapraszam gorąco. No bawmy się, w końcu mamy sobotę. Ja się staram.

0: Już prawie 14 minut po 21. To Sombr kończy swoją piękną pieśń. Pan z Ameryki kończy, a teraz wpada duet. I cóż, że ze Szwecji. Tak, przy tym kawałku za chwilę będzie można poćwiczyć dykcję.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Oczywiście, wszystkie hity zaczynają się w Esce, ale haha, oni naprawdę są ze Szwecji i bardzo klubową muzykę robią i sprzedają nam tutaj w Polsce. I pomimo tego, że od lat grają podobny styl muzyczny, to nigdy razem niczego nie nagrali. Nadszedł w końcu ten czas. Swedish House Mafia, Legally Hopeless is so sad. To się tłumaczy na szczęście jest takie smutne, ale proszę sobie tego nie tłumaczyć.
2: Radio SK. Ogólnie piosenka porywa.

0: Romeo Fly High. Poczekajcie, Toby Romeo Fly High. Taki tytuł tej piosenki. 21:30. Skoro jest Romeo, to ciekawe, gdzie jego Julia. Jak ktoś wie, to proszę się odzywać. Toby Romeo, sprawdźcie sobie, naprawdę fajny numer. Ale słuchajcie, nie tylko Julia jest poszukiwana, podobno też poszukiwani są nauczyciele. Czytam, że brakuje nauczycieli. Przed rokiem szkolnym nauczyciele nie chcą uczyć za takie stawki. No to się dobrze składa, bo dzieci się akurat nie chcą uczyć też. W ogóle ktoś w komentarzach napisał: niech zatrudnią indyki! No pierwsza lekcja, jak przetrwać święto dziękczynienia.
1: Reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Orzeźwienie razy dwa. Teraz napoje Helena 1,25 litra, tylko 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A 1,5-litrowe napoje Nesti, tylko 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
1: I po reklamie.
4: Never.

Ja byłem na trzech zajęciach z Baciaty, ja wiem, jak się do tego rusza. DJ Snake, J Balvin, Loco Contigo w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 22. Ten numer to jest idealny kawałek, żeby coś świętować. Niestety Janek Błachowicz nie ma czego świętować. Dzisiaj przegrał swoją walkę i to w pierwszej rundzie, dał się rozbić. No i miejmy nadzieję, że następna walka, jeśli ją dostanie, będzie lepsza, no bo Janek ma już swoje lata. Ale uwaga, jutro być może będzie coś świętować nasi siatkarze. Nasi siatkarze, czyli polska reprezentacja, będzie grała o finał Ligi Narodów z USA. Początek tego meczu 13:30 naszego czasu. Ja tak sobie myślę, niech jutro Amerykanie poczują, że polski mur, to znaczy blok, jest lepszy od ich muru. To znaczy bloku. No a tak oni mają dobry, ale to wiecie, oni mają tyle samolotów, te wszystkie lasery, to... No wiecie, o co chodzi.

Stanach. ITP, ITD. Tym numerem kończymy 21. Niecałe 3 minuty zostało nam do 22. Dzisiaj od północy startuje SK Live Remix. W sobotę też gramy wam klubowe miksy. Zostańcie z SK. Bawcie się grzecznie. Paweł Bogaj, kłaniam się. Cześć.

0: Reklama. Już 2 sierpnia. Festiwal Wsi Polskiej w Borkach Kosach. Od godziny 13 wielkie otwarcie, debaty rolnicze, koła gospodyń wiejskich, stoiska handlowe, ekozabawy, mały inżynier i strefa chillout. Po południu koncerty Kossakowska, Ines, Milano, Bajera, Classic i DJ Dziekan. Wstęp wolny. Festiwal Wsi Polskiej. 2 sierpnia. Do zobaczenia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
3: I świeże owoce i warzywa też mam. Teraz polskie pieczarki tylko 6,99 za kilogram, a wszystkie borówki aż 50% taniej na drugie opakowanie.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: I po reklamie.
5: Eska. Eska. Summer.
6: City. Monika Półbratek. Tegoroczna impreza Zielony Korczew i Targi dla Wsi już w niedzielne popołudnie.
7: Już właśnie w najbliższą niedzielę, to jest 2 sierpnia, od godziny 15 pojawimy się w Korczewie. Chcieliśmy tak ułożyć program, żeby każdy znalazł coś dla siebie, od najmłodszego do najstarszego. Będzie otwarty pałac w Korczewie, będzie można go zwiedzać. Przed pałacem będzie pokaz i koła gospodyń wiejskich, które należą do gminy Korczew, jak i do gmin sąsiednich. Na dziedzińcu będzie można podegustować, posmakować, pooglądać. Na placu będzie bardzo dużo atrakcji, zarówno dla najmłodszych, jak i dla najstarszych. Gwiazdą wieczoru będzie występ zespołu Enej.
6: Mówi Sławomir Wasilczuk, wójt gminy Korczew. Wstęp oczywiście wolny, a program na siedlce SKPR.
5: SK.
8: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
0: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
2: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.

0: barwy to coś.
1: Autopromocja.
2: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
3: Bo węgierski Sziget
2: to coś więcej niż festiwal.
3: To wyspa wolności.
4: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
2: i setki innych artystów.
4: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
2: Zgłoś się w dyskowej apce
4: i jedź na Sziget z radiem SK.
2: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
1: Autopromocja.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. James Hype.